0: Już?
1: Jeszcze nie. To bez znaczenia.
2: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu batę, pod i szybkie spojrzenia znowu muszę zapomnieć, portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie.

będę pamiętać, choć te myśli żarłoczne mówią tylko, że jutro jest dzisiaj mroczne. Portfel, klucze, telefon, zostaw mi swoje zdjęcie. Podrę zjem i podpalę, znajdę ci zajęcie.

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: kto nie został, niech żałuje.
1: Wakacje w mieście.
0: Kto nie pije, ten kabluje.

45 lat. Wskakuję w kałużę po drugiej stronie tych brudnych luster. Znowu jestem dzieckiem. Możesz mnie

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Taki poniedziałek po długim weekendzie to jest jak podwójny poniedziałek, więc może być dzisiaj albo podwójnie źle, albo podwójnie dobrze, bo jest 6:30, to znaczy, że aferanek się zaczyna, to jest jakiś plus z tego dnia. Aferanek będzie pojedynczy, nie podwójny, ale zostańcie z nami do 10:00.

0: No bo jaki ma być poniedziałek, jak nie zaspany?
1: No to prawda, jeżeli wstaje się tak wcześnie dodatkowo, moi drodzy, to...
0: Nie ma innego. Po długim weekendzie jeszcze.
1: To prawda, nie ma, nie ma innego określenia, jakim można by dzisiaj określić. Ja mam określenia takie sformalizowane, co prawda, i do tych sformalizowanych określeń zaraz sobie przejdziemy, ale, taki delikatnie powolny poniedziałek to jest chyba to, z czym dzisiaj będziemy się mierzyć.
0: Poniedziałek, 8 dzień czerwca konkretnie, to są te formalne, urzędowe określenia, o których mówiłeś.
1: Dodatkowo z formalizmów to mamy jeszcze imieniny Seweryna, Medarda, Jakuba, Marii Wilhelma, Medardy, Maksymiliana i Maksymina. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
0: Jeszcze nietypowe święta mamy. Dzień informatyka, Światowy Dzień Oceanów i Dzień Cyrku Bez Zwierząt. O ile te dwa ostatnie ja jestem w stanie jakoś połączyć, to to pierwsze mam wrażenie, że jest oderwane całkowicie.
1: No bo nie zawsze to wszystko musi być ze sobą zespolone, szczególnie, że mamy poniedziałek po długim weekendzie, no i jakoś trzeba to wszystko rozruszać, moi drodzy. A propos weekendu, no to ja zaglądam do kalendarza i okazuje się, że do tego zostały nam tylko 4 dni, więc a to już za chwilkę.
0: Będziemy czekać, Ida Mikołajczak za Nielą, Matuszkowiek za konsoletą będą czekać, Marcel Kujawa będzie czekać pisząc serwisy informacyjne, to jakoś zleci.
1: Kalina Kończak będzie czekać przed mikrofonem i Kamil Strużyński również do godziny 10, moi drodzy. Aha, i przypominamy, aferanek@afera.com.pl to adres mailowy, można się z nami kontaktować.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: 21 wiek, panika i afery.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: No a my For You przygotowaliśmy dzisiaj, moi drodzy, całkiem zgrabny program do godziny 10.
1: O do 7.05 zajrzymy sobie do tego, co w porannej prasie. Ja już spojrzałam sobie pozwoliłam sobie zerknąć do tego, co tam jest i muszę powiedzieć, będą tematy niewątpliwie ciekawe. O 7.30 zajrzymy sobie na drogi, tam pewnie też ciekawie, no bo w poniedziałek o tej godzinie po prostu na drogach jest ciekawie.
0: Kalendarium historyczne i muzyczne to zaraz. Potem przed godziną 8 czas na sport, moi drodzy. Po godzinie 8 muzycznie w płycie tygodnia. A potem kulturalnie w Przynęcie Kulturalnej. No i 8.30 to wybuch kontrolowany Jagny Jaśkowiak.
1: Za to 9.30 was na śniadanie zaprosimy, podamy wam angielskie śniadanie, a właściwie James Shanahan wam poda angielskie śniadanie.
0: No i tak mniej więcej do godziny 10 będzie. Jeszcze w międzyczasie dużo muzyki, jeszcze w międzyczasie informacje z Poznania, informacje z regionu, no i w międzyczasie jeszcze lista aferowych nowości.
1: Tak jak teraz na naszej antenie, Molk przy mnie, przy sobie, to na 15 minut do godziny 7.00.

0: A tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły. Moi drodzy, dzisiaj nawet 24 stopnie Celsjusza na termometrach.
1: Ale zachmurzenia trochę ma być, także to nie będzie 24 stopnie i pełna lampa, pełne słońce. Być może się wszyscy na asfalcie jeszcze nie ugotujemy, chociaż i tak warto z tej temperatury, która dzisiaj będzie, skorzystać, bo ona przez cały dzień ma się mniej więcej na tym poziomie utrzymywać. Jutro za to ta pogoda nie będzie tak ładnie wyglądać, będzie padać, więc rzeczywiście z dzisiejszego dnia skorzystać trzeba, wyciągnąć wszystko, co najlepsze.
0: 14 stopni tymczasem. W tym momencie, moi drodzy, opad, jak już powiedzieliśmy, żaden, ciśnienie 1014 hektopaskali spadnie do 1007, umiarkowany wiatr do 36 km na godzinę.
1: A z dobrych informacji to jeszcze IMGW nie wydało żadnych ostrzeżeń meteorologicznych dla Poznania. Dzisiaj bezpiecznie będzie.
0: No i niech tak zostanie. Hey, I had tough days, so tough was night.

0: Szanowny pan Marcel Kujawa, już z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Poniedziałek po długim weekendzie to zawsze jest ciężka rzecz. Długi weekend udany?
1: Udany.
0: Poniedziałek udany?
1: Mam nadzieję, że będzie.
0: A, no to tak w przyszłość patrzymy. Serwis informacyjny przed nami, o szybki skrót bym prosił.
1: O wielkim grillowaniu, skoro weekendowo to wielkie grillowanie, kampania Drugie Życie, Black Horns Cup, który się zbliża, i hokej na trawie.
0: O, no to wszystko, co lubimy najbardziej, czyli hokej na trawie oczywiście. Na 7:03.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Wielkie grillowanie UAM 2026 bez tłumów. W tym roku z organizacji imprezy wycofało się Stowarzyszenie Jeden Uniwersytet, które odpowiadało za wielkie grillowanie przez minione lata. Powodem rezygnacji były rosnące koszty przedsięwzięcia, brak porozumienia z uczelnią w sprawie zwiększenia finansowania oraz spadająca frekwencja. Wskutek tego w tym roku zabrakło koncertów znanych muzyków, ograniczono teren zabawy i zredukowano strefę gastronomiczną. W zamian studenci zyskali wstęp za darmo i strefę do samodzielnego grillowania.
2: Zdrowie pod lupą.
1: Zakończyła się kolejna edycja kampanii Drugie Życie. Inicjatywa od 18 lat zajmuje się promocją transplantacji i świadomego dawstwa narządów. Tegoroczny finał kampanii w Wielkopolsce odbył się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Był to czas podsumowania.

0: Wielu miesięcy działań prowadzonych przez uczniów, nauczycieli, ekspertów medycznych oraz osoby po transplantacjach.
1: Myślę, że dzięki takim akcjom i kampaniom jak ta świadomość z każdego roku jest coraz większa. Jesteśmy po rekordowym roku, odbiliśmy się od tego dołka, który mieliśmy w COVID-zie, więc mam nadzieję i na to liczę, że ta świadomość każdego z nas jest coraz większa.
0: Mówiła Anna Ogrodowicz, która jest po dwóch przeszczepach nerki. Do tej pory we wszystkich edycjach kampanii wzięło udział przeszło 550 tysięcy uczniów, którzy rozdali ponad 1,5 miliona oświadczeń woli. W tym roku laureatami inicjatywy zostały Zespół Szkół nr 2 we Wronkach, Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wielkopolskim oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Zbliża się Blackhorns Cup, czyli turniej szermierki historycznej. Walki odbywają się bez oprzyrządowania elektrycznego, znanego chociażby z szermierki olimpijskiej. Przepisy natomiast oparte są na kodeksach pojedynków z XIV wieku.
2: To, co my robimy w dużej mierze, myślę w największej, stara się odtworzyć taką z renesansu, późnego średniowiecza, ale też lat późniejszych, zależy od broni, sztukę pojedynkową. Z całym ceremoniałem wokół tego, salutem szermierzy, mistrzem ceremonii, w tym przypadku sędzią, który przerywa walkę, który decyduje, kiedy ta walka się może rozpocząć i tak dalej.
0: Mówił w Aferanku jeden z organizatorów zawodów, Leszek Broniarek. Blackhorns Cup odbędzie się w najbliższy weekend w Centrum Rekreacji i Sportu Oaza w Kórniku. Wstęp jest wolny.
3: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
0: Zawodniczki UKS Sparek Swarzędz z mistrzyniami polskich w hokeju na trawie. Jest to historyczny pierwszy tytuł mistrzowski dla tego klubu. We wczorajszym drugim meczu finałowym zawodniczki ze Swarzędza zremisowały z drużyną Politechniki Poznańskiej 2-2. Rezultat ten wystarczył, by zwyciężyć w całym finale. Swarek w pierwszym meczu pokonał Politechnikę 2-0. Podium tegorocznych rozgrywek uzupełniła drużyna hokeju Start Brzeziny. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następne zapraszam za niecałą godzinę.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No to my w takim razie gratulujemy. Kura też będzie gratulować, dlatego że wybiła godzina 7.

0: 8 dzień czerwca w kalendarzu. Mamy poniedziałek, do weekendu 4 dni tylko nam zostały.
1: Imieniny obchodzą Seweryn, Medard, Jakub, Maria, Wilhelm, Medarda, Maksymin i Maksymina. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
0: Dzień informatyka w kalendarzu. Mamy Światowy Dzień Oceanów i Dzień Cyrku Bez Zwierząt. To wszystko złączone w dzisiejszym kalendarzu, moi drodzy. My zaraz w złączenie znowu sobie spojrzymy, ale nie kalendarzowe, a zajrzymy sobie do porannej prasy, no bo tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. To już za chwilę kilka.
1: Bo na razie jeszcze Rosalie sobie posłuchamy, która chyba o czarach będzie śpiewać, to jeszcze z Vito Bambino na dodatek, no bo czar to jest tytuł utworu, który już możecie na naszej antenie słyszeć.

0: 4 minuty po godzinie 7 na zegarku, to oznacza, że poranna prasa jest już przed nami.
1: Zaglądam sobie na początek do Gazety Wyborczej i to na pierwszą stronę Gazety Wyborczej, tam o tym, że Niemcy zwrócą zrabowane dobro. O tym pisze Michał Kokot i Bartosz Wieliński. Na 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie Niemcy zwrócą Polsce m.in. pierścień Jagiellonów i inne zagrabione dzieła sztuki. Nowego traktatu nie będzie. Berlin obawia się, że prezydent Karol Nawrocki by go nie podpisał. Pierścień Zygmunta Starego, przedostatniego polskiego króla z dynastii Jagiellonów, to jeden z najwspanialszych zabytków polskiego złotnictwa. Wykonany z litego złota, zdobi go wielki diament o tablicowym szlifie. We wrześniu 1939 roku wraz z innymi preciozami należącymi do polskich monarchów, które przechowywano w tak zwanej szkatule królewskiej, został zrabowany przez Niemców. W 2007 roku odnaleziono go w zbiorach Muzeum Biżuterii w Pforzheim. Po kilkuletnich negocjacjach władz Polski i Niemiec oraz sporządzeniu paru jednoznacznych ekspertyz zabytek zostanie zwrócony. Stanie się to w przyszłym tygodniu na 35. rocznicę podpisania w Bonn polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Dokument z 17 czerwca 1991 roku normalizował relacje między Polską a Zjednoczonymi Niemcami. Był to też pierwszy krok Polski w kierunku integracji z Zachodem. Niemcy w traktacie zdecydowali, żeby poprzeć europejskie aspiracje Polski, no i zobowiązały się je wspierać. Kilka kwestii pozostawało jednak przez lata nierozstrzygniętych. Zwrot zagrabionych podczas wojny polskich zabytków był jedną z nich. No i teraz ta kwestia rozstrzygnięta, jak możemy przeczytać, została. Na stronie drugiej o Maji Chwalińskiej słów kilka, która wygrała podziw i miłość niewątpliwie. Na stronie czwartej o awanturze o Brygadę Bohaterów UPA. To temat, który już też w zeszłym tygodniu poruszany był. No i na stronie szóstej o tym, że e-rejestracja znów odłożona, czyli o tym, jak wygląda służba zdrowia w Polsce. Tu nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać.
0: Zaglądamy również do Rzeczpospolitej, moi drodzy. Na pierwszej stronie przeczytamy o gospodarce i o branżach, które nie dadzą rady bez migrantów, tak pisze Anita Błaszczak. Kadry z importu ratują budownictwo, logistykę, rolnictwo, hotele i gastronomię. Obcokrajowcem jest średnio co czwarty zatrudniony w dziale usługi administrowania i działalności wspierającej w Polsce. Między innymi w agencjach zatrudnienia pracujących dla przemysłu ponad 16% udział mają migranci w hotelarstwie i gastronomii, a 14% w transporcie i logistyce. 1 320 000 obcokrajowców jest zarejestrowanych w ZUS-ie, bez rolnictwa, no i bez dorabiających studentów. Więcej na ten temat i więcej na temat tych branż przeczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie 19. To w dzisiejszej Rzeczpospolitej. O Maji Chwalińskiej było w Wyborczej, o Maji Chwalińskiej jest w Rzeczpospolitej. No i nic dziwnego, moi drodzy, no bo Paryż i Roland Garros otworzył przed Mają Chwalińską drzwi do wielkiego świata. Nie tylko samego tenisa, ale do wielkiego świata również finansowego. No i o tym na stronie pierwszej oraz na stronie dziesiątej, a my o Maji Chwalińskiej nie ze strony finansowej, ale ze strony sportowej porozmawiamy przed godziną ósmą w przeglądzie świata sportowego w Radiu Afera. O orderowym kryzysie, który łączy Polaków, również na stronie pierwszej przeczytacie. Donald Tusk wszedł w sam środek sporu polsko-ukraińskiego. Teraz nie może się z niego wycofać. Michał Kolanko ten temat opisuje. No i przypomina, że w poniedziałek zbiera się kapituła orderu Orła Białego i zaopiniuje o odebraniu odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Donald Tusk przyznał w piątek, że reakcja prezydenta Nawrockiego jest zupełnie zrozumiała. Coraz więcej wskazuje więc na to, że premier nie będzie robił prezydentowi przeszkód. Na stronie pierwszej więcej na ten temat przeczytacie. Dodatkowo o samozatrudnieniu słów kilka. Benefity w umowie, wydatki na karnety sportowe czy pakiety medyczne dla samozatrudnionych mogą być podatkowym kosztem, ale skarbówka stawia warunek. Jaki to jest warunek? W tekście Przemysława Wojtasika na stronie pierwszej i 13 odpowiedź znajdziecie.
1: Do dziennika Gazety Prawnej ja sobie teraz zaglądam, tam również na pierwszą stronę. No i na pierwszej stronie możemy przeczytać o tym, że szybkiej ścieżki dla cudzoziemców jednak nie będzie. O tym pisze Patrycja Otto. O co chodzi? Prace nad wykazem zawodów, w których występują niedobory kadrowe, trwały od kilku miesięcy. 15 stycznia pojawił się projekt, który został przesłany do konsultacji. Firmy liczyły na to, że już niebawem wykaz wejdzie w życie. Upatrywały w nim ratunku w obliczu paraliżu decyzyjnego w urzędach wojewódzkich i narastających zatorów w legalizacji pobytu cudzoziemców. Wykaz miał wyeliminować jedną z najbardziej czasochłonnych procedur przy rekrutacji obcokrajowców. Pracodawca chętny do zatrudnienia pracownika wykonującego zawód z listy miał być zwolniony z obowiązku uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Tymczasem na ostatnim posiedzeniu podzespołu problemowego do spraw reformy polityki rynku pracy Rady Dialogu Społecznego pracodawcy usłyszeli od przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że prace nad rozporządzeniem zostały wstrzymane i nie jest planowane ich wznowienie. Resort pracy potwierdza te doniesienia w odpowiedzi na pytania dziennika Gazety Prawnej, no i dodaje, że wstrzymanie prac nastąpiło ze względu na wzrost bezrobocia, natomiast pracodawcy na to sądzą, że Ministerstwo Pracy pomyliło jednak dwa różne zjawiska. O szczegółach na stronie pierwszej i stronie dziesiątej dziennika Gazety Prawnej możecie sobie przeczytać. Na stronie pierwszej i dziewiątej za to o wygaszaniu zasiłków na dzieci, bo w 2025 roku znów spadła liczba dzieci, na które gminy wypłaciły zasiłek rodzinny. O szczegółowych danych, szczegółowe dane możecie sobie oczywiście znaleźć w gazecie. No i na stronie ósmej i dziewiątej również o tym, że rusza konkurs Gwiazdy Bankowości, o roszadzie wśród liderów możecie sobie też tam poczytać.
0: Na sam koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Moi drodzy, na stronie pierwszej o tym, że w czerwcu konta emerytalne spuchną dzięki czerwcowej waloryzacji składek emerytalnych. Oszczędności zgromadzone na kontach w ZUS-ie wyraźnie wzrosną, co w przyszłości przełoży się na wyższe świadczenia. Stan konta można sprawdzić w internecie. Tak pisze Małgorzata Stępińska na stronie pierwszej w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. Dalej poczytamy o Lednicy, no i o młodych, ale nie tylko młodych, którzy na polach lednickich znowu się spotkali, bo to 30. spotkanie Lednicy 2000, które przeszło już do historii. O tym w artykule Hanny Komorowskiej-Bednarek na stronie trzeciej. Wszystkie informacje znajdziecie. O Maji Chwalińskiej również kilka słów się znalazło, ale dodatkowo nie o sporcie, a o zawodzie położnej. Czy zawodu położnej można nauczyć się w półtora roku? Takie pytanie zostało zadane. No, ekspertka z Poznania mówi, że fizycznie zabraknie na wszystko czasu. No i Sylwia Rycharska tym tematem się zajęła na stronie czwartej o problemie z położnymi, no i o problemie z nauką nowych położnych w Głosie Wielkopolskim we wnętrzu dzisiaj.
1: 11 minut po godzinie 7 mamy taką niezbyt pozytywną informację. Ten przegląd prasy zakończyliśmy. Dildo Baggins też niezbyt pozytywnie nam będzie teraz śpiewał, bo on chyba ma złe przeczucia.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23.00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: nago nam zrobiło kuku, chociaż jak ktoś wam nago robi kuku, to chyba nie jest dobrze.
1: Nie idźmy w tę stronę, psie sabo. Moi drodzy, pójdźmy w stronę aferowych nowości, no bo mamy prawie 20 minut po godzinie 7, więc to jest ten punkt programu, do którego trzeba zajrzeć.
0: Trzeba zajrzeć też do Klary Wysockiej, bo ona rzeczywiście nową piosenkę ostatnio wydała i gdyba sobie w tej nowej piosence.
1: Tak, moi drodzy, to lista aferowych nowości, a wszystkie informacje jak zawsze na stronie afera.com.pl. Zapraszamy.

0: Gdybyś mogła, to pojechałabyś do Zabrza?
1: Zależy w jakim celu.
0: No w takim celu, żeby na przykład sobie muzyki posłuchać, moi drodzy.
1: A żeby sobie posłuchać muzyki, to do każdego miasta chyba, szczerze mówiąc, bym pojechała. Jak muza ma być dobra, to tak.
0: Bo już 19 i 20 dnia czerwca będziecie mogli wybrać się do Zabrza na Carbon Silesia Festival, moi drodzy. No i dlaczego o tym mówimy? Bo mamy wejściówki właśnie na to wydarzenie, więc kilka plusów w tym wszystkim się znajduje. Nie musicie płacić za wejściówki, możecie posłuchać sobie muzyki. No i najważniejsze, pojedziecie do Zabrza.
1: No i możecie sobie pozwiedzać Śląsk.
0: To jest czwarty plus,
1: to jest bardzo duży plus, dokładnie. Wejściówki są podwójne do tego, więc kolejnym plusem, piątym jest to, że nie musicie jechać sami, możecie zabrać kogoś. 7248 za to jest numer, na który SMS-a należy wysłać.
0: W treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko i dodatkowo odpowiedź na pytanie konkursowe.
1: Techno, house, a może synthpop? Jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej? Dokładnie o to was pytamy.
0: No teraz nie elektronicznie, moi drodzy, ale The Smile na naszej antenie. Ich nie będzie co prawda na Carbon Silesia Festival, ale będą inni wspaniali. Tacy jak na przykład Jan Blomqvist, na którego DJ set warto zawsze się wybrać. 2 zł 46 groszy to jest koszt takiej wiadomości. Uwaga, uwaga, uwaga. Czekamy do 9 dnia czerwca. 9 dzień czerwca to już jutro.

0: A 618750213 to numer telefoniczny, w którym to możecie, który to możecie wybrać w telefonie, zadzwonić i powiedzieć nam, gdzie są korki.
1: No bo o korkach sobie już za chwilę porozmawiamy, właściwie Marcel Kujawa wam powie o tym, co się na poznańskich drogach dzieje, to za około 3 minuty.

0: serwis komunikacyjny.
1: 7.30, Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie termometry wskazują 15 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 16, wtedy to temperatura wyniesie 23 stopnie. Sprawdzamy teraz sytuację na poznańskich drogach. Zakorkowane są ronda Kaponiera, Solidarności i Rataje. Gęsto jest także na Krysiewicza, na skrzyżowaniu Sikorskiego z 28 czerwca i na skrzyżowaniu Bałtyckiej z Gdyńską. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Ze względu na postęp prac w rejonie Mostu Chrobrego od dziś zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Wyszyńskiego, Wieżowej i Panny Maryi. Oznacza to zawężenie wlotów wraz z czasowym zajęciem chodników. Tory jazdy mogą ulegać przesunięciu w zależności od postępu robót. Dzisiaj zaczynają się również prace na ulicy Zejlanda, a konkretnie na odcinku od Bukowskiej do Zwierzynieckiej. Roboty są związane z układaniem nowej nawierzchni. Przejazd będzie możliwy tylko w stronę ulicy Zwierzynieckiej. Zarząd Transportu Miejskiego nie poinformował o żadnych zmianach w komunikacji miejskiej. Rozkład jazdy pozostaje zatem po staremu. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 61 875 02 13.
0: Aferanek.

26 minut do godziny 8, moi drodzy, zostało. To oznacza, że my zaglądamy do kalendarza i do kalendarium i muzycznego, i historycznego. No tego drugiego na samym początku, 8 dzień czerwca mamy, to ja zaglądam do roku 2004. Z terytorium Polski widoczny był tranzyt Wenus na tle tarczy Słońca. Jak zastanawiacie się, czym jest tranzyt Wenus, to ja już spieszę z wytłumaczeniem i spieszę z pomocą. To jest taki moment, kiedy Wenus przechodzi pomiędzy Słońcem i Ziemią. Takie jakby zaćmienie, tylko że Wenus jest zdecydowanie zbyt blisko Słońca i zdecydowanie zbyt mały, żeby jakkolwiek to Słońce zaćmił, więc po prostu jest widoczny czarny punkcik przechodzący przez tarczę Słońca. To rok 2004. Rok 2009, wtedy to w Poznaniu zburzono pomnik Karola Świerczewskiego, a kalendarium muzyczne, tutaj rzecz naprawdę, naprawdę bardzo ważna. 8 dzień czerwca roku 1946. Wtedy to urodził się Piotr Frączewski, znany szerzej muzycznie jako Franek Kimono. No to z tego powodu sobie zagramy King Bruce Lee Karate Mistrz, oczywiście, na antenie Radia Fera na 25 minut przed godziną 8.

0: Autopromocja. We're all living in America. America. America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Słuchaj od 11 czerwca na 98,6.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
2: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
3: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
2: i Marcina z zespołu Audiofibs.
3: Poniedziałek, godzina 22.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: To our fairy tale, moglibyśmy powiedzieć, jeżeli myślimy sobie na pewno o reprezentacji polskiej w piłce nożnej, moi drodzy, ale nie możemy tak powiedzieć, jeżeli mówimy o innych członkach reprezentacji Polski w innych sportach, w innych dyscyplinach, no bo tutaj nie bajka, a tutaj naprawdę, naprawdę dobre wyniki.
1: No ale jeżeli chodzi o sport, to my sobie porozmawiamy tak za jakieś 3 minuty, bo jeszcze by wypadało sobie spojrzeć na listę aferowych nowości, zanim do sportu przejdziemy.
0: A jeżeli taka jest chęć, to proszę bardzo, Natalia Grosiak do nas przychodzi.

0: 7.48 na zegarze, a więc teraz jest ten czas, kiedy możemy zajrzeć do sportu.
1: No to proszę bardzo, jak tak chcemy, to tak robimy. Moi drodzy, rozpoczynamy oczywiście od tego, co dzieje się w świecie tenisa, bo ja zapowiadałem, że z polską reprezentacją jest dobrze, tylko nie w piłce nożnej. No i rzeczywiście, jest dobrze. French Open się zakończyło, moi drodzy. Meczami finałowymi takimi, których chyba nikt na samym początku tego French Open się nie spodziewał. Zaczniemy sobie od singla mężczyzn, no bo tutaj mecz finałowy ani Sinera, ani Alcaraza, a mecz Zvereva i mecz Coboli. Finał naprawdę bardzo długi, no bo pięciosetowy się nam wydarzył, no i w pierwszym secie Zverev wygrywa 6-1, potem przegrywa 4-6, potem sytuacja znowu odwrotna i wygrywa 6-4, potem się znowu 180 stopni odwróciło i to 6-7, no i na sam koniec Zverev wygrywa z Kobolim 6-1. Coboli na samej końcówce, w momencie, kiedy stan wyglądał mniej więcej 4-1, 3-1, jeszcze próbował poderwać publiczność do kibicowania, próbował to spotkanie wydłużyć, próbował to spotkanie wygrać, no i próbował obrócić losy tego spotkania na swoją korzyść, no ale nie udało mu się i Zverev wygrywa, no i tym samym, moi drodzy, Zverev swoją klątwę finałów przełamuje, bo wygrał pierwszy turniej wielkoszlemowy, a w finałach już nie po raz pierwszy występował, więc to na pewno dobra rzecz dla tego zawodnika. Dobrą rzeczą również był występ Mai Chwalińskiej w finale French Open, moi drodzy. To jest coś, czego na pewno nikt się nie spodziewał na samym początku tego turnieju. Chyba 112 miejsce w rankingu Maja Chwalińska miała do tego turnieju wchodząc, no a wychodzi z wielkim awansem. Niestety w finale przegrywa, ale taka przegrana to jak wygrana. Maja Chwalińska z Mirą Andrzejewą przegrywa 3-6 i 2-6, ale z wielką sensacją. Jest wspaniałą zawodniczką, no i przede wszystkim awansowała. I to jak bardzo awansowała, na miejsce 21, jeżeli chodzi o ranking WTA. Jeżeli chodzi o Igę Świątek, no to ta nieustająco na miejscu trzecim, przerwa pomiędzy Eleną Rybakiną i Igą Świątek się trochę powiększa, ale miejmy nadzieję, że to przy Wimbledonie zostanie zmniejszone. Maja Chwalińska na miejscu drugim, jeżeli chodzi o French Open. Jest to naprawdę wspaniała wiadomość.
0: No, Maja Chwalińska na pewno ma się tutaj czym pochwalić. Ma się też Kimi Antonelli, bo zaglądam sobie do tego, co wczoraj działo się w Formule 1, do Grand Prix Monaco konkretnie. No i tutaj bez większego zaskoczenia, wydaje mi się, wygrał je Kimi Antonelli. No właśnie, piąty raz z rzędu, jeżeli chodzi o wygrane młodego Włocha, no jest niewątpliwie w bardzo, bardzo dobrej dyspozycji. Drugi był za to Lewis Hamilton, trzeci Isaac Hadjar, chociaż wokół niego i wokół tego miejsca trzeciego trochę kontrowersji narosło, no ale koniec końców zakończyło się tak, że on to podium pod tym spotkaniu ma. Jeżeli chodzi o, no właśnie, o to, kto trzeci minął linię mety, to był Pierre Gasly, natomiast po doliczeniu kar koniec końców ostatecznie był siódmy. Tych kar było całkiem sporo, jeżeli chodzi o ten wyścig. Większość z nich dotyczyła przekroczenia prędkości o bardzo mały ułamek kilometra na godzinę w alei serwisowej. Jak do tego doszło? Nie chodzi o to, że kierowcy się tam ścigali, że oni rzeczywiście tę prędkość przekraczali, tak patrząc na sam miernik prędkości, tylko najeżdżali na linię, na zakręcie, co powodowało, że jak tam prędkość jest liczona na odcinku, a nie w danym momencie, no to rzeczywiście oni ten odcinek pokonywali troszeczkę za szybko, no i te kary się posypały. Jeżeli chodzi o Maxa Verstappena, bo o nim tutaj też należy sobie oczywiście wspomnieć, on tego wyścigu nawet za bardzo nie rozpoczął, dlatego że już na starcie, z tego co wiem, doszło do awarii silnika, no i w ten sposób tak naprawdę przejechał kilka metrów, na tym się skończyło. Tych awarii, tych wykluczeń rzeczywiście było tutaj całkiem sporo.

0: Serbią to 3-2, no a potem w spotkaniu niedzielnym przegrywają z Chinkami na wyjeździe właśnie. 25-16 tak rozpoczęło się to spotkanie, potem już tylko gorzej, 18-25, 23-24. No i tak 1-3 przegrywają to spotkanie, które mogliśmy wczoraj obejrzeć. To pierwsza przegrana, więc nie jest źle w tym momencie na 7. miejscu w tabeli. Reprezentacja Polski się znajduje, Brazylia wygrywa.
1: Ja zaglądam sobie jeszcze do tego, co się działo w Sztokholmie przy okazji zmagań diamentowej ligi. Tam Armand Duplantis się pojawił się, no i wielka niespodzianka, dlatego że nie wygrał. Po 3 latach kończy swoją pasę wygranych, no bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o skok o tyczce, no to był niekwestionowanym dominatorem. Jak to się stało? No stało się to tak, że Duplantis pominął wysokość 5,9 metra, przechodząc od razu do 6. No a Curtis Marshall, Australijczyk, który ostatecznie zwyciężył, tego nie pominął. No i właśnie z takim wynikiem zakończył zawody 5,90. Wchodzenie na skróty najwyraźniej tutaj się nie opłacało.
0: 6 minut zostało nam do godziny 8, tym samym kończymy przegląd świata sportowego.

0: Marcel Kujawa już ze mną w studiu. Będziesz teraz pytania niewygodne dostawał. Czy byłeś kiedyś na safari?
1: Nie.
0: Nie byłeś.
1: Nie miałem takiej okazji. Nie.
0: A to może lepiej, bo na safari czasem jakieś wypadki się zdarzają, to chyba niebezpieczne. Lepiej zostać w Poznaniu, pisać serwisy informacyjne.
1: Oczywiście, że tak.
0: I oglądać Most Chrobrego, jak go remontują.
1: Tak jest.
0: Będzie?
1: Będzie Most Chrobrego.
0: 3 minuty zostały do 8.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Most Chrobrego topnieje w oczach. Nitka północna mostu została wyburzona. Zastąpi ją nowa konstrukcja. Obecnie trwają prace związane z podporami nowego mostu. Dużo dzieje się także wokół.
2: Kontynuowane są prace dotyczące okolicznej infrastruktury. Tutaj możemy wskazać roboty przy przebudowie przejścia podziemnego przy przystanku Katedra. Kontynuowane są też prace związane z przebudową kolizji instalacyjnych po wschodniej stronie mostu, co wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu od 8 czerwca.
1: Mówiła Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Dzisiaj w związku z przebudową sieci wodociągowej konieczne jest zawężenie wlotów na skrzyżowaniu Wyszyńskiego, Wieżowej i Panny Marii. Tory jazdy i ciągi dla pieszych mogą ulegać przesunięciu w zależności od postępu robót. Aktualnie przejazd przez Most Chrobrego możliwy jest nitką południową. Dla pieszych jest tam dostępny także chodnik.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Teraz widokowy na Poznańskiej Katedrze już otwarty. Atrakcja była szykowana od paru lat. W przeszłości brakowało pieniędzy na inwestycje. Sprawa ruszyła w 2024 roku, gdy uzyskano pożyczkę na przygotowanie tarasu. Na tarasie są 4 balkony, które skierowane są na 4 strony świata. Z punktu można podziwiać całą panoramę Poznania. Ze względu na ograniczoną przestrzeń na tarasie może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 osób. Punkt będzie dostępny do końca września przez 7 dni w tygodniu. Wyjątek będą stanowić uroczystości kościelne w katedrze oraz

0: Teraz niesprzyjająca pogoda, wówczas taras będzie zamykany. Nad jeziorem Rusałka odbył się bieg Zamojskiego. Na starcie stanęło 350 osób, które pokonało 5- lub 10-kilometrowe trasy. Przesłaniem wydarzenia było zwrócenie uwagi na konieczność badania się przez mężczyzn. Razem z biegiem zorganizowano także piknik, podczas którego można było zbadać się bezpłatnie. Całą inicjatywę przeprowadziły zakłady kurnickie wraz z Wielkopolską Izbą Lekarską. Bieg nawiązywał do 200. rocznicy Arboretum Kurnickiego. Na medalach dla uczestników znalazł się znak rozpoznawczy ogrodu – kwiat magnolii.
1: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
0: Sezon plażowy zbliża się już wielkimi krokami. Dla wypoczywających na poznańskich plażach przygotowano specjalne strefy do grillowania. Organizacja przestrzeni ma pomóc ratownikom w skutecznym podejmowaniu działań. Sami ratownicy na plażach póki co nie są jeszcze obecni.
2: Nasze kąpieliska będą strzeżone przez ratowników od 20 czerwca, od godziny 10 do godziny 18, więc przede wszystkim zachęcamy wszystkich do kąpieli na kąpieliskach strzeżonych, bo tam, gdzie jest ratownik, tam nie dochodzi do utonięć.
0: Mówił rzecznik prasowy WOPR-u województwa wielkopolskiego Marek Frąckowiak. Warto też wspomnieć, że w tym sezonie kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim po raz kolejny nie zostanie otwarte dla pływających. Chętni na wodne ochłodzenie będą musieli wybrać inne, strzeżone akweny w regionie. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Godzina 8 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy kurę po raz kolejny na antenę.

0: 8 dzień czerwca dzisiaj mamy, czyli poniedziałek, i to jeszcze poniedziałek po długim weekendzie, to taki podwójny poniedziałek.
1: Że podwójnie zły poniedziałek. Że
0: podwójnie wjeżdża poniedziałkową energią ten poniedziałek.
1: No chyba, że moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie taki trochę wolniejszy poniedziałek, no to taki poniedziałek to może być poniedziałkiem. 4 dni do weekendu nam dodatkowo zostały, więc idealnie jak patrzeć na poniedziałek. Seweryn, Medard, Jakub, Maria, Wilhelm, Medarda, Maksymin i Maksymina obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
0: Dzień Informatyka, Światowy Dzień Oceanów i Dzień Cyrku Bez Zwierząt dzisiaj mamy.
1: To wszystko w kalendarzu. Dodatkowo przysłowie na dzisiaj mamy przygotowane. Czasem i na świętego Medarda wiosna jeszcze przytwarda.
0: Gdy Medard z deszczem przybywa, tak samo jest we żniwa.
1: Gdy deszcze w dzień świętego Medarda padają, do dni 40 częstokroć nie ustają.
2: Nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji, nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne.

0: chce.
1: Nam się za to chce spojrzeć do tego punktu programu. Płyta tygodnia, do tego teraz będziemy zaglądać, niewątpliwie.
2: Tak, moi drodzy, idealnie się nam złożyło, że idealnie tak zagraliśmy. Wy już słyszycie na naszej antenie, co to dokładnie jest. Bo w tym tygodniu, od dzisiaj do samego końca, zaglądamy do tego, co Madame Fer nam przygotowali.
1: A Madame Fer przygotowali post-funk, bo podobno żyjemy w erze post-ironicznego humoru. To dużo rzeczy może być post i funk chyba już w naszych czasach też będzie post.
2: No, a dodatkowo dużo innych postów też się prawdopodobnie na tej płycie znajdzie. Czy mamy tutaj post jazz, czy mamy post rock, czy mamy pop hip hop, czy mamy pop metal, czy mamy pop new wave? To
1: mamy
2: się
1: new
2: wszystko
1: disco.
2: Okaże. 10 kawałków znalazło się na tej płycie, od post funku przez Twoje ręce, przez bowaryzm, do tego, co gramy teraz.
1: A teraz gramy po prostu grzyba. Tak, kawałek nazywa się Grzyb. Posłuchajcie, być może będzie grzybowy.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Aferanek.

0: wiele nam się ładnie jazzowo zrobiło.
1: When I'm with you to Warhouse, moi drodzy, na 17 minut po godzinie 8. Zaglądamy sobie jeszcze do...
0: To nie możemy mówić.
1: Lista aferowych nowości, bo już za chwilę kulturalnie się zrobi przynęta kulturalna. O 8.20, no za chwilkę będzie.
0: No ale jeszcze na tę listę aferowych nowości trzeba zajrzeć, tak jak powiedziałeś, trzeba zajrzeć, bo tam Kurkus z nowym utworem do nas przychodzi, z utworem, który po angielsku jeszcze na dodatek nazwała.
1: Reign.
0: Reign.
1: Reign.
0: Reign.
1: No to proszę bardzo, no. To Reign.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Długiego weekendu już koniec, jednak nie oznacza to zakończenia dobrej zabawy. Hej, mówi do ciebie Karolina Duchiewicz i opowiem ci, co ciekawego zrobisz dziś w Poznaniu.
0: Przynęta kulturalna.
2: Britney Spears, Paris Hilton, Madonna. Ikony popkultury czy bohaterki zbiorowego spektaklu oceniania kobiet. Girl on Girl. Jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie? Autorstwa Sophie Gilbert. To błyskotliwa książka analizująca historie, które przez lata uczyły kobiety porównywania się, rywalizacji i życia pod nieustanną obserwacją. To opowieść o mediach, które kreowały kobiece wzorce, wyznaczały granice i zamieniały życie kobiet w spektakl. Wokół tej książki rozwinie się dyskusja o stereotypach, zawstydzaniu kobiecej reprezentacji i o tym, czy można napisać tę historię na nowo. Spotkanie będzie okazją do przyjrzenia się temu, jak popkultura wpłynęła na sposób, w jaki myślimy o kobietach i o sobie nawzajem. Concordia Design, godzina 18, wstęp wolny. Jest o kobietach, to też znajdzie się coś o mężczyznach. Męskie brzmienia to koncert pierwszego w Polsce profesjonalnego męskiego chóru rozrywkowego. W repertuarze znalazły się znane polskie i światowe przeboje, które zyskały nowe, wielogłosowe aranżacje. Podczas wieczoru usłyszysz utwory rockowe, popowe, filmowe i ballady w wykonaniu ponad 20 artystów. To propozycja dla osób, które lubią znane piosenki, ale chętnie słuchają ich w mniej oczywistych interpretacjach. Koncert, który pokazuje, jak bardzo może zmienić się znana muzyka, gdy opowie ją wielogłos. Teatr Wielki, godzina 17.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Śląsk to jest takie miejsce, gdzie nie wetkniecie nosa, tam węgiel będzie.
1: To na pewno, a Zabrze dodatkowo jest takim miejscem, do którego warto się wybrać, moi drodzy. No bo o tym węglu tam będziecie mogli sobie trochę więcej pomyśleć, to na pewno, szczególnie jeżeli na Carbon się wybierzecie.
0: Carbon Silesia Festival 2026, bo o tym wydarzeniu tutaj mówimy. Niewątpliwie jest to święto dla fanów muzyki elektronicznej.
1: My dla fanów węgla.
0: I fanów węgla również. I fanów węgla również niewątpliwie, ale myślę, że fani węgla nie potrzebują takiego pretekstu, żeby do Zabrza przyjeżdżać, chociaż również można. No ale na tej muzyce elektronicznej my się tutaj skupmy, bo o nią też będziemy pytać w naszym konkursie. W konkursie, w którym można wygrać wejściówki podwójne właśnie na Carbon Silesia Festival.
1: Tam Who Made Who, Jan Blomqvist, moi drodzy, Axel Bowman, Demi Rockwizimo, DJ Storm i wielu, wielu, wielu, wielu innych naprawdę wspaniałych. Jeżeli taka elektronika was interesuje, no to zapraszamy serdecznie. 7248, afera Carbon, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie.
0: Techno, house, a może synthpop, jaki jest wasz ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej?
1: Czekamy do jutra, do godziny 20, 2 zł 46 groszy, to jest koszt takiej wiadomości. 7248 to numer, zapraszamy.

0: trudne zadanie na 8.30, podaj definicję betoniarki.
1: Takie urządzenie, co kręci, kręci, kręci, jak wykręci, to się leje i leje i leje, a potem zastyga.
0: I jakieś cząsteczki chyba tam rozdziela w jakiejś cieczy, coś ten tego, jakby tak bardziej chemicznie do tego podejść.
1: No wiesz co, bo to zależy, jaki dokładnie chcesz beton zrobić, bo są różne rodzaje betonów. Jakbyś taki B20 na przykład chciała w betoniarce rozrobić, to tam masz określone na tyle wypisane elementy, proporcje, ile żwiru, ile piasku, ile wody, ile betonu samego w sobie. No jak zrobisz, to może ci się uda albo nie uda.
0: A to 40... ja słyszę, że ty jesteś prawdziwym poznaniakiem, jak ty masz taką wiedzę o betonie.
1: 40-40, takie są szanse na to wszystko.
0: Czy jak na Jaśkowiak będzie wam opowiadać o betoniarkach, nie mam absolutnie pojęcia, ale o oddzielaniu cząsteczek na pewno będzie. To wybuch kontrolowany.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30. Cześć, ja mam na imię Jagna i dziś w wybuchu kontrolowanym mamy bohatera prosto ze Szwecji. To człowiek, który ujarzmił grawitację. Zmusił cząsteczki do opadania na dno kilka minut zamiast w 1000 lat i stworzył maszynę, która kręciła się tak szybko, że mogła eksplodować jak bomba. Szwecja. Uniwersytet w Uppsali. Początek XX wieku. Theodor Swinberg jest zafascynowany koloidami i białkami. Chcę wiedzieć jedno. Jak duże są te gigantyczne cząsteczki? Jak zważyć coś, co jest białkiem, ale wciąż jest zbyt małe, aby to odfiltrować? Problem polegał na tym, że duże cząsteczki organiczne w roztworze opadają na dno pod wpływem ziemskiej grawitacji, niesamowicie wolno. Mogłoby to zająć lata, a w międzyczasie roztwór po prostu by się zepsuł. W latach 20. XX wieku dokonał cudu. Zbudował ultrawirówkę. To potwór zamknięty w pancernej obudowie z wiernikiem obracającym się w próżni lub w atmosferze wodoru, aby uniknąć oporów powietrza i tarcia, które mogłyby ogrzać próbkę. Jego maszyna osiągała prędkości rzędu kilkudziesięciu tysięcy obrotów na minutę, generując siłę odśrodkową 500 000 razy większą od ziemskiej grawitacji. W takich warunkach gigantyczne cząsteczki białek nie miały wyjścia. Zaczynały uciekać od środka obrotu i układać się w mierzalne warstwy. Wyposażył swoją wirówkę w genialny system optyczny, który pozwalał fotografować wirujący roztwór w czasie rzeczywistym bez zatrzymywania maszyny. Dzięki temu mógł dokładnie zmierzyć tempo, w jakim cząsteczki poruszają się pod wpływem kosmicznej siły odśrodkowej. Na cześć jego odkryć wprowadzono jednostkę stałej sedymentacji, czyli właśnie Swinberg. Do dziś biologowie na całym świecie mówią o rybozomach 60S czy 80S. To bezpośredni popis Szweda w każdej komórce twojego ciała. Za te rewolucyjne badania nad układami koloidalnymi otrzymał Nagrodę Nobla z chemii w 1926 roku. Przed jego odkryciami naukowcy myśleli, że białka to tylko chaotyczne, bezkształtne zlepki materii o zmiennej masie. Ultrawirówka niszczyła ten mit. On udowodnił, że czyste białka, czyli na przykład hemoglobina, są idealnie jednorodne. Każda cząsteczka danego białka ma dokładnie taką samą masę i strukturę. To jego odkrycie otworzyło drzwi do nowoczesnej biologii molekularnej. To on pokazał, że życie jest zaprojektowane z precyzją fabryczną, a nie ulepione z losowego koloidu. Był człowiekiem, którego umysł nie znosił nudy. Gdy nie pracował w laboratorium, badał botanikę. Był ekspertem od flory szwedzkiej i zbierał rzadkie muchy. Mało tego, fascynował się fotografią i technikami reprodukcji obrazu. Wykorzystywał promienie ultrafioletowe do odczytania starych, zniszczonych kodeksów i manuskryptów, stając się detektywem w historii. W czasie II wojny światowej pomógł Szwecji uniezależnić się od dostaw kauczuku, opracowując własną metodę produkcji. Zmarł w 1971 roku, pozostawiając po sobie uniwersytet jako jedno z najważniejszych laboratoriów na świecie. Zmienił wirówkę z prostego narzędzia do oddzielania mleka od śmietany potężny skalpel fizyko-chemiczny. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Autopromocja. Rankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Słuchaj od 11 czerwca na 98.6.
4: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English Breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
5: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music. Poniedziałek, godzina 21.
6: Ofera!
7: Autopromocja. Reklama.
8: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
7: Reklama.
9: Aferanek.

0: To The War on Drugs na naszej antenie na 19 minut przed godziną 9. Moi drodzy, wydaje mi się, że wojnę moglibyśmy wywołać też poznańskim korkom, no bo tych sporo dzisiaj.
1: Jak podają motosygnały Radia Poznań, na ulicy Roosevelta przed Dąbrowskiego w kierunku Kaponiery, tam doszło do kolizji na prawym pasie, no i korek się stworzył, korek od Cytadeli, rzeczywiście jak patrzę na mapę, to ten korek od Cytadeli przez całe Pułaskiego, aż do Roosevelta, przez Libelta, tutaj skrzyżowanie, no jest, trzeba postać niewątpliwie.
0: Jeżeli chcielibyście ominąć ten korek na przykład Aleją Niepodległości, no to moi drodzy, tutaj również poczekacie, bo cała Aleja Niepodległości jest zapchana w ogóle w centrum. Dzisiaj dużo samochodów. Ulica Garbary, jak jakoś tak dziwnie przyjezdna się wydaje, przynajmniej na mapach. No ale Stkowskiego od ronda Kaponiera już niestety nie. Tak samo dojazd, przepraszam, od ronda Śródka. Tak samo dojazd do ronda Śródka od ulicy Podwale jest zapchany masakrycznie. No cała reszta tak jakby jeszcze delikatnie po tym długim weekendzie spała.
1: No mówisz, że Garbary są wyjątkowo przejezdne, Jana Pawła II jest wyjątkowo nieprzejezdne, więc najwyraźniej kierowcy po prostu jadą dzisiaj tamtędy. Wy nie jedźcie, jeżeli nie chcecie stać w korkach, bo ten tam naprawdę, naprawdę długi, właściwie od Śródki aż do ronda Rataje musicie sobie niestety postać.
0: Patrząc na północ, klasycznie oczywiście Lechicka zapchana w wielu miejscach przed skrzyżowaniowych i za skrzyżowaniowych, więc tamto miejsce również miejcie z tyłu głowy. Możecie nas informować 618750213 w sprawach drogowych, w sprawach korkowych, w sprawach utrudnieniowych.
1: My wam friendzona tutaj nie zrobimy, jak nam powiecie, co się na poznańskich drogach dzieje, ale Thundercat wam zrobi friendzona, tylko to na antenie, bo rzeczywiście takiego kawałka sobie teraz posłuchamy. To na 17 minut do godziny 9.

0: No a propos tego friendzone'owania i zostawiania was, mojej drodzy, na nieodczytanym, no to zapomnieliśmy troszkę sprawdzić skrzynkę mailową aferanek@afera.com.pl. Powiedzieliście, że bez tłumów na wielkim grillowaniu. Liczyłem, że bez ofiar, ale bez tłumów? Czy już wszystkie wydarzenia największą liczbę uczestników gromadzą, moi drodzy? Na Robloxie takie pytanie zadaje Gosia. Moi drodzy, to dlatego, że wielkie grillowanie w tym roku chyba zmieniło zupełnie formułę. To już nie jest to wielkie grillowanie, które widzieliśmy w zeszłym roku. Teraz z takich wielkich imprez studenckich to tylko juwenalia nam zostały, a wielkie grillowanie teraz taką malutką imprezą grillową z malutką sceną jest. To dlatego.
1: To jak pan będzie spędzał wielkie grillowanie?
0: A grillował prawdopodobnie.
1: Będę grał w grę?
0: Och. Może w tej grze coś ugrilluję po prostu. No, i tak to wszystko się zakończy. Tak, aferanek@afera.com.pl. To adres mailowy, pod którym czekamy na informacje od was. No a na antenie jeszcze lista aferowych nowości.
1: Po tym intrze już powinniście wiedzieć, co to jest. Oczywiście. Ale czy kto to jest, to jeszcze nie wiadomo.
0: Small Town Boy, moi drodzy. Cover, wspaniały cover od Fusów.
1: Fusów, którzy wzięli ten utwór na tapet, no i zrobili z niego troszeczkę bardziej rockową, troszeczkę bardziej surową wersję Small Town Boya. No bo ile można tego samego w kółko słuchać? Posłuchajmy coveru.

0: No tak, to nie Broński Beat, moi drodzy, a Fusy, które to znajdziecie również na Aferzastej, bo od Aferzastej nie uciekniecie. Nowe propozycje wjechały, nowe notowanie i nowy tydzień również, 1745 przed nami.
1: No i na Chłopców z Miasta można zagłosować, na Molk można zagłosować, na Żeniego można zagłosować, na Natalię Grosiak, ale również na Fusy i na Small Town Boy, rzeczywiście w propozycjach ci artyści, no i ten utwór również się znalazł, także jeżeli wam się podobała afera.com.pl, zakładka Aferzasta, tam możecie swój głos oddać.
0: Do piątku, do południa, więc jeszcze dużo, dużo czasu do tego wszystkiego macie. Zapraszamy was bardzo serdecznie.

0: Już tylko 3 minuty zostały do 9:00. To czas na serwis.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie zatrzymania flotyli Sumut przez izraelskie siły obronne. Na pokładzie było 4 polskich obywateli, w tym poznański poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. Flotyla wypłynęła w październiku 2025 roku, a jej celem było dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Członkowie flotyli zostali wówczas zatrzymani i byli przetrzymywani przez siły Izraela. Gdańska prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku piractwa morskiego oraz zatrzymania ze szczególnym udręczeniem, za co grozi kara nawet 25 lat więzienia.
2: Informacje nie tylko z regionu.
1: Papież Leon XIV wydał niedawno swoją pierwszą encyklikę zatytułowaną Magnifica Humanitas, czyli Wspaniałe Człowieczeństwo. Głowa Kościoła podejmuje w niej temat sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii. Leon XIV w dokumencie przypomina, że maszyny mają człowiekowi służyć, a nie go zastępować czy na siłę ulepszać. W encyklice nie zabrakło też wątków poświęconych jakości debaty publicznej.
3: Te słowa, które politycy do siebie wzajemnie adresują, osoby, które prowadzą debatę, są jakby uzbrojone, są jakimiś pociskami, które mają trafić, które czasem, jak kolokwialnie mówimy, mają zaorać przeciwnika politycznego. I papież mówi, żebyśmy z tego zrezygnowali, że jeżeli mamy budować pokój, jeżeli mamy tworzyć lepszy świat, to właśnie zacząć od tego, co się dzieje między nami.
1: Mówił Michał Jóźwiak z portalu misyjne.pl. Więcej w tym temacie na naszej antenie usłyszycie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia Afera po godzinie 20:00. Naszym gościem będzie profesor Remigiusz Ciesielski z Wydziału Antropologii i Kultury Roznawstwa UAM. Audycję możecie również śledzić w formie wideo na Facebooku i YouTube. Poznaniacy mają dziś okazję za darmo zbadać serce i ciśnienie. Umożliwi to mobilna strefa zdrowia, która stanie na rynku łazarskim. Wszystko odbywa się w ramach akcji Polska pod ciśnieniem organizowanej przez Fundację ZIKO dla zdrowia. Poznań jest jednym z 12 przystanków na ogólnopolskiej trasie fundacji. Celem akcji jest promowanie świadomości i regularnej profilaktyki.

0: Istotnym elementem kampanii jest Narodowy Licznik Ciśnienia, czyli internetowa inicjatywa, gdzie każdy może zmierzyć sobie ciśnienie i wpisać wynik, po to by stworzyć symboliczną mapę pomiarów.
1: O tym mówią lekarze.
0: Zbliża się okres letni, a to oznacza intensywny czas na szpitalnych oddziałach. Krwi może przez to zabraknąć. O tym, dlaczego warto ją oddawać, mówi Michał Sokowski z działu marketingu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
2: Myślę, że największym plusem jest to, że ratujemy komuś życie. I to nie jest hasło, to nie jest slogan, tylko rzeczywiście robiąc naprawdę tak mało, bo nie potrzebujemy na to ani dużo czasu. Nie wydajemy pieniędzy, a ratujemy komuś życie, bo ta oddana przez nas jednostka 450 ml krwi docelowo pomoże aż 3 osobom.
0: Krew można oddać w punkcie RCKiK przy Marcelińskiej 44. Można to też zrobić w oddziałach terenowych w ramach akcji wyjazdowych instytucji. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Nasza kura nie jest AI, nasza kura jest prawdziwa w 100%. Siedzi przed mikrofonem i pieje. Mhm.

0: 8 dzień czerwca w kalendarzu mamy, moi drodzy. To poniedziałek, do weekendu tylko 4 dni zostały.
1: Imieniny obchodzą Seweryn, Medard, Jakub, Maria, Wilhelm, Medarda, Maksymin i Maksymina. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego w ten podwójny poniedziałek po długim weekendzie.
0: Dzień informatyka, Światowy Dzień Oceanów i Dzień Cyrku bez Zwierząt, moi drodzy. My tu mamy cyrk, również zwierząt nie mamy.
1: No mamy
0: i tak
1: kurę.
0: Do godziny 10. A, kura już sobie poszła, to ona się nie liczy. Do godziny 10 w tym cyrku będziemy razem z wami. Czasem i na świętego Medarda wiosna jeszcze przytwarda. To jedno z przysłów na dzisiaj.
1: Przysłowia się z kulturą łączą, bo o kulturze też sobie za chwilę troszeczkę porozmawiamy, a konkretnie o festiwalu Etnoport, no bo on się już coraz bardziej zbliża. W czwartek się zacznie, w Poznaniu właśnie już 19. edycja.

0: Prawie 5 minut po godzinie 9 na zegarku, moi drodzy, jak zapowiedzieliśmy, tak robimy.
1: Porozmawiamy sobie o festiwalu, który już 11 czerwca się w Poznaniu rozpocznie, do 14 czerwca potrwa, no i przyjadą na ten festiwal artyści z różnych stron świata. Trzy sceny festiwalowe również w Poznaniu staną. Chodzi konkretnie o festiwal Etnoport, 19. edycję festiwalu Etnoport. Konkretnie to festiwal organizowany przez Centrum Kultury Zamek, który łączy kultury, tradycje, no i też współczesne brzmienia. Jeżeli chodzi o tegoroczny program, no to tutaj będziemy mieć muzyczne inspiracje z Europy, z Kaukazu, z Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej. No ale tak jak już powiedziałam, to nie będzie tylko i wyłącznie tradycyjny folklor. On się również pojawi, ale do folkloru można też podejść bardziej współcześnie. No i takie nowoczesne interpretacje folkloru również się na tym festiwalu jak najbardziej znajdą. Festiwal się rozpocznie koncertem z audiodeskrypcją w ogóle, to jest ciekawe. Koncertem Kimo Pojonena z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus, to pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz z projektem Unico. To o godzinie 19 w ten czwartek, czyli 11 czerwca, tak jak już powiedziałam. Jeżeli chodzi o resztę koncertów w czwartek, no to Hajda i Banda. Hajda Banda jeszcze wystąpią, to zespół polsko-białoruski. No, klub festiwalowy również będzie, na potańcówkę będzie można sobie folkową przyjść, ale ten festiwal to absolutnie nie są tylko i wyłącznie koncerty. Będą też kiermasze, będą też warsztaty, będą mniejsze koncerty, tak zwane mini koncerty. Jak spojrzycie sobie w program, to one tak będą nazwane. Będą też pokazy kina. Będzie można sobie film dokumentalny obejrzeć. Jeżeli chcecie, oczywiście szczegóły, tak jak już mówiłam, na stronie możecie znaleźć. W ogóle ja od siebie powiem, kinem poza granicami takiego kina, które znamy, czyli kina polskiego i kina amerykańskiego, no bo to jest to, co jest nam podawane, również warto się zainteresować, dlatego że kino zagraniczne absolutnie nie musi być niezrozumiałe dla nas, jako dla Polaków. Wystarczy spojrzeć sobie na przykład na kino jugosłowiańskie, Kto to tam opiewa, czyli Kto tam śpiewa, czy Sieciasz Lise Doli Bell, czyli czy pamiętasz Doli Bell. To są filmy, którymi warto się zająć, no i zobaczyć, jak kino wygląda troszeczkę bardziej na południu Europy, no i w innych stronach świata również. Mówię, kino zagraniczne wcale niezrozumiałe nie musi być.
0: Tak, moi drodzy, ale niezrozumiałe mogą być wybory i decyzje władz naszego miasta i prawdopodobnie dla części są, jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania, do drugiej części, która na ogrodach mieszka, prawdopodobnie nie są. Ci się cieszą i mówią, że inni przyjezdni nie będą parkować im na parkingach i własnych osiedlowych, i pozaosiedlowych. No bo to, że strefa płatnego parkowania na ogrodach wejdzie, to już wiemy od dawna. To, że przygotowania się rozpoczęły, to wiemy mniej więcej jakoś od przed chwili. Bo te prace, które były zapowiadane, się zaczynają w wielu miejscach, moi drodzy. Na ogrodach już wystartowały, no i będą startować kolejne etapy tych prac, które będą przygotowywały ogrody i ulice na ogrodach do zmian, jakie zostaną wprowadzone po wprowadzeniu strefy płatnego parkowania, moi drodzy. Działania w północnej części osiedla ograniczonymi ulicami Świętego Wawrzyńca, Żeromskiego, Dąbrowskiego i Botaniczną to od jutra się rozpoczną, a potem z każdym kolejnym dniem kolejne ulice zostaną w to wdrażane. Patrzcie na znaki, bo zmienią się miejsca, w których możecie parkować, zmienią się miejsca, w których nie możecie parkować, no i postawione zostaną znaki, które będą kazały wam przestawić samochody. A propos rzeczy dobrych jeszcze, to może porozmawiamy sobie o molu. Molo się odmienia, deklinuje.
1: O tym mostku takim z drewna zbudowanym, co jest nad jeziorem Strzeszyńskim.
0: Tak, moi drodzy, bo to molo tam było, po czym to molo niestety spłonęło w roku 2023, w momencie, kiedy dwóch nastolatków postanowiło, że molo drewniane to jest idealne miejsce, żeby sobie zrobić ognisko. No i teraz zostało odbudowane. W końcu mamy je z powrotem.
1: No ale jak już się mogliście zorientować, to molo tak zostało odbudowane, stoi, ale otwarte to nie jest. Natomiast nowe informacje według portalu ePoznań przekazał w tej sprawie zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek, który stwierdzi, że do 20 czerwca mieszkańcy już będą mogli z tego molo korzystać. 20 czerwca się rozpoczyna rozpoczyna sezon kąpielowy. Także nie mamy się czego obawiać, molo podobno będzie otwarte.
0: Prawie 2 miliony złotych na to wydaliśmy jako miasto, moi drodzy. Ważne jest to, że nie wszystko było stawiane od nowa, ale te betonowe pale, które zostały wbite w ziemię przy poprzednim molo, zostały, no i zostały wykorzystane z powrotem do budowy tego nowego. Więc doczekajmy się w końcu tego wszystkiego.
1: Pale były betonowe, to się nie spaliły, to można było wbudować molo i tak bardzo długo je budować i potem go nie otwierać jeszcze. Ale tak, oczywiście, jeżeli będzie otwarte, to remonty w Poznaniu będą miały jakiś pozytywny akcent w końcu.
0: No i wszystkie mają tak naprawdę koniec końców pozytywny akcent. Tym pozytywnym akcentem jest to, że się po prostu w pewnym momencie kończą, moi drodzy. Tak jak skończyliśmy przegląd informacji z Poznania i z regionu na 10 minut po godzinie 9.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
0: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
3: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
0: Magazyn reporterów Radia Afera.
4: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
0: W każdy poniedziałek o 20. Autopromocja. Reklama.
5: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek.

0: 19 minut po godzinie 9, moi drodzy, na naszym zegarku. Lista nowości to jest chyba to, co teraz zostało przygotowane specjalnie dla nas i specjalnie dla was.
1: Niewątpliwie Natalia Marczuk przygotowała coś dla was, do was, do ciebie.
0: Do ciebie, bo taki tytuł tego singla właśnie jest od Natalii Marczuk. Bardzo proszę.

0: mieć.
1: Moi drodzy, my też mamy coraz więcej w rękach i prawdopodobnie nie idziemy przez to również pod wiatr, bo patrząc na panoramy miasta Poznania i patrząc na panoramy innych miejsc, no właśnie, można spojrzeć w końcu na panoramy i to z wielu, wielu, wielu punktów.
0: Bo nowy punkt widokowy nasze miasto zyskało. Punkt widokowy, o którym była mowa już w 2014 roku, kiedy miasto się pochwaliło możliwością stworzenia nowego tarasu widokowego na wieży poznańskiej katedry. To tutaj oczywiście na Ostrowie Tumskim. No, była koncepcja, był kosztorys, były uzgodnienia, no ale nie było pieniędzy. W 2024 za to 10 lat później okazało się, że pieniądze są, że prace już trwają, no i taki punkt widokowy będzie.
1: Tak, moi drodzy, i taki punkt widokowy nie tylko będzie, ale taki punkt widokowy na wieży katedry już jest, został otwarty. W końcu się doczekaliśmy i w końcu możemy z kolejnego miejsca, wysokiego miejsca miasta Poznania obserwować miasto Poznań. To jedno z wielu takich punktów, które się otwierają w ostatnich latach. Wydaje mi się, że jest jakaś moda punktowa.
0: Na punkty widokowe?
1: Tak.
0: No bo to fajnie tak sobie wejść, pooglądać miasto z różnych punktów. Możesz wtedy porównać sobie panoramę z jednego i z drugiego i wybrać sobie najfajniejszy taras widokowy. Chociaż tutaj, jeżeli chodzi o wieżę katedry, to wiele osób sobie nie poogląda jednocześnie, no bo maksymalnie 10 osób tam jest w stanie wejść. Przestrzeń jest bardzo ograniczona. To są 4 balkony skierowane na 4 strony świata. No i właśnie, trzeba się tam jakoś upchnąć.
1: Nawet winda jest, moi drodzy.
0: A to ważna informacja.
1: A to się nie zdarza często w punktach widokowych, szczególnie w tak zabytkowych budynkach, jakim jest Katedra Miasta Poznania. Moi drodzy, w końcu mamy kolejny punkt widokowy. Ja czekam, szczerze mówiąc, na więcej i na więcej informacji o nowych punktach widokowych w mieście Poznaniu, żeby oglądać

0: Moi drodzy, a jednym z takich tasków na dzisiaj na pewno jest wysłanie SMS-a pod numer 7248.
1: Jeżeli chcecie się wybrać na Śląsk, jeżeli chcecie powąchać węgiel i posłuchać, kto zagra na Carbon Silesia Festival 2026, bo właśnie na to wydarzenie mamy dla was wejściówki podwójne.
0: Who Made Who, Jan Blomqvist, Axel Bowman, Demi Rikuizmo, DJ Storm, Halogenics, Sofia Cortezis, Alice i wielu innych zagrają 19 i 20 dnia czerwca w Zabrzu. Jak chcecie, no to piszcie.
1: 7248 to jest numer, tak jak już powiedziałeś, afera.carbon, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie za to, to jest treść.
0: Techno House, a może synth pop, jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej? Tutaj piszecie, co myślicie, co chcecie i wysyłacie wiadomość. 2.46 to koszt takiej. Czekamy do jutra, do godziny 20.

0: That's Country Teasers. And as the door swings shut on today's English Breakfast, I'd like to thank you all for listening. You've been wonderful. English Breakfast, the English. Don't forget to join us on Wednesday for more great music. And in the meantime, have a lovely day and look after yourself.
1: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: O.
1: Ariosite, Fade Away, Susan Sundfor, moi drodzy, na 15, prawie 14 minut do godziny 10. No dzisiaj ewidentnie ta muzyka zagraniczna w Radio Afera skręca z kierunków dobrze nam znanych do kierunków takich delikatnie mniej przesłuchanych.
0: No to do tych najbardziej mniej przesłuchanych sobie teraz przejdziemy, ale nie zagranicznych, a jak najbardziej polskich, bo i tytuł polski, i wykonawca polski, i piosenka po polsku.
1: No tak, i to jeszcze chłopcy z miasta, którzy też są z Polski, z tego co ja wiem. I to jeszcze kawałek też z Polski. Lecę tutaj. Lecę tu, przepraszam. Przekręciłbym tytuł. To lista nowości.

0: A propos latania, to w ogóle samoloty teraz już powstają ze składanymi skrzydłami. Ja nie wiem, czy ty wiedziałeś, że takie cuda techniki już są.
1: Nie miałem pojęcia, ale to tak, z Lego, no, z papieru, czy
0: nie, nie, jakie? Jeden z, nazwijmy to, dwóch gigantów lotniczych rzeczywiście pracuje nad nowym modelem i jako, że ten samolot jest za duży, za szeroki, no to musi mieć końcówki skrzydeł składane.
1: Żeby się zmieścił.
0: Żeby się zmieścił na lotniskach. A tam w powietrzu. W powietrzu trzeba skrzydła rozłożyć, żeby leciał.
1: To ja bardzo serdecznie proszę o nazwę modelu. Ja sobie to wszystko sprawdzę, sobie to wszystko popatrzę, no i będę się interesował dalej, albo nie będę się interesował dalej.
0: Interesowanie się lotnictwem jest jak najbardziej na topie, a ja ci potem wyślę szczegóły. Wy sobie możecie też szczegóły
1: myślałem,
0: znaleźć.
1: Że teraz.
0: Jak wpiszecie sobie samolot ze składanymi skrzydłami, to na pewno znajdziecie.
1: Dobrze, to ja wpisuję i już sprawdzam.
0: Sprawdzasz? To czy my o twoim Dawidzie teraz porozmawiamy, bo on zaraz będzie na antenie. Jeszcze déjà vu, a to może déjà vu było, może mi się tylko wydawało. Może 10, nie ma żadnych samolotów.
1: 10 minut do godziny 10 nam zostało.

0: SMS od twojej mamy, za to chcę być znany. Opiekowałem, teraz czuję się opiekowany. Teraz widzę trochę jaśniej, jak chciałbym żyć. Teraz widzę, pokazałaś mi.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu

0: Bardzo dobrze, Marcel, że ja mam ciebie, mogę tobie zadać milion pytań. Mam nadzieję, że będziesz znał odpowiedź. Czy samoloty istnieją twoim zdaniem?
1: Samoloty?
0: No.
1: Istnieją.
0: Tak? A masz dowód jakiś na to, że istnieją?
1: No latałem po niebie, też raz leciałem.
0: Tak? Leciałeś? Jesteś pewien, że nie leciałeś gołębiem na przykład?
1: Nie, nigdy w życiu.
0: To był samolot?
1: Tak jest.
0: No dobrze, 3 minuty mamy do 10, niech ci będzie.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Sezon zasadniczy Hokej Superligi zakończony w ostatniej kolejce. Laskarze Warty Poznań zmierzyli się z AZS-em AWF Poznań. Ci pierwsi byli już pewni pierwszego miejsca, natomiast akademicy przystępowali do rywalizacji, będąc na 5. miejscu. Potrzebowali zwycięstwa oraz przegranej WKS-u Grunwald Poznań. W regulaminowym czasie gry było 1-1, więc o końcowym wyniku decydowały karne. W nich lepsi okazali się zieloni.
2: Zabrakło zimnej krwi w półkolu strzałowym, ponieważ sytuacje, które mieli powinny zakończyć się strzeloną bramą, a ze względu na jakieś tam mniejsze czy większe błędy indywidualne dawaliśmy 3 strzały, czy stworzyliśmy większego zagrożenia.
1: Mówił kapitan AZS-u AWF Poznań Mateusz Wiśniewski. Do fazy play-off awansowały Warta Poznań, Pomorzanin Toruń, Grunwald Poznań i HKS Siemianowiczanka. Warta zagra z Siemianowiczanką, a Grunwald z Pomorzaninem. Mecze półfinałowe odbędą się w przyszły weekend.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: W sobotę odbyło się 30. spotkanie Młodych Lednica 2020. Jest to jedno z największych wydarzeń religijnych dla młodzieży w kraju. Hasłem tegorocznej edycji było Genezis i nawiązywało ono do powrotu do źródeł wiary. Silny akcent położono też na chrzest i osobistą relację człowieka z Bogiem. Oprócz wspólnych modlitw w planie znalazły się też zajęcia sportowe i warsztaty artystyczne. Centralnym punktem programu była msza święta. Żużlowcy Hunters PSZ Poznań mają za sobą słodko-gorzki weekend. W niedzielnym spotkaniu pokonali 47-43 Ostrowie Ostrów Wielkopolskich w ramach 8. kolejki Metalka z drugiej Ekstraligi. W tym samym poznaniacy nie odrobili 22-punktowej straty z pierwszego meczu z Ostrowią i nie uzyskali bonusu za lepszy bilans w 2 meczu. Skorpiony przystępowały do meczu po tym, jak w czwartek rozgromiły Polonię Piła. Pomiędzy meczami nie zabrakło problemów z przygotowaniem toru.
4: Informacja z podmiotu zarządzającego była taka, że będą opady w nocy z czwartku na piątek. Było takie polecenie, żebyśmy planetkę założyli, ale jak gdyby tor był przygotowany, no tak jak gdyby już do zawodów. Drobne prace przed meczem spowodowały to, że no, ten tor był zbliżony.
1: Mówił menedżer PSŻ-u Poznań Jacek Kannenberg. Poznański zespół dalej zajmuje pozycję wicelidera drugiej Ekstraligi. Następny mecz Skorpiony rozegrają w Rzeszowie z tamtejszą Stalą 18 czerwca. Przyjezdni będą bronić 12-punktowej przewagi z pierwszego spotkania.
3: Informacje z dróg i ulic na 98,6.
1: Wielkopolska drogówka podsumowała długi weekend na trasach w województwie. Odnotowano 19 wypadków i 240 kolizji. Jedna osoba zginęła w osieku nad Nuntecią. Dwaj mężczyźni wypadli z trasy i wpadli do rzeki. Kierowca zdołał się wydostać, natomiast pasażera nie udało się uratować. Podczas rutynowych kontrol w czasie długiego weekendu wpadło 51 kierowców, którzy wsiedli za kółko po wypiciu alkoholu. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Godzina.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Aczkolwiek kury za niecałą godzinę już nie będzie, moi drodzy. Teraz przychodzi po raz ostatni na antenę.

0: A ja do tych samolotów to dalej nie mam pewności. Może to są wszystko kury.
1: Tak, albo gołębie, które są tak naprawdę dronami. Moi drodzy, mamy 8 dzień czerwca w kalendarzu. To poniedziałek, poniedziałek podługo weekendowy, więc taki delikatnie cięższy. Ale jakoś to wszystko przebrniemy. Taką mam przynajmniej nadzieję i tego wam i sobie życzę.
0: Imieniny obchodzą Seweryn, Medard, Jakub, Maria, Wilhelm, Medarda, Maksymin i Maksymina. Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego i troszeczkę współczuję, że w podwójny poniedziałek macie swoje imieniny, ale może to wam troszeczkę ten dzień jednak osłodzi. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz.
1: Dzień informatyka, Światowy Dzień Oceanów, Dzień Cyrku bez Zwierząt, to w kalendarzu mamy. Przysłowie kolejne przypomnę, gdy Medard z deszczem przybywa, to tak samo jest we żniwa. Dzisiaj deszczu żadnego, więc we żniwa również prawdopodobnie nic się nie będzie działo.
0: To dzisiaj się będziemy cieszyć i w żniwa też się pewnie będą cieszyć, chociaż nie wiem, czy rolnicy się cieszą, no bo jest susza, a jak jest susza, to rośliny też się nie cieszą i rolnicy się nie cieszą w konsekwencji. Być może cieszy się Ida Mikołajczak z Anielą Matuszkowie, jak one za konsoletą realizatorską siedzą i deszcz im na tę konsoletę nie pada. To jest jakiś plus, gdyby padał, to pewnie byście nas nie słyszeli.
1: Marcel Kujaw odpowiedzialny był za serwis informacyjny i ten za godzinę, który będzie prawdopodobnie też on przygotuje, chociaż ja nie wiem, czy ktoś go na antenę wpuści.
0: Kalina Kończak i Kamil Strużyński. My byliśmy odpowiedzialni za gadanie do was przez ostatnie 3,5 godziny i to w sumie tylko za to.
1: A na sam koniec zaglądamy jeszcze do kalendarza. Jak zwykle rok 1983. Wtedy to 8 dnia czerwca urodziła się Barbara Wrońska. Znana chyba głównie z kariery w Pustkach.
0: Dlatego Pustek sobie też teraz posłuchamy utworu O Krok. No jest to hicior, tutaj nie ma co się absolutnie z tym kłócić. Z tym was zostawimy. Do usłyszenia. Siema.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
3: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak...
6: reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
7: Słuchasz Altermixa.

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Autopromocja.
3: Alter Mixer.

0: odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Putrenovation. Poniedziałek, 16:30.
1: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
2: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
3: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9:30.
4: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
5: Jaki fał? Przecież nie dotknęła nawet.
6: Dobra.
5: Paulina, jak ty definiujesz fał?
6: Dobra.
7: Ej, chodź, gramy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
0: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
2: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
0: i Marcina z zespołu Audiofibs.
2: Poniedziałek, godzina 22.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: bo stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Długiego weekendu już koniec, jednak nie oznacza to zakończenia dobrej zabawy. Hej, mówi do ciebie Karolina Duchiewicz i opowiem ci, co ciekawego zrobisz dziś w Poznaniu.
0: Przynęta kulturalna.
2: Britney Spears, Paris Hilton, Madonna. Ikony popkultury czy bohaterki zbiorowego spektaklu oceniania kobiet. Girl on Girl. Jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie? Autorstwa Sophie Gilbert. To błyskotliwa książka analizująca historię, które przez lata uczyły kobiety porównywania się, rywalizacji i życia pod nieustanną obserwacją. To opowieść o mediach, które kreowały kobiece wzorce, wyznaczały granice i zamieniały życie kobiet w spektakl. Wokół tej książki rozwinie się dyskusja o stereotypach, zawstydzaniu kobiecej reprezentacji i o tym, czy można napisać tę historię na nowo. Spotkanie będzie okazją do przyjrzenia się temu, jak popkultura wpłynęła na sposób, w jaki myślimy o kobietach i o sobie nawzajem. Concordia Design, godzina 18, wstęp wolny. Jest o kobietach, to też znajdzie się coś o mężczyznach. Męskie brzmienia to koncert pierwszego w Polsce profesjonalnego męskiego chóru rozrywkowego. W repertuarze znalazły się znane polskie i światowe przeboje, które zyskały nowe, wielogłosowe aranżacje. Podczas wieczoru usłyszysz utwory rockowe, popowe, filmowe i ballady w wykonaniu ponad 20 artystów. To propozycja dla osób, które lubią znane piosenki, ale chętnie słuchają ich w mniej oczywistych interpretacjach. Koncert, który pokazuje, jak bardzo może zmienić się znana muzyka, gdy opowie ją wielogłos. Teatr Wielki, godzina 17:00.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Reklama.
1: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Bravo.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
0: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
3: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
0: Magazyn reporterów Radia Afera.
4: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
0: W każdy poniedziałek o 20.
5: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
3: Poniedziałek, godzina 21.
4: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
5: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
4: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: W poniedziałki i piątki od 18.
4: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
0: Autopromocja.
5: Alter Mixer.

rzucasz dwa, teraz rzucam ja, o trzy pola idę w przód. I znów ty jesteś panią cyr, sześć przede mną.

0: pół minuty po godzinie 15, a to znak, że zaczyna się...
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: I to jaka hurtownia, bo pierwsza w tym tygodniu, poniedziałek, dzisiaj mamy 8 dzień czerwca, właściwie pierwszy dzień takiej pracy, studiów, nauki, właściwie już pewnie większość z was ma za sobą. My mamy przed sobą audycję.
0: Tak, a jaka to będzie audycja? No świetna to będzie audycja, zresztą jak co tydzień. Przed mikrofonami dzisiaj
2: Bartek Kozłowski
0: i Michał Rogoziński, a realizuje nas
2: Weronika Leduchowska.
0: Tak, ja mam tendencję do mylenia nazwiska Weroniki, także bardzo dziękuję, że tutaj uratowałeś. Jak już o imionach, no to imieniny. Seweryn, Medard, Jakub, Maria, Wilhelm, no Medarda, o, Medard i Medarda. To było trudne imię.
2: Ale na Marii też się zaciąłeś, to wiesz.
0: To też się zacząłem, bo jakoś Majra chciałem przeczytać. Dzisiaj coś mi czytanie nie idzie.
2: A, to ja doczytam w takim razie, jakie nietypowe święta mamy. Dzień Informatyka, Światowy Dzień Oceanów, oprócz tego Dzień Cyrku bez Zwierząt, a jak się wybierzemy nie do Polski, a do Argentyny, to Dzień Polskiego Osadnika, czyli efekt jest taki, że i tak Polska górą.
0: No, jak zwykle.
2: No, to tego się trzymamy do 16. Nieznośne.

0: 5 minut po godzinie 15 zaglądamy do naszego worka z nagrodami, a tam okazuje się, że musimy was na Księżyc dzisiaj wysłać, bo taką dostaliśmy propozycję od naszego działu promocji, żeby właśnie księżycowy folk wam zaprezentować.
1: Tak, zespół Molk Moon Folk, także dosyć zgrabnie są te dwa słowa tutaj ściśnięte w ich nazwę. Ten koncert w barze Miasto, czwartek, 11 czerwca, do wygrania jest wejściówka podwójna, a żeby o taką wejściówkę zawalczyć, no to już klasycznie 7148, tam afera, swoje imię i nazwisko, no i nasze pytanie konkursowe. No a że dzisiaj jest Dzień Oceanu, to pytamy o...
0: O wasze ulubione wodne zwierzę. To znaczy nasze też możecie napisać, bo to chyba zwiększy wasze szanse na zwycięstwo. Ale generalnie to pytamy o wasze, bo tu o was przecież chodzi i o to, żebyście wy taką wejściówkę otrzymali. Złotówka i 23 to koszt SMS-a, którego musicie w tym celu wysłać. Czekamy do 16.

0: Autopromocja. We're all living in America. America. America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Słuchaj od 11 czerwca na 98,6.
1: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie, czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka i Marcina z zespołu Audiofils. Poniedziałek, godzina 22.
2: Prosim, chranolki.
3: Kto ma sadlo, to mu snadno.
2: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Polska górom! Chyba każdy pamięta ten okrzyk Pudziana na jakichś zawodach kulturystycznych. My doprecyzujemy i powiemy, że Poznań górom, a przynajmniej jak na razie.
1: Wilda przede wszystkim górą, bo tam znajduje się Dąb Krzysztof, czyli nasz reprezentant w konkursie na drzewo roku. Mamy cząstkowe wyniki, głosowanie na drzewo roku trwa do końca czerwca, może wziąć w nim udział każdy, ale na ten moment liderem zestawienia jest Dąb Krzysztof z Wildy.
0: Tak, Dąb Krzysztof to jest aktualnie 600 głosów, ale uwaga, bo depcze mu po piętach Dąb Folwaryczny z Głogowa, także myślę, że musimy tłumnie ruszyć do urn i wspierać naszego Krzysztofa.
1: Ja myślę, że Chrobry Głogów nie awansował do Ekstraklasy, to i Dąb Folwaryczny z Głogowa nie awansuje na pierwsze miejsce w klasyfikacji bycia drzewem roku. Dąb Krzysztof na Wildzie, ty wiesz gdzie dokładnie.
0: Wiem gdzie dokładnie, u zbiegu ulic Prądzyńskiego i Kosińskiego. Nie Kosińskiego, pomyliłem, ale...
1: Garczyńskiego. Garczyńskiego i Prądzyńskiego, tak. Tam możecie go zobaczyć. A jeśli chcecie zagłosować i wesprzeć to, żeby Poznań był górą i żeby Dąb Krzysztof reprezentował później Polskę w konkursie na Europejskie Drzewo Roku, no to musicie wejść na stronę, która się nazywa drzeworoku.pl i tam każdy może zagłosować na Krzysztofa. Są też inne opcje, ale tych absolutnie nie polecamy. Polecamy za to naszą nowość muzyczną, ta już teraz, to Szumy i utwór Mars.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Długiego weekendu już koniec, jednak nie oznacza to zakończenia dobrej zabawy. Hej, mówi do ciebie Karolina Duchiewicz i opowiem ci, co ciekawego zrobisz dziś w Poznaniu.
0: Przynęta kulturalna.
2: Britney Spears, Paris Hilton, Madonna. Ikony popkultury czy bohaterki zbiorowego spektaklu oceniania kobiet. Girl on Girl. Jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie? Autorstwa Sophie Gilbert. To błyskotliwa książka analizująca historie, które przez lata uczyły kobiety porównywania się, rywalizacji i życia pod nieustanną obserwacją. To opowieść o mediach, które kreowały kobiece wzorce, wyznaczały granice i zamieniały życie kobiet w spektakl. Wokół tej książki rozwinie się dyskusja o stereotypach, zawstydzaniu kobiecej reprezentacji i o tym, czy można napisać tę historię na nowo. Spotkanie będzie okazją do przyjrzenia się temu, jak popkultura wpłynęła na sposób, w jaki myślimy o kobietach i o sobie nawzajem. Concordia Design, godzina 18, wstęp wolny. Jest o kobietach, to też znajdzie się coś o mężczyznach. Męskie brzmienia to koncert pierwszego w Polsce profesjonalnego męskiego chóru rozrywkowego. W repertuarze znalazły się znane polskie i światowe przeboje, które zyskały nowe, wielogłosowe aranżacje. Podczas wieczoru usłyszysz utwory rockowe, popowe, filmowe i ballady w wykonaniu ponad 20 artystów. To propozycja dla osób, które lubią znane piosenki, ale chętnie słuchają ich w mniej oczywistych interpretacjach. Koncert, który pokazuje, jak bardzo może zmienić się znana muzyka, gdy opowie ją wielogłos. Teatr Wielki, godzina 17.
3: Hurtownia Radia Afera.

0: Jest taki żart o radzieckim przyrządzie do świecenia i całego tego żartu nie będę przytaczał, bo jest dosyć niewybredny, ale puenta jest taka, że przyrząd nie spełniał swojej roli.
1: Tak jest. Tak samo jak nie spełniała swojej roli pewna radziecka sonda. Zaglądamy do kalendarium. Oczywiście rok 1965, 8 dzień czerwca. Wówczas radziecki program kosmiczny wystrzelił w kosmos sondę Luna 6. Jej celem było wylądowanie, miękkie wylądowanie na Księżycu. W związku z czym, jak zapewne się spodziewasz, w wyniku tego, że podczas korekty trajektorii silnik się włączył, ale już się nie wyłączył do momentu wyczerpania paliwa, sonda minęła Księżyc skromne 160 tysięcy kilometrów, weszła na orbitę wokół Słońca i tak sobie kursuje do dzisiaj.
0: Tak, no i zaliczy kiedyś miękkie lądowanie na Słońcu za ileś tam lat.
1: No właśnie, to nie wiem, czy tego doczekamy. Natomiast doczekaliśmy stacji Poznań-Franowo, to już na pewno, bo ona została uruchomiona w 1987 roku. I gdybyście tam dzisiaj przejeżdżali, to może jakiś warto tort na peronie zostawić, coś takiego?
0: No myślę, że na pewno obsługa tego dworca się ucieszy, jak taki tort zobaczy.
1: No to jest taki...
0: A może i sokiści?
1: Dworzec bardziej taki towarowy, więc nie wiem, jak tam jest z obsługą taką bieżącą, no ale rzeczywiście ktoś na pewno się ucieszy. Cieszyli się za to wszyscy Polacy w roku 2008.
0: Co się stało w 2008?
1: No na pewno pamiętasz, na pewno oglądałeś. Robert Kubica, driver błyskawica, jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig Formuły 1. Grand Prix Kanady 2008, został pierwszym w historii Polakiem liderem klasyfikacji generalnej. Po pierwsze dziękujemy Lewisowi Hamiltonowi, że jak się rozbił, to trafił w Kimiego Räikkönena, a nie w Kubicę. A po drugie, no ból w sercu, że BMW, zespół Roberta Kubicy przestał rozwijać bolid, uznając to za wystarczający sukces. No na pewno ból w sercu jest do dzisiaj. No
0: strach pomyśleć, co było, gdyby Kubica koniec końców nie uległ temu wypadkowi i nie musiał się mierzyć z tą jedną mniej sprawną ręką. Myślę, że takich dat pamiętalibyśmy więcej.
1: No właśnie, ale tak czy inaczej ta jedna nam została, a Robert Kubica moralnym mistrzem świata dla nas wszystkich jest.
0: Tak, kontynuujemy nasze Polska górą. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, to 8 czerwca 1962 to jest data narodzin Nicka Rhodesa, urodzony w Birmingham, brytyjski klawiszowy, założyciel zespołu Duran. Ten zespół został założony w 1978. O Rhodesie wiemy tyle, że uwielbiał eksperymenty z syntezatorami, także w utworze, który już za chwilkę usłyszycie, Hungry Like a Wolf, możemy takich elementów wypatrywać.

0: Serwis komunikacyjny.
1: 23 stopnie na zewnątrz, ta temperatura wzrośnie jeszcze do 24 stopni Celsjusza, a potem stopniowo będzie sobie spadać aż do uzyskania wartości 17 stopni w nocy. Można powiedzieć, że dzisiaj właściwie bezwiecznie, bo wiatr 7 km na godzinę, a porywy do zawrotnych 18 km na godzinę. Widzę tutaj co prawda zapowiedzi przelotnych deszczów, ale myślę, że przy naszej pogodzie możemy to zignorować.
2: Ja patrzę z kolei na to, co na drogach się dzieje. Uważajcie na ulicy Jana Pawła II, to znaczy tam trzeba uważać zawsze, ale tym razem trzeba uważać wyjątkowo, bo na nitce pomiędzy Baraniaka a Kurnicką w stronę południową, w stronę Randrataje, tam doszło do wypadku, także tam możecie spodziewać się dodatkowych utrudnień, jeszcze większych niż zwykle. Warto też uważać, jadąc przez remontowany most Bolesława Chrobrego, bo tam od dzisiaj nowa organizacja ruchu obowiązuje, także sprawdźcie sobie, jak to dokładnie wygląda. Poza centrum miasta, czy poza miastem nawet, do kolejnego wypadku doszło także na drodze wojewódzkiej nr 196 na obwodnicy murowanej Gośliny w kierunku północnym. Także jeżeli wyjeżdżacie tamtędy z Poznania i chcecie jechać dalej za murowaną Goślinę, na przykład w kierunku Skoków, to także weźcie to pod uwagę. Jeśli chodzi o obwodnice te bezpośrednie Poznania, no to najgorzej sytuacja wygląda na węźle Poznań Zachód. To zwłaszcza jeśli chcecie zjechać z S11 jadąc w kierunku południowym. 618750213. Pod ten numer dzwońcie, jeśli wiecie więcej o tym, co na poznańskich drogach się dzieje.
0: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Kemot, B2B, Łęcki.
5: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
4: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
5: Wtorek, godzina 20.
4: Oczywiście, Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry, ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: 24 minuty do godziny 16 pozostało, a więc tyle czasu jeszcze macie, żeby dać się wysłać na Księżyc. Tylko my, jak was wyślemy na Księżyc, trafimy z tą wysyłką. Nie będzie tak, jak było z radziecką sondą kosmiczną.
1: Tak, a na Księżycu, no, w barze miasta, a nie na Księżycu, czeka...
0: A, zepsułeś.
1: Przepraszam.
0: No dobrze.
1: No dobrze, no podbudowałeś, a ja ci strąciłem. Wybacz. Więc w barze miasto, ale jeżeli ktoś ma trochę wyobraźni, to może sobie wyobrazić, że jednak na Księżycu czeka na was zespół Molk, czyli zgrabne połączenie słów Moonfolk. Molk, ładnie to zrobili.
0: No właśnie, czyli księżycowy folk. I to właśnie miałem na myśli. Zespół, który możecie kojarzyć chociażby z faktu, że grywał na poznańskich Juwenach, grywał na Spring Breaku ówczesnym, czyli imprezie, która teraz Next Fest w trochę innym wydaniu się nazywa. No ale możecie go też kojarzyć z naszej listy aferowych nowości albo z propozycji do aferzastej listy przebojów, bo tam też nawet w tym momencie się znajduje. A gdybyście chcieli nie z listy nowości posłuchać, a tak na żywo, no to podwójna wejściówka na czwartkowy koncert w mieście na kogoś z was czeka, na kogoś, kto napisze do nas pod numer 7148.
1: Tak, 7148, tam prefiks afera, swoje imię i nazwisko, no i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe, a pytamy dzisiaj o wasze ulubione zwierzę wodne, a to z okazji Dnia Oceanu. Koszt takiego SMS-a to 23 zł i to już z VAT-em.

0: Kojarzycie na pewno, drodzy słuchacze, takie, nazwijmy to, spoty reklamowe, reklamujące pewne produkty, w których jest pokazana wizja świata, w której nie macie tego produktu. Jest taka scenka przefiltrowana na szaro, w której bez tego produktu wasz świat się wali, bo po prostu robicie wszystko źle tylko dlatego, że go nie macie. No to my teraz będziemy takimi dziadami, którzy co prawda wam szarej scenki nie zrobią, bo jesteśmy w radiu, ale opowiedzą, co robicie źle. A skoro za nami długi weekend, to na pewno część z was na grilla się wybrała, no to my teraz wam powiemy, dlaczego wasz grill był nie taki, jak powinien być.
1: Tak, tym scenkom też często towarzyszy frustracja osób odgrywających, jak na przykład, no nie wiem, miska do wirowania sałaty nie wiruje sałaty tak, jakby chcieli, to jest koniec świata.
0: Nie cierpię, jak moja miska do wirowania sałaty nie działa, ale nie wiem, czy akurat źle odwirowana sałata jest takim błędem, który Polacy często popełniają podczas grilla.
1: Także tak, ja bym chciał teraz, żeby państwo sobie przed oczami wyobrazili taki ogromny, czerwony, krzyczący nagłówek, top 10 najgorszych błędów podczas grillowania. Zobacz, jak tego nie robić. Także proszę bardzo, mamy dzisiaj clickbait w radiu. No ale nie, opowiemy sobie faktycznie o kilku takich złych, szkodliwych praktykach grillowania i jak można je zastąpić, żeby te grille były nie tylko przyjemne, ale też no, dobre dla naszego zdrowia. A opowiadać nam będzie Zuzanna Stachowiak, czyli dietetyczka z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. No i pierwszą taką rzeczą, na którą zwraca nam ona uwagę, jest czerwone mięso, ale zaznacza też, że ważna jest tutaj częstotliwość jego spożywania.
2: Jeżeli grillujemy okazjonalnie, raz na jakiś czas, to zjedzenie takiego typu produktu nie zrujnuje naszego zdrowia. Natomiast jeżeli lubimy taką formę spędzenia czasu, to myślę, że lepszą opcją będzie chude mięso.
1: Warto także ograniczyć napoje alkoholowe albo zrezygnować z nich całkowicie. Jednak, jak się okazuje, piwa bezalkoholowe też nie są dla nas najlepsze.
2: Nie upatrywałabym w piwie 0% jakichś właściwości prozdrowotnych, natomiast na pewno piwo 0% będzie zdecydowanie lepszym wyborem niż piwo alkoholowe, no bo piwo 0 tego alkoholu w sobie nie ma, natomiast nadal pamiętamy, że jest to napój słodzony, więc traktujemy to też jako pewną dawkę kalorii na przykład.
1: Jak więc odpowiedzieć na odwieczne pytanie, które pojawia się przy grillu, czyli co pijemy?
2: Biorąc pod uwagę wysokie temperatury, wtedy jesteśmy bardziej skłonni do odwodnienia, więc przede wszystkim tym głównym płynem, który powinien się znaleźć podczas takiej biesiady, to powinna być woda, woda z cytryną, woda z innymi dodatkami.
0: Pytanie, czy to może być woda od odwirowanej sałaty, twoim zdaniem? Myślisz, że ona będzie okej? Okay?
1: No śmiejecie się tutaj z tej miski od odwirowywania, ale myślę, że słuchacze wiedzą, o co mi chodziło.
0: O pralkę.
1: Dobrze,
0: no nie wiem, no nie znam innego takiego urządzenia, które nadałoby się do odwirowania sałaty.
1: No dobrze, wyobraźmy więc sobie pralkę.
0: No dobrze, to w takim razie wodę z pralki. Nie, nie pijcie z wody z pralki. Mamy zasady, które przekazała nam dietetyczka. Ona, myślę, że zna się trochę lepiej od nas na tym, co powinno się robić. A skoro nie można w pralce, to może w betoniarce odwirować sałatę. Co ty na to?
1: Nie skomentuję tego. Oddajemy. Zuzanna Stachowiak, dietetyczka z Uniwersytetu Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

0: 12 minut do godziny 16 i zaglądamy za okno i oceniamy, że chyba rzeczywiście zima się skończyła. Grille to jest jakby jedna poszlaka, ale mam wrażenie, że ta temperatura też coś sugeruje.
1: Tak, sugeruje, że to nie jest dobry czas dla łyżwiarzy, ludzi, którzy by chcieli akurat teraz się wkręcić w łyżwiarstwo.
0: No to prawda, chyba że się dadzą wystrzelić na Antarktydę, bo w Poznaniu w tym momencie lodowisko jest jedno mniej niż było jeszcze chwilę temu. Zapowiadaliśmy to kilka miesięcy temu, teraz to doszło do skutku. To nowe lodowisko, to nowa hala na Wildzie, na Chwiałce. Teraz już lodowiskiem nie jest, zamieniła się na sezon letni w rolkowisko.
1: Tak, ale widzę tutaj też informację, że na przykład badmintona będzie tam można też uskuteczniać. Także wielofunkcyjny obiekt, nowa rzecz na Wildzie.
0: Chociaż wydaje mi się, że badminton to akurat jest sport, który też by się dało uprawiać na łyżwach.
1: To byłoby na pewno ciekawe. No. Chciałbym to zobaczyć.
0: Myślę, że to jest do zrobienia. Najważniejsze, żeby go dobrze wymawiać. Pamiętaj, to jest babington, a nie badminton.
1: Babimbon.

0: My też niedługo może będziemy mogli powiedzieć, że nie słyszymy się więcej, bo widzenie to w naszym przypadku w ogóle nie za bardzo ma sens, skoro radiem jesteśmy. Zanim się pożegnamy, to jeszcze wam powiemy, co to za utwór Za nami. To nasza nowość muzyczna była.
1: Tak, Mysłaki Kelly Mentol. Dobrze, tak. Chyba przeczytałem. No ale z tym widzeniem to wiesz, można nas śledzić na socjalach i wtedy może niektórych z nas zobaczycie.
0: Można też wejść na naszą stronę afera.com.pl, tam zakładka muzyka i tam można zobaczyć literki, które się składają na opis tego utworu, ale też kilkunastu naszych innych propozycji, czy to płytowych, czy to po prostu singlowych. Tam was odsyłamy, polecamy wam też zostać z Radiem Afera, bo za chwilę już następne audycje. Tak dla przykładu Studencki Patrol to po godzinie 16:00, Kuba Jurga już gdzieś tam krąży w gotowości, a siedzi za Weroniką, także on już na pewno chce do was pogadać. A my się żegnamy.
1: Bartosz Kozłowski.
0: Michał Rogoziński, Weronika Leduchowska wspomniana to przy konsolecie realistycznej. Ty zostajesz, prawda? Tak, Weronika mówi, że zostaje. To w takim razie żegnamy się my.
1: Do usłyszenia.
0: Cześć.

0: tu Radio Afera na 98,6 MHz. 3 minuty pozostały do godziny 16. Czas na serwis informacyjny.
1: Anna Grzyb, zapraszam. Wielkie grillowanie UAM 2026 bez tłumów. W tym roku z organizacji imprezy wycofało się Stowarzyszenie Jeden Uniwersytet, które odpowiadało za wielkie grillowanie w ubiegłych latach. Powodem rezygnacji były rosnące koszty przedsięwzięcia, brak porozumienia z uczelnią w sprawie zwiększenia finansowania oraz spadająca frekwencja. Wskutek tego w tym roku zabrakło koncertów znanych muzyków, ograniczono teren zabawy i zredukowano strefę gastronomiczną. W zamian studenci zyskali wstęp za darmo i strefę do samodzielnego grillowania. Taras widokowy na Poznańskiej Katedrze już otwarty. Atrakcja była szykowana od paru lat. W przeszłości brakowało pieniędzy na inwestycje. Sprawa ruszyła w 2024 roku, gdy uzyskano pożyczkę na przygotowanie tarasu.

0: leśnictwa w Poznaniu.
1: Myślę, że największym plusem jest to, że ratujemy komuś życie. I to nie jest hasło, to nie jest slogan, tylko rzeczywiście robiąc naprawdę tak mało, bo nie potrzebujemy na to ani dużo czasu. Nie wydajemy pieniędzy, a ratujemy komuś życie, bo ta oddana przez nas jednostka 450 ml krwi docelowo pomoże aż 3 osobom.
0: Z oddawania krwi można mieć też korzyści zdrowotne.
2: Jest się cały czas monitorowany pod kątem swojego stanu zdrowia. To jest niby banalne, ale bardzo ważne, bo tak naprawdę co te 2 miesiące, 3 miesiące jesteśmy badani i mamy aktualne wyniki. W przypadku jakiegoś podstawowego problemu, no to mamy wiedzę.
0: Mówił krwiodawca pan Michał. Krew można oddać w punkcie RCKiK przy Marcelińskiej. Można to też zrobić w oddziałach terenowych w ramach akcji wyjazdowych instytucji.
3: O sporcie na 98,6.
0: Żużlowcy Hunters PSZ Poznań mają za sobą słodko-gorzki weekend. W niedzielnym spotkaniu pokonali 47-43 Ostrowie Ostrów Wielkopolski w ramach 8. kolejki Metalka z drugiej Ekstraligi. Tym samym poznaniacy nie odrobili 22-punktowej straty z pierwszego meczu z Ostrowią i nie uzyskali bonusu za lepszy bilans w dwumeczu. Mimo to kapitan PSŻ-u Bartosz Smektała jest zadowolony ze swojej postawy.
4: Kapitan tak powinien jeździć, powinien prowadzić drużynę i cieszę się, że dzisiaj to tak nastąpiło, że tak powiem, i mam nadzieję, że już coraz więcej takich meczów będzie.
0: Poznański zespół dalej zajmuje pozycję wicelidera drugiej Ekstraligi. Następny mecz Skorpiony rozegrają w Rzeszowie z tamtejszą Stalą 18 czerwca. Przyjezdni będą bronić 12-punktowej przewagi z pierwszego spotkania. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera. 98,6 MHz.
5: Dzień dobry, siemaneczko, hejka, słuchacie właśnie Radia Afera i wybiła godzina 16.
3: Studencki Patrol na 98,6.
5: Za realizację audycji odpowiedzialna jest Weronika Leduchowska, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. W dzisiejszym Studenckim Patrolu przedstawimy oczywiście najważniejsze informacje ze świata akademickiego w Poznaniu. Do tego oczywiście nasze mini audycje, czyli o godzinie 16.30 Odrestaurowani, o godzinie 17.30 Ekonomia Szczęścia. Będzie także konkurs, który ogłosimy już za moment, a to wszystko w akompaniamencie brzmień rockowych i alternatywnych. Zostańcie z nami. Tymczasem na naszej antenie Kuba Folwarczyk z utworem Dym.

0: Tak jak zapowiadałem, tak jak wspominałem, mamy dzisiaj dla Was konkurs. A jak to bywa przy okazji konkursów, jest też oczywiście nagroda. Nagrodą w dzisiejszym konkursie jest jedna podwójna wejściówka na koncert pod tytułem Dire Straits symfonicznie w Teatrze Wielkopolskim. Na scenie będziemy mieli możliwość zobaczyć takie postaci jak Kuba Badach, Marek Napiórkowski czy pan Krzysztof Herdzin. Aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które myślę, że nie będzie zbyt skomplikowane, ponieważ chciałbym zapytać, jaki utwór Dire Straits jest waszym ulubionym i dlaczego jest to właśnie ten utwór. No, odpowiedzi czekamy do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.
1: Autopromocja. Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
2: Reklama. Radio Afera. Rokowa.

Politechnika Poznańska rozpoczęła rekrutację na studia. Na pewno warto wspomnieć o tym, że na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej znajdziecie szczegółowy harmonogram rekrutacji, a także listę kierunków, które ta rekrutacja właśnie obejmuje. Na pewno warto także wspomnieć, że dla wszystkich absolwentów technikum, sportowców, a także olimpijczyków warto sprawdzić właśnie w tym artykule pod linkiem, czy wasze sukcesy bądź osiągnięcia mogą mieć realny wpływ na proces rekrutacji. Na pewno jest to bardzo ważna informacja. Wszystkie inne ważne informacje znajdziecie oczywiście właśnie w tym artykule na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. Do zapoznania się z treścią artykułu bardzo serdecznie zachęcamy, tak samo jak bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. I jeszcze bardziej zachęcamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie.

Rekrutacja na studia rozpoczęła się także na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu imienia Eugeniusza Piaseckiego. Bieżąca rekrutacja dotyczy takich kierunków jak m.in. wychowanie fizyczne, sport, dietetyka, psychologia, turystyka i rekreacja czy fizjoterapia. Oferta jest naprawdę obszerna, myślę, że każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie, więc jeśli rozważacie studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, bardzo serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą tej właśnie uczelni. I tak samo wracamy do muzyki. Kolejnym utworem na naszej antenie jest Kurkus Regen.

18 czerwca odbywa się kolejny wykład z cyklu Uniwersyteckie Wykłady na Zamku. Tytuł najbliższego wydarzenia to Wokół Idealizacji. Wydarzenie odbywa się o godzinie 18 w Centrum Kultury Zamek i aby wziąć udział w wydarzeniu, na pewno warto wspomnieć, że wydarzenie ma charakter o wstępie wolnym. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem wydarzenia na stronie internetowej w artykule Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje na temat tego wydarzenia, a przede wszystkim ważną informacją jest to, że wykład wygłosi profesor doktor habilitowany Krzysztof Brzechęczyn z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu UEM. Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, tak jak wcześniej wspomniałem, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat tego wydarzenia i kolejny utwór na naszej antenie, Unknown Mortal Orchestra, Hyunbi.

Warto na pewno wspomnieć, że rekrutacja na studia rozpoczęła się także oczywiście na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Znajdziecie oczywiście w artykule na stronie internetowej wszystkie niezbędne terminy, jak właśnie harmonogram, termin składania dokumentów i wszystkie inne niezbędne informacje. W tym przede wszystkim oczywiście bardzo szeroką ofertę edukacyjną. Wybór kierunków jest naprawdę niesamowicie duży. Myślę, że każdy zainteresowany znajdzie coś zgodnego ze swoimi zainteresowaniami i preferencjami. Dlatego jeszcze raz zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną i myślę, że jest to idealny moment, żebyśmy wrócili do muzyki, czyli w czasy z utworem Matka.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza nas do udziału w wydarzeniu pod tytułem AI w działaniu – inteligentne lasy i nowoczesne drzewnictwo. Wydarzenie odbywa się 16 czerwca bieżącego roku od godziny 10 do godziny 12. Lokalizacja wydarzenia to Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Warto na pewno wspomnieć, że w trakcie wydarzenia poruszone zostaną takie kwestie jak AI w monitoringu ekosystemów leśnych, związek AI z detekcją zmian użytkownika terenu czy rozumienie siedlisk leśnych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem wydarzenia, który jak zwykle znajdziecie na stronie internetowej Uniwersytetu. Do tego oczywiście znajdziecie tam całą rozpiskę wydarzenia, harmonogram i wszystkie inne niezbędne informacje. Jeszcze raz zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu i wracamy do muzyki.

0: Mamy dzisiaj 8 czerwca, dokładnie mówiąc jest to poniedziałek, właśnie wybiła godzina 16:30, w związku z tym czas na ulubioną audycję wszystkich fanów motoryzacji. Mam oczywiście na myśli Odrestaurowani.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
2: Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Odrestaurowanych. Razem ze mną w studiu dzisiaj jest...
3: Jakub Świątek, dzień dobry.
2: Oraz...
4: Zuzanna Japs.
2: I na koniec...
5: Axel Drop.
2: Mamy dzisiaj całkiem sporo osób w studiu, ponieważ dosyć nietypowy temat odcinka, jak na audycję motoryzacyjną, myślę, ponieważ chciałem pokazać dzisiaj, że student inżynierii jednak nie cały czas motoryzacją żyje, ponieważ mieliśmy już tutaj odcinki na temat takich hobby mniej lub bardziej związanych z motoryzacją. Na przykład pojawiał się druk 3D, który może, ale nie musi być z motoryzacją związany. A dzisiaj mamy coś z kompletnie innej beczki, ponieważ... No tutaj już myślę, że tobie zostawię pałeczkę, żebyś przedstawił, o czym nam przyszedłeś powiedzieć.
3: Wiesz co, Adamie, ja jestem, oprócz tego, że na inżynierce, jestem zawodowym muzykiem, bo skończyłem 13 lat szkoły muzycznej. I tak się stało w moim życiu, że oprócz właśnie samochodów i ludzi związanych z autami, spotkałem również cudownych ludzi na swojej drodze, czyli muzyków.
2: I zakładam, że tych ludzi właśnie tutaj przyprowadziłeś
3: dokładnie
2: dzisiaj.
3: Tak. Część zespołu, w którym gram, siedzi tutaj po mojej prawej stronie. I myślę, że stworzyliśmy coś bardzo ciekawego, bo przede wszystkim dzięki Axelowi udało nam się stworzyć pewną płytę, którą chcielibyśmy tutaj państwu przedstawić. Axel, to jest twój moment.
5: Tak, to jest płyta, nad którą pracujemy już od dłuższego czasu. Pomysł był bardzo spontaniczny. Wszystko zaczęło się od tego, że zaproponowałem pierwszy singiel dla zespołu. Na początku jakby reakcje były takie bardzo... każdy był... O Jezu.
3: Były mieszane, nie ukrywajmy.
5: Tak. Każdy był zaskoczony, że w ogóle piszę piosenki. Ale spróbowałem i... No cały czas tworzymy.
2: Rozumiem, że wy też nie pochodzicie z otoczenia stricte muzycznego.
5: Znaczy, ja raczej tak bym powiedział. Znaczy, od 9 roku życia chodzę na lekcje śpiewu, potem na lekcje pianina, chociaż głównie uczyłem się sam w domu. Ale no, muzyka no, jest moim całym światem, tak naprawdę.
4: U mnie muzyka też zawsze grała dużą rolę w moim życiu. Na pewno nie tak jak u Axela, nie napisałam jeszcze żadnej piosenki. Natomiast zawsze starałam się obracać właśnie w tym środowisku. Również śpiewam od dziecka i tak to trwa już 10 lat.
3: Tak, nasz zespół liczy właściwie 11 osób i 11 wykonawców będzie właśnie na tej płycie. Poznaliśmy się wszyscy w szkole i stwierdziliśmy, że musimy zrobić coś nowego. I właściwie to chciałbym się zapytać, Axelu, o czym będzie ta płyta? Może przedstawisz to słuchaczom.
5: Okej. Znaczy, płyta będzie miała bardzo różnorodny klimat. Myślę, że dla każdego coś się znajdzie. Począwszy od klimatów bardzo bajkowych, takich disneyowych, kończąc na bardzo mocnych brzmieniach takich ala rockowych, tak bym powiedział. Będą też takie utwory spokojniejsze i szybsze. Myślę, że naprawdę przekrój będzie ogromny, bo też myślę, że to będzie bardzo dobrze odwzorowywało naszą całą drogę od początku, bo w zespole graliśmy utwory i balladowe, i musicalowe, i bardziej energiczne typu Doda.
2: I tutaj już zdążyłeś mi jedno pytanie z ust wyciągnąć, zanim w ogóle miałem okazję je zadać. Ale właśnie tak liczyłem na to, że będzie wyglądać w ten sposób ten wywiad. Ja mam do was pytanie, i to do was wszystkich trzech, żebyście mi powiedzieli, jaką rolę wypełnicie w tym zespole, bo 11 osób tam jest, więc podejrzewam, że bardzo, bardzo jesteście zorganizowani, żeby to wszystko miało sens. Jestem po prostu ciekaw, bo ja tutaj znam z was tylko jedną osobę, i bardziej znam jako mechanika, więc tutaj jest ciekawość dla mnie, z mojej strony, czym wy się zajmujecie w tym zespole.
3: Wiesz co, ja oprócz tego, że jestem mechanikiem, jestem puzonistą i w zespole właśnie gram na puzonie, a dodatkowo lubię sobie pogrzebać przy kabelkach i ich nagłośnić.
2: Znaczy tak. W sumie zostaje to co zwykle, czyli metal i elektronika.
3: Dokładnie tak.
4: Ja tutaj muszę pochwalić Axela, ponieważ tak naprawdę Axel jest wokalistą, jednak on skomponował te utwory, gra na pianinie.
5: Tak.
4: Mamy również cudownego Nikodema Pabisza, którego dominującym instrumentem jest...
5: Perkusja.
4: Perkusja. No akurat w naszym zespole perkusja, tak. Jednak on sam uczy się w szkole muzycznej i gra na...
5: kontrabasie.
4: Także to
3: również
4: jest...
3: na gitarze basowej, na trąbce grał kiedyś. No człowiek instytucja,
4: tak,
3: naprawdę.
4: Tak, również na pianinie, więc tutaj powiedziałabym, że każdy gra naprawdę różnorodne role.
5: Tak, to prawda.
2: No powiem wam, że jak zacząłem słuchać was przez ten mikrofon, to już zaczęło mi w ten sposób sugerować, kto tutaj jest wokalistą, bo głosy macie naprawdę niesamowite, więc pewnie to się przekłada.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Na pewno to się przekłada na brzmienie tej płyty. A powiedzcie mi jeszcze, bo chcieliście przedstawić jedną piosenkę tutaj na audycji i jak patrzę na to, ile mamy czasu, to myślę, że to się jak najbardziej uda, więc tak bym chciał, żebyście na koniec jedno słowo jeszcze powiedzieli o tym, jak wam się w tym zespole gra razem i jak ogólnie cała ta przygoda wygląda, a potem myślę, że się pożegnamy i przejdziemy do przedstawienia.
3: Ja jeszcze chciałem powiedzieć może taką anegdotkę, że właściwie 5 minut temu został wymyślony tytuł tej płyty. Ponieważ może piosenki są zrobione i każda ma swój tytuł, aczkolwiek idziemy tutaj do ciebie, do studia, Adamie, i mówimy, kurczę, ale co my im powiemy, że jak ta płyta się nazywa? Oczywiście nasz zespół nazywa się Nie Uda Się, a płyta?
4: Nowy Ster.
2: No słuchaj, znam osobiście kilka takich pomysłów, które były napisane na odwrocie chusteczki w barze i okazały się wielkimi hitami, więc jak dla mnie to jest dobry znak. W takim razie myślę, że na tym możemy zakończyć jakby mówioną część tego przesłuchania, tej audycji, można powiedzieć, bo dla mnie też to jest zupełnie nowy format, że rozmawiamy o czymś takim, ale bardzo miło było was poznać.
3: Zapraszamy do odsłuchu.
6: Smak straconych szans, setki niewypowiedzianych głośno zdań.

0: To był właśnie singiel Szansa z albumu Nowy Ster naszych tutaj kolegów z uczelni. Ja wam bardzo dziękuję za odsłuchanie. Dziękuję wam wszystkim za pojawienie się dzisiaj w studiu. Naprawdę niesamowicie było was poznać. I pozostałym dziękuję za odsłuchanie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
1: Dziękujemy bardzo i zapraszamy do odsłuchania naszych piosenek na Spotify'u, na YouTubie. Wszystko będziecie mogli znaleźć pod nazwą Nie Uda Się. Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy za zaproszenie.
4: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30. Studencki Patrol na 98,6.

0: dzień.
1: Autopromocja.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.

Do godziny 18 czekamy na wasze odpowiedzi w temacie dzisiejszego konkursu. Pozwolę sobie przypomnieć przede wszystkim, co jest nagrodą. Nagrodą w dzisiejszym konkursie jest jedna podwójna wejściówka na wydarzenie pod tytułem Dire Straits symfonicznie w Teatrze Wielkim. Na scenie będziemy mieli możliwość zobaczyć zarówno Kubę Badacha, Marka Napiórkowskiego, a także Krzysztofa Herdzina. Aby wziąć udział właśnie w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które myślę, że nie będzie zbyt skomplikowane, ponieważ chciałbym zapytać, który utwór Dire Straits jest waszym ulubionym i dlaczego właśnie wybór padł na ten utwór, czyli odpowiedź oczywiście należy uzasadnić. Na odpowiedzi, tak jak wspominałem, czekamy do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, a tymczasem na naszej antenie Only Miss, Nowhere to Hide.

Już niedługo odbywa się druga ogólnopolsko-studencko-doktorancka konferencja naukowa pod tytułem Eureka Makati. Wydarzenie to, a przede wszystkim może warto zacząć od tego, że organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Hebraistów UAM, a wydarzenie odbywa się we współpracy z Wydziałem Etnolingwistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Całe wydarzenie odbywa się w piątek, 12 czerwca bieżącego roku w siedzibie poznańskiej hebraistyki, czyli są to Aleje Niepodległości 24, sala numer 408. Szczegółowy opis wydarzenia wraz z programem i informacją na temat na przykład prelegentów znajdziecie oczywiście w artykule na stronie Uniwersytetu. Do wzięcia udziału w wydarzeniu jak zwykle bardzo serdecznie zapraszamy. Na pewno jest to niesamowita okazja, żeby zdobyć bardzo dużo ciekawej wiedzy. A tymczasem wracamy do muzyki. Na naszej antenie Stany Pośrednie z utworem Możesz Mnie Znaleźć.

0: wszystkim stop.
1: 3 minuty do godziny 17. Zapraszamy do wysłuchania serwisu informacyjnego.
2: Anna Grzyb, zapraszam. Papież Leon XIV wydał nową encyklikę pod tytułem Magnifica Humanitas. Stanowi ona ważny głos Kościoła na temat nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji, do której papież podchodzi z dużą ostrożnością.
3: Papież stara się też być konkretny i mówi chociażby o tym, że do końca nie wiemy, kto projektuje, w jaki sposób finansuje i później ostatecznie też trenuje sztuczną inteligencję do tego, żeby później jako gotowy produkt, gotowe narzędzie służyła nam w codziennym życiu. No i mówi o tym, że jeżeli my tej świadomości nie mamy, to musimy z dużą uwagą tej sztucznej inteligencji używać, no bo...
2: Tłumaczył Michał Jóźwiak z portalu misyjne.pl. Więcej na ten temat usłyszycie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia Afera po godzinie 20. Naszym gościem będzie profesor Remigiusz Ciesielski z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Audycję możecie również śledzić w formie wideo na kanale radiowym w serwisie YouTube i na Facebooku.
4: O zdrowiu w Radiu Afera.
2: 18. edycja kampanii Drugie Życie miała swój finał tydzień temu w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Inicjatywa od lat promuje rozmowę o transplantologii i świadome dawstwo narządów. Takie akcje są bardzo istotne z perspektywy lekarzy i pacjentów oczekujących na przeszczep.
5: Dostałam takie adrenaliny, że gdyby mi ktoś wtedy powiedział, słuchaj, odłącz się od tych wszystkich pomp i kabelków, bo jak zaczniesz iść pieszo do tego Zabrza, to będzie szybciej. Ja bym to zrobiła oczywiście mentalnie, bo fizycznie to było absolutnie niemożliwe. Ja już po prostu byłam roślinką.
2: Mówiła Renata Maternik, która 21 lat temu przeszła zabieg transplantacji serca. Akcja obfitowała w różnego rodzaju inicjatywy, podejmowała przede wszystkim przez uczniów.
6: Powstała piosenka, powstał komiks na podstawie życia pani Renaty i jej doświadczeń. Były różne takie małe formy sceniczne, no ale też jedną z takich

0: kilometrowe trasy. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na konieczność badania się przez mężczyzn. Razem z biegiem zorganizowano także piknik, podczas którego można było bezpłatnie skontrolować swoje zdrowie. Imprezę organizowały Fundacja Zakłady Kurnickie wraz z Wielkopolską Izbą Lekarską. Bieg nawiązywał do 200. rocznicy Arboretum Kurnickiego. Na medalach dla uczestników znalazł się znak rozpoznawczy ogrodu Kwiat Magnolii.
1: Koncertowy rozkład jazdy w Radiu Afera.
0: Nietuzinkowy sobotni koncert Ewy Bem i zespołu Andrzeja Jagodzińskiego już za nami, a przed nami kolejne propozycje od klubu jazzowego Blue Note.
2: 11 czerwca Nana Rashid, wokalistka, mistrzyni opowiadania poruszających historii. Tworzy muzykę na pograniczu nordyckiego jazzu, soulu i bluesa. Koncertuje na całym świecie, a w czerwcu w trakcie swojej trasy koncertowej zatrzyma się właśnie w Poznaniu.
0: Informuje menadżer klubu Tomasz Rasek. Nana Rashid otrzymała tytuł najlepszej nowej artystki jazzowej roku podczas Danish Music Awards 2023. Zadebiutowała uznanym przez krytyków albumem Music for Betty, a obecnie przygotowuje utrzymany w duchowo-klimowym klimacie krążek New Ways to Pray. Informacje na temat biletów znajdziecie na stronie klubu Blue Note. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
3: Godzina 17 na naszych zegarach cały czas trwa.
1: Studencki patrol.
3: Za realizację drugiej godziny audycji odpowiedzialny jest Mateusz Szlas, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurenka. W dzisiejszym wydaniu Studenckiego Patrolu o godzinie 17.30, czyli już za niecałe pół godziny, czeka nas ekonomia szczęścia. Do tego oczywiście już za moment przypomnimy wam o trwającym dzisiaj studencko-patrolowym konkursie. Będą także informacje ze świata akademickiego i duża dawka dobrej muzyki. A skoro już mówimy o dobrej muzyce, na naszej antenie Xanax z utworem Pod paznokciami.

0: Przypominamy o naszym dzisiejszym patrolowym konkursie, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na Dire Straits symfonicznie w Teatrze Wielkim. Na scenie będziemy mieli możliwość zobaczyć takie postacie jak Kuba Badach, pan Marek Napiórkowski czy pan Krzysztof Herdzin. Aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko. I do tego oczywiście odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi następująco. Chciałbym, abyście podzielili się informacją, który utwór Dire Straits jest waszym ulubionym i dlaczego wybraliście właśnie ten utwór. Na odpowiedzi czekamy jak zwykle do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.
1: Autopromocja.
2: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
3: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
1: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9.30.
4: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
6: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
7: Studencki patrol.

Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza nas na Dzień Rozwoju, a także Dzień Talentów z Biurem Karier UEM. Wydarzenie odbywa się 9 i 10 czerwca bieżącego roku od godziny 10.30 do godziny 14.00, oczywiście na kampusie Ogrody przy terenie budynku E. Jeśli chodzi o sam program wydarzeń, odbywa się on następująco. 9 czerwca czeka na nas m.in. stoisko Biura Karier UEM, strefa rozwoju, strefa językowa, strefa sportu, a także strefa gier i zabaw. Natomiast 10 czerwca to m.in. strefa muzyczna, strefa rysunkowa, literacka, strefa gier i zabaw, a także koncert studentek i studentów UEM. Dodatkowo, jeśli chodzi o program wydarzenia, będą także konkursy z nagrodami, możliwość zaprezentowania swoich własnych talentów, integracja i wiele, wiele więcej. Jeśli interesuje Was to wydarzenie, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w artykule na stronie Uniwersytetu. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne wiadomości. Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Tak samo bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym wysłuchaniu naszego kolejnego utworu, czyli jeśli chodzi o Ninja Episcopat, The Bell of Shame.

Równo za miesiąc Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a dokładniej mówiąc Instytut Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki i Astronomii UEM zaprasza nas na wykład otwarty. Wydarzenie pod tytułem Jak meteoryty i odległe światy pomagają zrozumieć powstanie Układu Słonecznego. Między innymi w trakcie wydarzenia będziemy mieli możliwość poznać odpowiedzi na takie pytania jak to, skąd wzięły się planety i jak powstał Układ Słoneczny. Wydarzenie, tak jak wcześniej wspominałem, odbywa się równo za miesiąc, czyli 8 lipca o godzinie 19. Prelegentem tego wydarzenia będzie pani doktor Joanna Drążykowska i wszystkie szczegółowy opis wydarzenia znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Wydziału. Tam znajdziecie też wszystkie inne niezbędne informacje. Do wzięcia udziału w wydarzeniu bardzo serdecznie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką właśnie astronautyki, fizyki i wszystkich innych pokrewnych dziedzin. Tymczasem wracamy do muzyki. Na naszej antenie kolejny utwór, czyli Jucha z utworem Archipelagi.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza nas do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym pod tytułem AI a dydaktyka. Wydarzenie odbywa się 12 czerwca od godziny 12 do godziny 13, a co warto na pewno wspomnieć, wydarzenie odbywa się za pośrednictwem platformy online, czyli wygodnie z każdego miejsca na świecie możemy wziąć udział właśnie w tym wydarzeniu. Dodatkowo szczegółowy opis wydarzenia jak zwykle znajdziecie w artykule na stronie internetowej Uniwersytetu. Tam znajdziecie także identyfikator spotkania, który pozwoli wam do niego dołączyć. Wszystkie inne niezbędne linki i wiadomości także się tam znajdą. W związku z tym myślę, że nie pozostaje nam nic innego niż wrócić do muzyki, czyli wysłuchać kolejnego utworu na naszej antenie pod tytułem Iga Kozacka, Plan A.

0: Radio Afera, 98,6 MHz, właśnie wybiła godzina 17:30. W związku z tym zachęcamy, zapraszamy do wysłuchania mini audycji pod tytułem Ekonomia Szczęścia.
1: Ekonomia Szczęścia Piotra Michonia, odcinek 269, czyta Jacek Kaczmarski. Dziomo, dlaczego coraz bardziej cieszy mnie to, że coś mnie omija? Coraz częściej łapię się na tym, że chciałbym po prostu nic nie musieć. Zapomnieć o kalendarzu, wyłączyć powiadomienia przez chwilę raczej dłuższą niż krótszą, wyprząc się z kieratu codzienności. I to nie jest tak, że nie lubię tego, co wypełnia mój czas. Lubię. Po prostu tęsknię za brakiem planu, schematu, ustalonych terminów, tego na już i tego na jutro. Żyjemy zachęcani do działania, do niemarnowania czasu, do bycia zajętym, do robienia rzeczy, które, powiedzmy sobie szczerze, są ważne, rozwijające, potrzebne w drodze do jakiegoś celu, a czasami nawet dobre. Zmotywowani i zajęci wpadamy w pułapkę nie do czasu. I wtedy pojawiają się marzenia o funkcjonowaniu bez terminarza, o luksusie niezaplanowania. Nie chodzi o lenistwo czy scrollowanie social mediów, ale o moment, gdy nigdzie nie trzeba być o 14, dostarczyć raport czy odhaczyć coś na liście zadań. Lubię swoje życie. Sądzę, że wiem, co dla mnie naprawdę ważne i co daje mi satysfakcję. A jednak wciąż, wcale nierzadko, jestem bardziej zajęty niż bym chciał. Ochoczo i dobrowolnie wpadam w pułapkę ciągłego działania. Planowania kolejnych projektów, pisania, występowania, recenzowania, współpracowania i żalu za tym, czego nie robię, a co jawi się jako dobre i ważne. Dlaczego trudno nam zwolnić? Powodem może być nadmierne poczucie odpowiedzialności. Muszę, powinienem, to jest super ważne. Macie tak? Ja mam. Ciągle. Tymczasem rzeczywistość zwykle jest mniej dramatyczna. Większość z nas przecenia swoją rolę, znaczenie tego, co robi, a tym samym niezastąpioność. Świat rzadko zatrzymuje się w zadziwieniu, gdy nie odbieramy telefonu czy odmawiamy bycia częścią kolejnego projektu. Wiemy to. No i co z tego? Ciągle próbujemy być dostępni, pomocni, na czas. Gotowi, by na pierwsze wezwanie ratować Gotham albo ruszyć do Mordoru. W końcu trzeba będzie za to zapłacić. Zmęczeni i wypruci z autentyczności frustrujemy się tym, że to miało być inaczej. Odpowiedzią może być bardziej filozoficznie i duchowo kenoza albo bardziej medialnie dżomo. Kenoza od greckiego kenosis to proces opróżniania się z tego, co nas przepełnia. Rezygnujemy z części przekonań na własny temat, z potrzeby ciągłej kontroli i z masek, które zakładamy, by wydawać się silni, kompetentni i odnoszący sukcesy. To momenty, gdy potrafimy powiedzieć: nie wiem, nie mam siły. To, co robiłem przez lata, już do mnie nie pasuje. Czasami taka zmiana jest naszym wyborem. Częściej jednak przynoszą ją wydarzenia życiowe. Utrata pracy, choroba, starzenie się czy żałoba. Choć bywają bolesne, mogą też otwierać przestrzeń na nowy sposób życia. Najgłębsze przemiany często zaczynają się wtedy, gdy tracimy część tego, na czym dotąd budowaliśmy swoją tożsamość. Problem w tym, że wielu z nas panicznie boi się pustki. Gdy pojawia się wolny czas, samotność lub nuda, natychmiast próbujemy je czymś wypełnić. Kolejnym zadaniem, kolejnym serialem, kolejnym powiadomieniem. Kenoza proponuje coś odwrotnego – zgodę na pustą przestrzeń. Dopiero gdy opróżnimy naczynie, może pojawić się w nim coś nowego. I właśnie tutaj pojawia się JOMO, czyli Joy of Missing Out, czyli radość z odpuszczania. JOMO nie oznacza ucieczki od świata ani rezygnacji z ambicji. Nie chodzi o to, żeby rzucić pracę, wyprowadzić się do chatki w Bieszczadach i hodować kozy. Chodzi raczej o odzyskanie prawa do niewybierania, do powiedzenia nie bez poczucia winy, do pozostawienia części wiadomości bez natychmiastowej odpowiedzi, części zaproszeń bez akceptacji i części możliwości bez wykorzystania. Jeśli kenoza polega na robieniu miejsca, to JOMO jest umiejętnością cieszenia się przestrzenią, która dzięki temu powstała. To syndrom 40-latka, który cieszy się, że nie ma planów na weekend. To zgoda na to, że nie musimy uczestniczyć we wszystkim, wiedzieć wszystkiego i być wszędzie. Co więcej, nieobecność bywa czasem bardziej wartościowa niż obecność. Paradoks polega na tym, że wielu z nas marzy o większym spokoju, a jednocześnie panicznie boi się go, gdy już się pojawi. Wolny wieczór szybko wypełniamy kolejnym zadaniem. Puste miejsce w kalendarzu traktujemy jak błąd systemu, który trzeba natychmiast naprawić. Tymczasem JOMO zachęca do czegoś odwrotnego, by nie traktować każdej niewykorzystanej okazji jako straty. Zauważmy, JOMO samo w sobie jest paradoksem. To radość z tego, że coś nas ominęło. Zwykle jest przecież odwrotnie. Cieszymy się, że coś się udało, przebiegło tak, jak sobie zaplanowaliśmy, albo lepiej. A tymczasem w JOMO chodzi o brak, o niewystępowanie, o wolny piątkowy wieczór, a nie imprezę u znajomych. Bardziej o popołudnie z książką niż pracy w dynamicznym zespole nad zmieniającym świat projektem wartym miliony. JOMO pod wieloma względami jest przeciwieństwem FOMO, lęku i innych negatywnych emocji wywołanych obawą, że inni bawią się lepiej, żyją lepiej, osiągają więcej itd. Już samo to zestawienie pokazuje, jak trudno jest nam radzić sobie z porównaniami społecznymi. Patrzymy na ludzi, którzy wydają się bardziej utalentowani, bardziej spełnieni, więcej podróżują, więcej trenują, po prostu są szczęśliwi. Zdarza się, że jest to dla nas motywujące. Częściej jednak, zamiast inspirować, przypominają nam o tym, czego nie mamy i kim nie jesteśmy. A wtedy łatwiej o lęk, że coś ważnego nas omija, niż o myśl, a może by tak wyluzować. JOMO zaczyna się tam, gdzie kończy się obsesja porównywania. Kiedy akceptujemy to, kim jesteśmy i co już mamy, maleje potrzeba ciągłego sprawdzania, czy gdzieś indziej nie dzieje się coś lepszego. Zamiast skupiać się na alternatywnych wersjach życia, które moglibyśmy prowadzić, zaczynamy bardziej doceniać tę, którą prowadzimy naprawdę. Co ciekawe, część dowodów na korzyści płynące z JOMO pojawiła się zupełnie przypadkiem. W październiku 2021 roku Facebook, Instagram i WhatsApp przestały działać na kilka godzin. Miliardy ludzi zostały nagle odcięte od mediów społecznościowych. Badacze, którzy przyglądali się reakcjom użytkowników, odkryli coś interesującego. Owszem, wiele osób odczuwało frustrację i niepokój. Jednak część badanych zgłaszała coś zupełnie przeciwnego – ulgę. Nagle nie trzeba było nic sprawdzać, niczego śledzić i niczego porównywać. Dla niektórych była to krótka, niespodziewana lekcja JOMO. Podobne wnioski płyną z badań nad osobami, które świadomie ograniczają korzystanie z mediów społecznościowych. Wielu uczestników opisywało takie doświadczenie jako odzyskanie kontroli nad własnym czasem i uwagą. Po odłączeniu czuli się bardziej obecni, bardziej kreatywni i bardziej skupieni na tym, co dzieje się wokół nich. Jak stwierdził jeden z uczestników badań, nie muszę być wszędzie, nie muszę być z każdym i nie muszę wiedzieć wszystkiego. Jest jeszcze jeden ważny element. FOMO sprawia, że trudno nam odmawiać. Mówimy tak kolejnym zaproszeniom, aktywnościom i zobowiązaniom, bo obawiamy się, że ominie nas coś wartościowego albo że następnym razem nas nie zaproszą. Problem polega na tym, że czas jest zasobem ograniczonym. Każde tak oznacza jednocześnie nie dla czegoś innego. JOMO przypomina o tej prostej prawdzie. Wieczór spędzony z książką, spokojny spacer, kurs językowy, gotowanie ulubionego posiłku czy po prostu odpoczynek nie są gorsze od kolejnej imprezy, kolejnego spotkania czy kolejnych godzin spędzonych na scrollowaniu. Czasami właśnie rezygnacja z części możliwości pozwala nam pełniej przeżyć te, które naprawdę wybraliśmy. Być może najważniejszym źródłem JOMO jest wdzięczność. Kiedy skupiamy się na tym, co już mamy, a nie na tym, czego nam brakuje, łatwiej zauważyć, że nasze życie nie wymaga ciągłych ulepszeń. Wtedy to, co nas omija, przestaje wydawać się tak cenne, a to, co jest tu i teraz, zaczyna wystarczać. Coraz częściej nachodzi mnie myśl, że dojrzałość polega na tym, by wiedzieć, czego nie robić. JOMO nie jest więc rezygnacją z życia. To rezygnacja z iluzji, że trzeba przeżyć wszystko. A kiedy porzucimy tę iluzję, zostaje coś zaskakującego. Więcej czasu, więcej spokoju i więcej życia w życiu. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
2: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
4: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
2: Magazyn reporterów Radia Afera.
5: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
2: W każdy poniedziałek o 20.
6: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Autopromocja.
7: Studencki patrol na 98,6.

Jeszcze niewiele ponad 15 minut czekamy na wasze odpowiedzi w temacie dzisiejszego konkursu, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na wydarzenie pod tytułem Dire Straits symfonicznie w Teatrze Wielkim. Na scenie będziemy mieli możliwość zobaczyć przede wszystkim takie postaci jak Kuba Badach, Marek Napiórkowski czy Krzysztof Herdzin. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko, a następnie odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe, które myślę, że nie jest zbyt skomplikowane, ponieważ chciałbym was poprosić o to, abyście podzielili się swoim ulubionym utworem zespołu Dire Straits i także uzasadnili swoją odpowiedź. Na odpowiedzi, tak jak wcześniej wspominałem, czekamy oczywiście do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Tymczasem na naszej antenie kolejny utwór

Jeśli zastanawiacie się nad rozpoczęciem kariery studenckiej na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, może zainteresować Was informacja, że odbywają się dwa kolejne spotkania z cyklu Porozmawiajmy o studiach. W trakcie spotkań będziemy mieli możliwość poznać ofertę edukacyjną UEM-u, dowiedzieć się więcej o zasadach rekrutacji, a także porozmawiać zarówno o możliwościach rozwoju, jak i programach wsparcia dla studentów. Do tego oczywiście będą informacje o wszelakich projektach, aktywnościach czy inicjatywach. Jeśli chodzi o terminy spotkań, jest to 11 oraz 16 czerwca w Centrum Welcome Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy Święty Marcin 78. Aby wziąć udział w wydarzeniu, trzeba się wcześniej zarejestrować poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajdziecie oczywiście w artykule na stronie Uniwersytetu. Znajdziecie tam także oczywiście wszystkie niezbędne inne informacje. Warto na pewno wspomnieć, że spotkania mają charakter otwarty zarówno dla indywidualnych osób, jak i dla grup szkolnych. Wszystkie informacje, tak jak wcześniej wspominałem, znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W związku z tym zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji i tymczasem zachęcamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie, czyli Justice, utworem Neverland z gościnnym udziałem Tama Impala.

Dzisiejsze wydanie Studenckiego Patrolu powoli dobiega końca. Za realizację audycji odpowiedzialni byli Marcelina Mikołajczak oraz Mateusz Las, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się oczywiście tuż po godzinie 18. Jeszcze niecałe 7 minut czekamy na wasze odpowiedzi, a tymczasem mówimy wam na razie, do usłyszenia i cześć!

0: 3 minuty do godziny 18. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Anna Grzyb, zapraszam. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek używania kasków ochronnych podczas jazdy na rowerze, hulajnodze elektrycznej czy urządzeniu transportu osobistego. W ubiegłą środę weszły w życie nowe przepisy regulujące ten obowiązek. Mają one na celu zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę urazów głowy podczas zdarzeń drogowych, których konsekwencje mogą być bardzo poważne. Wypadków jest dużo.
2: Jeśli chodzi o same hulajnogi, to w ubiegłym roku odnotowaliśmy 134 wypadki drogowe, w których jedna osoba poniosła śmierć, a 112 osób zostało rannych. Policjanci notowali też 268 kolizji. Natomiast w tym roku, czyli od stycznia do maja, doszło już do 47 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg i 117 kolizji drogowych, a 44 osoby zostały ranne.
1: Mówiła podkomisarz Małgorzata Michaś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, która podkreśla, że kaski chronią również dorosłych.
2: Nie są te kaski obowiązkowe dla osób po ukończeniu 16 roku życia, aczkolwiek dobrze są używane i tym samym na pewno dajemy dobry przykład najmłodszym.
1: W ramach kampanii edukacyjno-profilaktycznej planowana jest emisja spotu informacyjnego na publicznych ekranach w całym kraju.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Dokładnie 14 lat temu rozpoczęło się Euro 2012. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, zorganizowane wspólnie przez Polskę i Ukrainę, pozostają największym wydarzeniem sportowym w historii, której gospodarzem był nasz kraj. Poznań był miejscem organizacji części meczów, co stanowiło duże wyróżnienie, ale również konieczność dokonania licznych inwestycji i szeroko zakrojonych działań.
4: Przede wszystkim musieliśmy stadion wybudować, bo to był warunek przecież. Potem trzeba było zapewnić też odpowiednią infrastrukturę dotyczącą gości, którzy przyjadą, a więc z tego wszystkich naszych obliczeń wówczas, jak pamiętam, brakowało miejsc w hotelach, no więc tutaj ruszyło też takie, bym powiedziała, taka działalność, że powstało takie małe hotele, motele.
1: Opowiadała była wieloletnia radnia Poznania i członek komisji

0: Województwa Wielkopolskiego od lat wspiera walkę z uzależnieniami, a jedną z form pomocy jest organizacja cyklu debat profilaktycznych Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni. Według raportu ESPAD 2024 kontakt z alkoholem deklaruje aż 88% uczniów w wieku 17-18 lat, jednak nie jest to najistotniejsze wyzwanie.
1: Wydaje mi się, że dzisiaj większym problemem są już narkotyki. Jeszcze pewno kilkanaście lat temu mówilibyśmy, że ten alkohol jest największym problemem, ale pewno kilka lat temu ta granica została już przekroczona i dzisiaj mówimy, że największym problemem dla młodzieży są właśnie narkotyki.
0: Twierdzi zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu, inspektor Sławomir Piekut. Debata na ten temat, w której ma wziąć około 300 uczestników, odbędzie się w październiku w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu, do której uczęszcza prawie 1500 uczniów.
2: A może na koncert?
0: Zaprasza Filharmonia Poznańska. W najbliższy piątek o godzinie 19 na deskach auli UAM odbędzie się uroczyste zakończenie sezonu, choć nie jest to ostatnie wydarzenie w tym miesiącu. Na scenie zaprezentuje się brytyjski pianista Stephen Howe, który zagra swój koncert fortepianowy The World of Yesterday. Towarzyszyć mu będzie Orkiestra Poznańskich Filharmoników pod dyrekcją maestro Łukasza Borowicza. Zabrzmią także dwa dzieła Richarda Straussa, poemat symfoniczny Śmierć i Wyzwolenie oraz suita z opery Kawaler Srebrnej Róży. Więcej na temat repertuaru i biletów znajdziecie na stronie Filharmonii. I to już wszystko w tym serwisie. W serwisie informacyjnym. Na ostatni zapraszam za niecałą godzinę.
2: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Słuchaj od 11 czerwca na 98,6.
3: Zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Autopromocja. Reklama.
4: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
7: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
8: Nie ma jak to godzina dla sportu w eterze, no którą rozpoczynamy poniedziałek po długim weekendzie, po czerwcówce i zobaczymy, co się w sporcie działo.
9: Dokładnie. Trzeba się obudzić i trzeba znów porozmawiać o sporcie, ponieważ tego nigdy za wiele.
8: Dokładnie. Za konsoletą dzisiaj Marcelina Mikołajczak i Mateusz Las. Bardzo serdecznie Was witamy i dziękujemy za zrealizowanie tej audycji. A przy mikrofonach
9: Szymon Kamuda
8: oraz Edwin Edziu Przybylak. Dajcie się ponieść sportu w eterze.

0: No i teraz przeniesiemy się w zasadzie tak jak to było w piątek, w połowie naszego długiego weekendu. Zaczęliśmy od żużla, więc pójdźmy prawem serii i zacznijmy od żużla również i w poniedziałek. Rozmawialiśmy wówczas o derbach wielkopolskich i teraz uwaga, uwaga, też porozmawiamy o derbach wielkopolskich, ale nie będziemy mówić o tym samym meczu, ponieważ tak się Skorpionom złożyło, że wówczas grali z Polonią Piła, a teraz jechali z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Ten mecz wygrali 47-43. Było to słodko-gorzkie zakończenie długiego weekendu. Żużlowcy Hunters PSŻ tu Poznań pokonali, tak jak już mówiłem, 47-43 swoich rywali we wczorajszym meczu 8 kolejki Metalka z drugiej Ekstraligi. Skorpiony nie odrobiły tym samym aż 22-punktowej straty z pierwszego spotkania i nie zdobyły bonusu za lepszy bilans w dwumeczu. Ciężko było jednak na to liczyć po tym, jak już w pierwszej serii startów do szpitala trafił Kacper Pludra. PSŻ przystępował do tego meczu też na fali, po tym jak w czwartek właśnie rozbił 65-23 Polonię Piła. Nie oznacza to jednak, że nie było żadnych problemów, a menadżer Jacek Kannenberg zauważa, że tor na niedzielne spotkanie został odebrany z opóźnieniem, a drużyna nie mogła potrenować w długi weekend. Przyczyna była w sumie wspólna.
1: Informacja z podmiotu zarządzającego była taka, że będą opady w nocy z czwartku na piątek. Było takie polecenie, żebyśmy planetkę założyli, ale jak gdyby tor był przygotowany, no tak jak gdyby już do zawodów. Drobne prace przed meczem spowodowały to, że no, ten tor był zbliżony.
2: No i PSŻ szybko wyszedł na prowadzenie, wygrywając dwa pierwsze biegi 4-2, ale w trzeciej gonitwie plan na ten mecz się no, rozsypał. Jedący na ostatniej pozycji Kacper Pludra miał ogromne problemy z utrzymaniem motocykla w drugim łuku pierwszego okrążenia. Ostatecznie nie poradził sobie z tym zadaniem, no i przeleciał przez kierownicę. Zdarzenie wyglądało źle, zwłaszcza, że żużlowiec no nie był w stanie sam zejść z toru. Wsparty na ramionach trenera Eryka Jóźwiaka i lekarza zawodów powędrował do karetki, która zabrała go do szpitala z podejrzeniem złamania prawej stopy. O dalszej jeździe nie było nawet mowy. Kapitan Skorpionów Bartosz Smektała podkreśla, że dla całej drużyny był to ogromny cios.
3: Odczuliśmy to, że Kacpra dzisiaj zabrakło, bo też w każdym meczu ładnie punktował, solidne zdobycze punktowe zdobywał dla naszej drużyny i jak on wypadł z gry w pierwszym biegu, no to my zawodnicy w parkingu to odczuliśmy, bo myślę, że gdyby był Kacper, to na pewno w naszej drużynie więcej byśmy nazbierali tych punktów.
0: Z powtórki biegu trzeciego Kacper Pludra został oczywiście wykluczony. W drugim podejściu Ryan Douglas dojechał do mety ostatni i PSŻ przegrał aż 1-5. W kolejnych gonitwach kontuzjowanego kolegę zastępowali juniorzy, ale także z miernym skutkiem. Łącznie wynik biegów, w których programowo wpisany był Pludra, to 6-18. No i konkluzja Jacka Kannenberga była jasna, że luki nie udało się załatać.
1: Dyspozycja akurat tutaj Nilsa na pewno na to wpłynęła, bo trochę tych punktów ze strony Nilsa brakowało, ale to pokazuje, jak ważnym elementem naszej drużyny jest Kacper, który tak naprawdę no, poza tymi dwoma pierwszymi meczami, gdzie cała drużyna miała większe problemy, no to jedzie bardzo dobrze.
2: Mimo kłopotów PSŻ wyszedł na prowadzenie po biegu siódmym i nie oddał już go do końca. Wynik ciągnęło, można powiedzieć, taki trio. Dimitri Berger, Bartosz Smektała i Ryan Douglas. Mimo to najbliżej utraty kontroli było w wyścigu z udziałem dwóch ostatnich. W pierwszym podejściu do gonitwy 13 Skorpiony wyszły na 5-1, ale sędzia przerwał wyścig ze względu na lotny start Douglasa. Australijczyk nabroił też w powtórce po przegranym starcie na przeciwległej prostej, agresywnie wcisnął się między zawodników Ostrowi. Zajechał tym samym drogę tutaj no, przeciwnikowi, który upadł, pociągając za sobą jeszcze Smektałę. Douglas został wykluczony, otrzymał też od arbitra żółtą kartkę, a tutaj Czungów, zawodnik tej Ostrowi, z urazem barku zakończył udział w meczu. To już trzeci mecz rzędu, w którym lider PSŻ tu robi takie zamieszanie. Czy można z tego wysnuć wniosek, że nie trzyma presji? No, odpowiada na to pytanie Jacek Kannenberg.
1: Prawdę powiedziawszy, jeszcze tak było dużo tutaj emocji, że no nie miałem czasu, żeby spokojnie porozmawiać z poszczególnymi zawodnikami, ale tak, chyba po prostu gdzieś za szybko chciał zaatakować, za szybko chciał wyprzedzić i być może tak, ale no nie znam jeszcze przyczyny, to mówię, najlepiej tutaj było zadać to pytanie Ryanowi.
0: No i w powtórce Bartosz Smektała udźwignął ciężar tej sytuacji i uratował remis, a tym samym także i prowadzenie 40-38 dla PSŻ-tu. Sam kapitan podkreśla, że to był najważniejszy moment meczu.
3: Zawsze wszystkie oczy są skupione wtedy na tobie, a udało się z tego wyciągnąć maksimum, z czego się bardzo cieszę.
2: No właśnie, w biegu 14 PSZ wygrał 4-2, a w 15 zanotował remis, co pozwoliło ostatecznie zatriumfować 47-43. Popularny smyk był bohaterem nie tylko kluczowego momentu, ale i całego meczu. Kapitan PSŻ-u zdobył 13 punktów i bonus, jak prawdziwy kapitan, dźwigając oczekiwania wobec problemów zespołu.
3: Kapitan tak powinien jeździć, powinien prowadzić drużynę i cieszę się, że dzisiaj to tak nastąpiło, że tak powiem, i mam nadzieję, że już coraz więcej takich meczów będzie.
0: Ta wygrana pozwoliła PSŻ-owi zachować fotel wicelidera drugiej ekstraligi. Reszta miesiąca będzie dla PSŻ-u jednak już luźniejsza. Zaplanowany na 28 czerwca domowy mecz z niepokonaną w tabeli Polonią Bydgoszcz został przełożony ze względu na kolizję terminów z lekkoatletycznym Memoriałem Czesława Cybulskiego. To oznacza, że Skorpionom pozostało tylko wyjazdowe spotkanie z piątą w tabeli Stalą Rzeszów. PSŻ będzie na Podkarpaciu bronić 12-punktowej zaliczki, a ten mecz w czwartek 18 czerwca.
2: No tak, 18 czerwca my was serdecznie zapraszamy. No i co? Chyba zostawiamy ten ryk silników, ten zapach, ten wysokooktanowego paliwa i przechodzimy się w świat muzyki.

0: No i tak jak mówiłeś, pozostawiliśmy ten charakterystyczny zapach metanolu już za sobą, ten charakterystyczny dźwięk silników także i przeniesiemy się do sportu, którym w sumie ostatnio żyła cała Polska, ponieważ jak to bardzo ładnie ująłeś, mamy nową gówniarę z paletką. Zatem przenieśmy się do tenisa.
1: Bardzo Maję, ja trzymałem bardzo mocno kciuki i ja jestem dumny.
0: Przepraszam najmocniej. Za to przeniesiemy się teraz do studenckiego tenisa w
1: Tak, no przeniesiemy się do studenckiego tenisa, bo nie wiem, czy państwo wiecie, my na pewno wiemy, bo jesteśmy przygotowani, że w Poznaniu istnieje taka impreza jak Poznań Open. To jest impreza, no, dosyć znana na arenie międzynarodowej i nie tylko. Tam przyjeżdżają ludzie, którzy no na tym tenisie się przede wszystkim utrzymują. No i ten turniej, ten główny turniej odbędzie się 14 bodajże i 15 czerwca, dokładnie, przepraszam, 13 i 14, czyli w przyszły weekend, no a w tym tygodniu, czyli 7 i 8, zostały zagrane takie preeliminacje tych, którzy no nie zdołali sobie zapewnić tutaj udziału w turnieju, no bezpośrednio.
0: Dokładnie. Było tam 8 zawodników, rozgrywali te preeliminacje mężczyźni. Odbywało się to, tak jak mówiłeś, zarówno wczoraj, jak i dzisiaj mecz finałowy. Do finału doszło dwóch panów, o których ty opowiesz więcej, tak. Natomiast ja opowiem o ich ścieżce. Był to Jan Sadzik oraz Paweł Juszczak. I Paweł Juszczak pokonał najpierw Adama Dąbrowskiego 6-1 i 6-1. Później pokonał rywala w półfinale, którym był Bruno Kokot, 6-2, 6-1. No i dotarł do finału, w którym czekał na niego Jan Sadzik. Natomiast Jan Sadzik pokonał w 1/4 finału Borysa Zgołę 6-3, 6-4 oraz w półfinale Olivera Sterniczuka 6-2 i 6-0. No i panowie spotkali się dzisiaj w starciu finałowym.
1: No właśnie, po zaciętym finale turnieju tego prekwalifikacyjnego, jeżeli no tak to trzeba nazwać, tutaj do Poznań Open zwyciężył Jan Sadzik, no pokonując Pawła Jaszczuka dokładnie 6-2, 6-4 i 6-2, więc tutaj Jan Sadzik melduje się w tej, powiedzmy, w głównej formule Poznań Open, no i przyjdzie mu zmierzyć się w szramki z tenisistami, którzy tutaj do Poznania zjeżdżają.
0: Dokładnie, a ta stawka każdego roku wcale nie jest bardzo słaba. ATP Challenger 100, bowiem tak nazywa się oficjalnie turniej w Poznaniu. Rozpocznie się już w niedzielę, 14 czerwca, potrwa do soboty, do 20 czerwca, no i pozostaje czekać na masę emocji seniorskich, a teraz przeniesiemy się o ten stopień niżej do emocji juniorskich. Może znajdziemy kolejnych następców lub następczyń tych najlepszych tenisistów i tenisistek, o których przecież zaczęliśmy to wejście.
1: No tak, zaczęliśmy i przenosimy się na akademickie Mistrzostwa Polski rozegrane w Poznaniu. Tak, w Poznaniu?
0: Dokładnie, w Poznaniu.
1: Tak, w Poznaniu były rozgrywane tutaj mistrzostwa uczelni wyższych w tenisie ziemnym. Ja spojrzę na kwalifikację generalną kobiet, jak to wyglądało. Będę domierzał się tutaj poznańskich uczelni. No niestety w pierwszej trzynastce nie widzę ani jednego wśród pań tutaj uniwersytetu z Poznania, co mnie bardzo smuci. Najlepsza okazała się tutaj wśród pań Politechnika Gdańska, która zajęła pierwsze miejsce. Zaraz za nim był Gdański Uniwersytet Medyczny, czyli można powiedzieć dwie uczelnie z północy naszego pięknego kraju meldują się bardzo wysoko, na najwyższych dwóch miejscach, no jakie są możliwe. I trzeci był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, więc tutaj od północy po południe, ale trzeba przyznać, że Akademia Kultury Fizycznej Bronisława Czecha również w Krakowie zajęła czwarte miejsce, no i piąty był ten Uniwersytet Gdański, więc trzeba powiedzieć, że dziewczyny z Gdańska przyjechały na ten turniej przygotowane, no i pierwsze 5 miejsc i 3 są z Gdańska, więc bardzo serdecznie gratulacje. No i widać było, że przygotowane dziewczyny na ten turniej.
0: U panów w zasadzie można powiedzieć podobnie, dziewczyny rządzą, ale panowie nie pozostają im dłużni, no bo w zasadzie powtórzę ciebie, pierwsze miejsce Politechnika Gdańska, drugie miejsce Uniwersytet Gdański, więc to jest zmiana, inna uczelnia, ale wciąż to największe miasto składające się na Trójmiasto. W finale pojedynek 2-1 wygrany, jeżeli chodzi o Politechnikę, to został wygrany mecz mecz deblowy oraz drugi mecz pary męskiej. Natomiast pierwszy mecz pary męskiej singlowej był przegrany i poszedł na konto Uniwersytetu Gdańskiego, więc walka była zacięta. Jeżeli chodzi o najniższy stopień podium, tutaj Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie pokonała Uniwersytet Warszawski, a na piątym miejscu, no, też powtórzę ciebie, Akademia Kultury Fizycznej imienia Bronisława Czecha w Krakowie. Tutaj z kolei jednak można było się doszukać poznańskiego elementu, takiego smaczku, ale no to właśnie był bardziej tylko dip dodania głównego, ewentualnie
1: smaczek
0: tylko...
1: Smaczek dla koneserów.
0: Dokładnie, smaczek dla koneserów, tak jak to lubią mówić specjaliści od piłki nożnej, tak, piłki nożnej nie ominiemy, taki dżemik ligowy, więc tutaj bardziej taki dżemik uniwersytecki. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zajął 12 miejsce, więc mimo wszystko był tłem dla tych najlepszych zawodników. Natomiast i tak gratulacje za walkę, gratulacje za pojechanie na ten turniej i pokazanie się z możliwie jak najlepszej strony. Masz coś do dania jeszcze na temat tenisa?
1: Zdecydowanie nie. Mi się wydaje, że temat wyczerpaliśmy. Cała Polska żyła tenisem, cały Poznań żył tenisem, więc chyba tych tenisowych emocji, no bo jeszcze w przyszłym tygodniu Poznań Open, więc tych emocji na pewno jeszcze trochę będzie.
0: Dokładnie, tego na pewno nam nie zabraknie, a teraz nie zabraknie wam również muzyki.

0: No i przenosimy się teraz na nieco bardziej zielone tereny, chociaż w sumie tenis też może być rozgrywany na zielonych terenach. To nie miało większego sensu, ale przenosimy się do rozgrywek Hokej Superligi, hokej na trawie w tym momencie. No i podsumowanie ostatniej kolejki. Najważniejszy tak naprawdę mecz, taki, który niósł najwięcej emocji, mógł rozgrywać się w Poznaniu. Mówię mógł, ponieważ AZS AWF Poznań, który zremisował wyjazdowy mecz z Wartą Poznań 1-1, a wygrał w karnych zagrywkach 3-2, mógł liczyć na awans do Final Four, do grania w tak naprawdę w rozgrywkach o medale, ale musiał liczyć na pozytywne wyniki innych spotkań, które rozgrywały się wcześniej, w minioną sobotę. No, jak wychodzili panowie na boisko, no to już wiedzieli, że szans raczej na top 4 nie ma, z uwagi na to, że pozostałe mecze nie zakończyły się dla nich pomyślnie. Mianowicie Grunwald wygrał 8-3 z LKS-em Rogowo, a Pomorzanin Toruń wygrał 5-0 ze Stellą Gniezno. Niemniej nie odpuścili i od samego początku naciskali na zielonych. Nie udawało się zamieniać jednak tego nacisku na bramki, ani na żadne pozytywne wyniki. Niemniej nie odpuszczali. W końcu udało się zamienić tą przewagę na bramkę już w drugiej kwarcie. Jednak wówczas do głosu także doszła Warta Poznań i w końcu skończyło się to wyrównaniem. Nie udało się zmienić, nie udało się odmienić losu gry ani wyniku i doszło do karnych zagrywek, w których to popis bramkarza dwukrotnie sprawił, że to właśnie drużyna AWF-u była w stanie triumfować i zyskać 3 punkty do tabeli, które jednak niewiele im dały, prawda?
1: No niestety nie dały zbyt wiele, bo jak tutaj mówi Mateusz Wiśniewski, czyli napastnik AZS-u AWF Poznań, no oni znali rezultat swoich rywali wcześniej, więc no wiedzieli, o co grają.
2: Pół godziny przed rozpoczęciem spotkania wiedzieliśmy mniej więcej, jak już wygląda tabela, że nasze szanse na play-off są skreślone. Mimo to chcieliśmy postawić się w Warcie Poznań oraz zakończyć sezon w bielej atmosferze, zdobywając 3 punkty.
0: Nie da się ukryć, że poza faktem, że chcieli się po prostu zrewanżować, odgryźć Warcie Poznań i pokazać, że są w stanie wywalczyć 3 punkty w tym spotkaniu, że po prostu brak skuteczności albo być może jakieś inne kłopoty nie pozwalały im wykorzystać tej wizualnej przewagi i wyjść na prowadzenie i wygrać tego spotkania w regulaminowym czasie gry. No i właśnie również Mateusz Wiśniewski odpowiada na te pytania, również zadane przeze mnie, co nie pozwoliło właśnie zamknąć tego spotkania w regulaminowym czasie gry.
2: Zabrakło zimnej krwi w półkolu strzałowym, ponieważ sytuacje, które mieliśmy, powinny zakończyć się strzeloną bramką, a ze względu na jakieś tam mniejsze czy większe błędy indywidualne, oddawaliśmy 3 strzały, czy stworzyliśmy większego zagrożenia.
1: No i tak to jest, jak meldujesz się zaraz tak naprawdę za tym miejscem, które daje ci no upragnione grany w tej najlepszej czwórce, no i możliwość stanięcia na podium. No o tym też powiedział Mateusz Wiśniewski, czyli kapitan AZS-u AWF Poznań, napastnik, że miejsce w tabeli no nie satysfakcjonuje przede wszystkim jego, jak i jego drużyny.
2: Jako AWF przez wszystkie sezony mojej kadencji w drużynie walczyliśmy o 1. 4. 5. miejsce z całą pewnością uznajemy jako zawód tego sezonu.
0: Natomiast jeżeli chodzi o zieloną stronę tego sporu, czyli o Wartę Poznań, która miała już awans pewny, ponieważ liderowała tabeli i zakończyła fazę zasadniczą na 1. miejscu z 29 oczkami. Tak w zasadzie mogła przegrać ten mecz wysoko i nic by się nie stało. Niemniej zwracali uwagę zawodnicy oraz trener Warty Mateusz Grochal zwracał uwagę na to, że przeciwnicy podeszli do meczu jednak poważnie.
3: To jest podejście fair. Myślę, że tu każdy walczy o to, żeby tą pozycję w tabeli mieć jak najwyższą. Duże słowa uznania, bo jest to młoda drużyna, na pewno rozwojowa. Ten brak awansu do playoffów pewnie jest też tam jakąś tam goryczą dla nich, natomiast to jest perspektywa przed tą drużyną, na pewno jest spora.
1: No i przy takich meczach, przede wszystkim jak dochodzi do karnych, na pewno w głowach tutaj zespołu z AZS-u AWF Poznań, no i nie tylko tych zawodników, ale jak i wszystkich kibiców, no przychodzi taka myśl, że no karne no są loterią. Na temat tego Mateusz Grochal również się wypowiedział, bo dla niego, jak i dla jego drużyny, karne tą loterią nie są.
3: Akurat uważam, że w karne zagrywki to jest coś, co można wyćwiczyć. Jest duża rola też bramkarzy, którzy się w tym niektórzy specjalizują. No też jest to dla nas fajne, że my mogliśmy się w tej formie zmierzyć, bo w playoffach też istnieje ryzyko, że taki element się pojawi.
0: Karne mogą być loterią, nie muszą, tak jak właśnie już powiedział szkoleniowiec Zielonych, można je bardzo dobrze wyćwiczyć, natomiast na pewno nie można wyćwiczyć luźnego podejścia do spotkania, mimo tego, że gra się tak w zasadzie o nic, ponieważ miejsce jest pewne, awans jest pewny. Niemniej Warta miała ten wentyl bezpieczeństwa, że dzisiaj mogło pójść nie po ich myśli.
3: Dobrze, że taki mecz przytrafił nam się teraz, kiedy mogliśmy sobie na ten komfort pozwolić. Myślę, że dobry materiał też do analizy w tygodniu i wejść to ze świeżą głową w fazę playoff.
1: No właśnie, i jest jeden cel, play-offy, i o tym również powiedział pan trener Warty Poznań, Mateusz Grochal.
3: Naszym celem jest gra o Mistrza Polski, więc jak chcemy wygrać, no to trzeba wygrywać z każdym. Po lider zagramy z czwartą drużyną, akurat padło tak, że to jest to Siemianowiczanka, natomiast z kim by przyszło nam grać z tą drużyną, byśmy się zmierzyli i walczyli o zwycięstwo.
0: No właśnie, i trener Grochal już powiedział o pierwszym starciu półfinałowym, które czeka na nas już w najbliższy weekend. Warta Poznań pierwsza po sezonie zasadniczym podejmie czwartą Siemianowiczankę, natomiast drugi Pomorzanin Toruń podejmie Grunwald Poznań. Grunwald Poznań, przypominam, jest obecnie broniącym tytułu, ponieważ w zeszłym sezonie pokonał w finale Pomorzanina Toruń, więc będzie to swego rodzaju, można powiedzieć, rewanż za finał, ale nie w finale, tylko w półfinale już. Pomorzanin, tak jak mówiłem, ze srebrnym medalem był w zeszłym roku, Warta natomiast była z medalem brązowym, więc czy będzie szansa na odwrócenie tej tabeli, czy będzie szansa na powtórzenie tych samych sukcesów, trofeów, ciężko powiedzieć, pozostaje oglądać i skupić się na tym widowisku, prawda?
1: Prawda, ale trzeba powiedzieć o reszcie tak naprawdę drużyny, a w szczególności tych poznańskich, bo delikatne rozczarowanie można tutaj nakreślić nad zespołem AZS-u Politechniki Poznańskiej. Zespół, który zawsze ma ogromną ochotę na stawanie na tym najwyższym poziomie, platformie, podium, na wchodzenie zawsze do tej finałowej czwórki. No niestety w tym sezonie się nie powiodło. Co ciekawe, AZS AWF Poznań no również zaliczył taką samą liczbę punktów. Tutaj 24 i 24. Znaczenie tutaj w kolejności akurat rozstawienia tych zespołów, czyli AZS AWF Poznań na piątym, a Politechnika na szóstym. No czyli wchodziła tu w grę mała tabela. AZS AWF Poznań był chyba dwie bramki lepszy od Politechniki. Dokładnie. W tej mniejszej tabeli. No i niestety mi się wydaje, że no nie tak chcieli zakończyć na pewno tutaj zawodnicy obydwóch zespołów.
0: Na pewno nie tak chcieli zakończyć ten sezon, na pewno będzie z czego wyciągać wnioski na przyszłość, no ale też można zwrócić uwagę na to, że tak jak Grunwald Poznań, który od początku tego sezonu zmaga się z bardzo dużymi brakami kadrowymi, że mają mało tych zawodników, że w niektórych meczach po prostu przegrywali z uwagi na zbyt krótką ławkę i nie byli w stanie odpowiadać tak naprawdę rywalom, którzy nawet i na papierze byli gorsi i powinni ulegać wojskowym. Niemniej, jak wiemy, liga jest długa, sezon jest długi i trzeba być przygotowanym również na takie rzeczy, na które nie da się przygotować, jakkolwiek paradoksalnie to nie brzmi. Tym razem dwóm poznańskim drużynom się nie udało, ale cały czas dwóch tutaj lokalnych przedstawicieli w tych playoffach będzie grać i za nich jak najbardziej można trzymać kciuki, a my teraz nawet i nie kciuki, ale poruszymy może i całą głowę albo i całe ciało, słuchając kolejnej piosenki.

0: No i teraz z jednego sportu wybitnie poznańskiego przeniesiemy się do drugiego sportu wybitnie poznańskiego. Mowa tutaj o lacrosie. W miniony weekend, w niedzielę dokładnie, odbyły się mecze finałowe, odbył się cały turniej finałowy finałów Mistrzostw Polski Kobiet w lacrosie.
1: Tak, no i trzeba powiedzieć, że po pełnym emocji w finale, no spowodowanym chociażby warunkami pogodowymi, w pierwszych dwóch kwartach padał mocny deszcz i wiatr, no później wiadomo, przestaje, wychodzi słońce.
0: Typowa polska pogoda, kiedy jest długi weekend i chcesz iść na grilla.
1: Tak. I a najlepsze jest to, że już jak podpałka zmoknie, to choćbyś ruszył, to nie ruszy. I za dużo dymu, nie żaru. No i wiadomo, jak to jest. Ale trzeba wspomnieć, że Mistrzostwo Polski obroniła drużyna Poznań Hussars Ladies, pokonując w finale Lux Warriors września. Brązowy medal zdobyły zawodniczki z AZS-u Walkirie Katowice. Czyli można powiedzieć, że no puchar, jak i medal zostaje w Poznaniu.
0: Dokładnie, puchar zostaje w Poznaniu. No tutaj tak naprawdę nawet oczywiście nie można tutaj deprecjonować rywali w sporcie. Trzeba wyjść zawsze w pełni skoncentrowanym, skupionym na swoim zadaniu i trzeba podejść do każdego meczu na 100%. No mimo wszystko nie da się ukryć, że w tym sporcie hegemon jest jeden, jest nim Poznań Hussars Ladies. W sezonie zasadniczym 12 spotkań, 12 zwycięstw, bilans bramkowy, tak licząc na szybko na oko, plus 162 trafienia, 24 punkty na 24 możliwe, drugie, trzecie miejsce po 18 punktów, czwarte miejsce 13. To jest w ogóle ciekawostka. Tak jak mówiłeś, że brązowe medale dla AZS Walkiria Katowice, a panie z Katowic zajęły czwarte miejsce w sezonie zasadniczym, więc musiały pokonać teoretycznie mocniejsze rywalki. Wrocławskie Pantery im uległy, a mimo wszystko miały 18 punktów, trzecie miejsce w tabeli i tyle samo oczek przecież po sezonie zasadniczym, co Lux Warriors września. Można byłoby się zastanawiać, że gdyby lepszy bilans bramkowy, to one by grały one by grały nawet nie u siebie czy na wyjeździe, ale po prostu byłoby inne pozycjonowanie w tabeli, więc mogłoby to coś zmienić, a tutaj proszę bardzo, nawet nie finał, nawet nie trzecie miejsce, tylko jeszcze przegrały z katowiczankami. Dla poznanianek jest to bardzo duży sukces. Jeżeli chodzi o wyróżnienia indywidualne, no to tutaj zakładam, że jakiś delikatny niedosyt może być.
1: No tak, zdecydowanie, bo bramkarką sezonu została Zofia Rejman tutaj z drużyny z Wrześni. Młodzieżowiec sezonu, czyli Amelia Cypa, tutaj z Poznania, z drużyny z poznańskiej. Królowa strzelczyń, 65 goli na swoim koncie zanotowała Kinga Neiser z AZS-u Walkirie Katowice. No i w klasyfikacji kanadyjskiej gole i asysty, 71 punktów zdobyła Valas Anna z Poznań Hussars Ladies, więc no dwie tak naprawdę tutaj kategorie no zostają w Poznaniu. Mi się wydaje, że ta bramkarka sezonu delikatnie może trochę szokować, no bo jednak tracisz tylko 41 bramek, no jest to również zasługa bramkarza.
0: Co można było zrobić lepiej w tym wypadku,
1: no
0: prawda?
1: Właśnie,
0: takie pytanie
1: więc,
0: się nasuwa.
1: Więc tu może być delikatny niedosyt, no i nawet nie chcę mówić, że tutaj obszar do poprawy w następnym roku, no bo no liczby nie kłamią, więc...
0: Czy da się poprawić po prostu?
1: No, moim zdaniem nie da. Zdobyła to tutaj bramkarkę sezonu Zofia Rejman z zespołu z Wrześni. Września tych bramek straciła 70, więc no kurczę...
0: I jednak dysproporcja jest. Mnie najbardziej zastanawia jednak, słuchaj, królowa strzelczyń. 65 bramek z drużyny z Katowic. A jak zobaczysz w tabelę, katowiczanki zdobyły 121 goli. Ona zdobyła więcej niż 50% trafień całego zespołu na przestrzeni sezonu. Jaka to jest kobieta orkiestra po prostu.
1: No tu zdecydowanie się należy, bo jeżeli zdobywasz ponad 50% trafień drużyny, no to mi się wydaje, że innego królowej strzelców no nie może być.
0: Dokładnie, ale za to w klasyfikacji kanadyjskiej sobie poznanianka odbiła. Anna Valas 71 punktów, a z tego co pamiętam bramek miała około 55 chyba, więc resztę dołożyła asyst, więc była bardziej drużynowa, była bardziej przyjazna, przyjacielska od Kingi Neiser. Natomiast my tak się rozdrabniamy do kwestii indywidualnych, a wróćmy jeszcze do podsumowania całego sezonu. O tym opowie Bartosz Darul, trener zawodniczek z Wrześni.
2: Ciężki, wymagający. Moja drużyna jest dosyć młoda, chociaż mamy już jakieś doświadczenie, to nadal jesteśmy młodzi. Liczyliśmy w tym sezonie, że powalczymy o najwyższe trofeum. No, udało się wejść do finału. Niestety w tym finale po raz kolejny drużyna z Poznania okazała się lepsza.
1: No i tak to jest... tytuł cieszy, ale chyba największą dumą, jaka może być, no to reprezentowanie swojego kraju w barwach narodowych z orzełkiem na piersi. No i właśnie tak powiedziała Anna Walasz, czyli zawodniczka zespołu z Poznania oraz prezeska zarządu Polskiego Związku Lacrosse. Z tytułu się cieszymy, ale no, myślami dziewczyny już są myślą już o reprezentacji.
3: Dzisiejszy dzień, kolejny tytuł bardzo cieszy, ale to jest kolejny jakby element w tych naszych przygotowaniach, czyli te cele są jeszcze wyżej. W tym roku przed nami Mistrzostwa Świata drugiej dywizji we Wrocławiu, to już w lipcu, no i w listopadzie szykujemy się na pierwszy etap kwalifikacji do igrzysk, na turniej do Hiszpanii, więc jakby tutaj bardzo mocno skupiamy się na tym, żeby poprzez również treningi klubowe, w naszym klubie trenuje dużo kadrowiczych, żeby to też się przygotowywać.
0: A słuchaj, pytanie konkursowe dla ciebie. Tak? Czy ty słyszałeś kiedykolwiek wcześniej o lacrosie?
1: No wiesz co, do radia przyszedłem w 2023 roku, czyli no w tym roku 3 lata mi tu pyknie i wiedziałem, że istnieje taka dyscyplina, no ale stricte tu poznałem sekrety, tajniki i z czym tak naprawdę to się je.
0: Ja poza jakimś jednym serialem z takiej bardzo popularnej platformy, na której się seriale ogląda, gdzie faktycznie występował jako element fabularny chyba z jakiegoś amerykańskiego koledżu, no to nigdy w życiu się nie spotkałem z tym, a i raz jeszcze w tramwaju minąłem zawodnika, który jechał na trening po prostu w całym sprzęcie i z tym kijem, z tą siatką. To wyglądało bardzo, bardzo ciekawie, bardzo niecodziennie, ale właśnie o to też chodzi, że z miesiąca na miesiąc, z roku na rok ten sport się coraz bardziej rozwija, no i właśnie również też Anna Walasz opowiedziała o tempie rozwoju lacrosa w Polsce.
3: Życzyłabym sobie, żeby to wyszło szybciej, ale my mierzymy się z wieloma problemami. Jest to sport wciąż mniej popularny w Polsce, więc kwestia do dotarcia jest trudniejsza. Również problemy natury finansowej, czy też dostępność do boisk, do infrastruktury jest nie najłatwiejsza.
1: No i najważniejszy to chyba plan rozwoju dyscypliny na najbliższe lata, no bo mamy autostrady i stadiony, a co z lacrosem?
3: Mamy konkretny plan, bardzo intensywnie chcemy działać i już zaczęliśmy działać w szkołach, budujemy drużyny juniorskie. To jest dla nas gwarancja tego, że dyscyplina po prostu będzie się rozwijała i przetrwa.
0: No, rozwój i takie plany też infrastrukturalne oraz szkoleniowe są absolutnie kluczowe do odnoszenia sukcesów, a propos sukcesów to możemy porozmawiać o Mistrzostwach Polski w rugby siódemek, ponieważ turniej finałowy właśnie tej dyscypliny odbył się w Poznaniu 6 czerwca, czyli 2 dni temu w sobotę. No i Poznań dopięła swego, prowadziła przed tym turniejem finałowym w klasyfikacji generalnej, po tym turnieju finałowym utrzymała prowadzenie z 232 oczkami. Pokonała rugby klub Koszalin, który uzbierał tych punktów 228. Na trzecim miejscu podium zamknął również wielkopolski element GKR Tytan Gniezno, 202 punkty.
1: No i chyba to, co najbardziej cieszy, że dopiero 144 punkty, czyli zespół Legii Warszawa. No w ekstraklasie Poznań jest mistrzem Polski, w rugby jest Poznań mistrzem Polski. No,
0: po prostu Poznań mistrzem Polski. Chwała Poznaniowi, tak?
1: Mateusz widzę za szyby bardzo, bardzo, bardzo kiwa głową na tak. Można by było tu przytoczyć jeden cytat do wszystkich ludzi, którzy krzyczeli z trybun pewne brzydkie słowo, ale to nie tu. No, gratulujemy przede wszystkim tutaj z wszystkim zawodnikom klubu sportowego Poznań i Poznań. Mi się wydaje, że jeżeli mówię o rugby siódemkach, to w głowie mam tylko tą drużynę i to, co za nią, to może mnie interesować, ale wiem, że oni gdzieś na pewno będą w tej czołówce i na pewno chłopaki dobrze się sprawują.
0: Oczywiście, na koniec sezonu pamięta się tylko mistrzów, a nawet najpiękniejsze drugie miejsce pozostanie zapomniane, więc tym bardziej gratulacje dla całego zespołu, zawodników, trenerów, sztabu i oby tak dalej, a my dalej będziemy słuchać muzyki.

0: No i przenosimy się teraz nad wodę. Trzeba się schłodzić, chociaż tak jak już zwróciliśmy uwagę, długi weekend nie rozpieszczał nas pogodą. Czasami padało, czasami nie. No to 6-7 czerwca, czyli sobota, niedziela, poznańska Malta gościła najlepszych polskich wioślarzy, którzy rywalizowali o medale Mistrzostw Polski Seniorów oraz Mistrzostw Polski Masters. I oczywiście organizatorzy bardzo serdecznie dziękowali za udział. Bardzo się cieszyli, że w rywalizacji udział wzięło ponad 200 zawodników z 40 różnych polskich klubów, w tym chociażby takie znane nazwiska na polskim terenie jak Julia Rogiewicz z AZS UMK Toruń czy Wiktoria Kalinowska z AZS AWF Warszawa. Natomiast jeżeli chodzi o rywalizację drużynową, no to tutaj najlepsze okazało się Lotto Bydgoszcz. Bydgoszcz 677 punktów łącznie we wszystkich biegach, we wszystkich zawodach. Zostało Bydgoszcz została sklasyfikowana przed swoim największym rywalem tak naprawdę geograficznym, więc całe województwo może teraz się śmiać, w zasadzie pół województwa może się śmiać z drugiej połowy województwa, ponieważ drugie miejsce zajął AZS UMK Toruń, 419 oczek, i trzecie miejsce na zamknięcie podium AZS AWF IS Gdańsk, 275 punktów. Jeśli chodzi o poznańskie akcenty, no to było podium, było tych podiów kilka. Trzecie miejsce Jakuba Marcela Nierzwickiego w kategorii 1x ML. Było także trzecie miejsce dwójki męskiej Grzegorz Hoffman, Jakub Woźniak. Było także pierwsze miejsce w kategorii 2M Jerzy Kaczmarek, Michał Szpakowski. Oraz było jeszcze jedno podium w czwórce męskiej Jerzy Kaczmarek, Filip Jędrzejczak, Filip Maćkowiak oraz Michał Szpakowski. Jeżeli chodzi o poznańskie sukcesy, to jeszcze nie wszystko, ponieważ Magdalena Świętek zajęła drugie miejsce w jedynce kobiet. No i jeżeli chodzi o poznańskie sukcesy, to w tym momencie będzie na tyle. Gratulujemy oczywiście wszystkim zawodnikom. Mamy nadzieję, że te sukcesy na Mistrzostwach Polski przełożą się na sukcesy na arenach europejskich, światowych, międzynarodowych. Natomiast mamy również nadzieję, że tak jak i te talenty rozwijają się bardzo dobrze na poznańskiej Malcie, to że tak samo dobrze rozwijać się będzie młodzież, która gra w poznańską koszykówkę.
1: No dokładnie, bo tak naprawdę dzisiaj z godziny 8 tutaj Sport Poznań i pani Beata Oryl podali informację, że Krzysztof Dobrowolski nie jest już trenerem pierwszoligowej drużyny koszykarek MUKS-u Poznań. Władze klubu zdecydowały się na zmianę szkoleniowca. Ten już buduje drużynę na nowy sezon, bo w składzie zajdzie sporo zmian. No i młode koszykarki MUKS-u zasilą zespoły Orlen Basket Ligi. Takie informacje możemy przeczytać. A co do samych koszykarek MUKS-u, Poznań sezon 2025-26 skończyły na pierwszej rundzie play-off w trzecim decydującym meczu ćwierćfinału pierwszej ligi. Podopieczne jeszcze wtedy Krzysztofa Dobrowolskiego przegrały w Pruszkowie z MKS-em 61-80. Okazało się, że było to ostatnie spotkanie tego szkoleniowca w roli pierwszego trenera zespołu. No i w nowym sezonie zastąpi go Maciej Brodziński, który po półtorarocznej przerwie wraca na ławkę MUKS-u. Trener rozpoczął już budowę zespołu na nowy sezon. Spore to wyzwanie, bo wiadomo już, że w drużynie dojdzie do zmian. Ogranie na pierwszoligowych parkietach młodych zawodniczek zaowocowało w minionym sezonie m.in. medalem Mistrzostw Polski U19. Wyróżniające się tam koszykarki dostały propozycje z klubów Orlen Basket Ligi Kobiet. Tutaj Zuzana Marczyńska została zawodniczką chociażby basketu Bydgoszcz. Z MUKS-em pożegnały się także Martyna Stępińska i Zuzana Winkel. Ta pierwsza ma zagrać w barwach Polonii Warszawa, ta druga natomiast w barwach Beniaminku tutaj z Bochnia, tutaj z takiej miejscowości. Zabraknie też Elizy Łakomej. Doświadczona podkoszowa zdecydowała się zakończyć zawodniczą karierę. W klubie pozostała pracując z młodzieżą. Trwają rozmowy między innymi z liderkami drużyny, czyli Martyną Dymałą i Alicą Schlosser. Zobaczymy, co przyniesie tak naprawdę ten sezon MUKS-u, bo są to spore zmiany, spore wyzwanie dla trenera Brodzińskiego. No i zobaczymy, na którym miejscu skończy i co przyniesie się ten nowy sezon, bo odpaść po pierwszej rundzie playoff to nie jest wstyd. Jak wiemy, sporo zawodniczek dostało oferty po prostu z ligi wyżej, co na pewno cieszy same zawodniczki, no ale ten materiał do tak zwanego budowania składu no, został zdecydowanie ograniczony. No i trzeba będzie cofnąć się, zaczerpnąć być może młodszych dziewczyn, być może tutaj dziewczyn, które były na oku poprzedniego trenera. Zobaczymy, jak to się rozwinie, no i co to przyniesie.
0: No właśnie, zobaczymy, co to przyniesie, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest to klub, który ma za zadanie jak najmłodsze zawodniczki szkolić i później je wypuszczać w świat, więc widok, że tak wiele z nich teraz odeszło, jest tylko pozytywnym obrazem tego sezonu, że tak dobrze udało się zagrać, że te koszykarki przyciągnęły aż tak dużą uwagę. Mamy nadzieję, że przyciągnęliśmy również i waszą słuchaczy uwagę przez minioną godzinę, ponieważ Sporting Klub Afera usłyszał końcowy gwizdek. Zbliża się godzina 19. Za realizację tej audycji odpowiadała Marcelina Mikołajczak oraz Mateusz Szlas, a przez ostatnią godzinę za mikrofonami przebywali
1: Edwin Edziu-Przybylak
0: oraz Szymon Kamuda. Życzymy miłego wieczoru.

0: pierwsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
1: Turniej po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie, od szachów szybkich po Formułę 1, jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: Na zegarkach 18:57, oznacza to jedno, aferowy serwis informacyjny.
3: Anna Grzyb, zapraszam. Wakacje tuż, tuż, ale słoneczna pogoda już zachęca do odpoczynku na łonie natury. Strzeżone kąpieliska nie rozpoczęły jeszcze sezonu, a więc korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko, co ma zmienić się 20 czerwca. Od przyszłego weekendu osoby przebywające nad wodą będą pilnowane przez ratowników wodnych w godzinach od 10 do 18. Warto pamiętać, że w tym roku kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim ponownie nie zostanie otwarte dla pływających. Nad zbiornikami wodnymi nie zabraknie stref rekreacyjnych dla smakoszy.
4: Również na naszych pobliskich jeziorach, Rusałce, Strzeszynku, Kieksz dozwolone jest grillowanie. Miasto już w zeszłym roku i dwa lata temu wyznaczyło bardzo wyraźnie strefy dla osób, które chcą grillować. One są takim specjalnym znakiem zielonym oznaczone, a przy tym obszarze znajdują się śmietniki, gdzie można wysypać żar od grilla i nie spowoduje to pożaru.
3: Mówił rzecznik prasowy WOPR województwa wielkopolskiego Marek Frąckowiak. Podczas przygotowywania posiłku warto pamiętać o kilku zasadach.
5: Pierwsza taka rzecz, starajmy się częściej zamieniać to czerwone, przetworzone mięso jednak na chude mięsa. Druga rzecz, pamiętajmy, żeby przy okazji grillowania zawsze pojawiały się warzywa na naszym stole. Trzecia zasada, myślę, że dobrze byłoby rozważyć rezygnację czy ograniczenie alkoholu.
3: Tłumaczyła dietetyczka z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Zuzanna Stachowiak. Wysokie temperatury zwiększają ryzyko odwodnienia, dlatego podstawowym napojem podczas letnich spotkań powinna być jednak zwykła woda. Zapotrzebowanie na płyny podczas upalnych dni może przekroczyć nawet 3 litry dziennie. Trwa remont mostu Chrobrego. Północna nitka została już rozebrana i mają zastąpić zupełnie nowa konstrukcja. Ruch odbywa się nitką południową. Z powodu przebudowy kolizji instalacyjnych po wschodniej stronie przeprawy od dzisiaj obowiązują nowe zmiany w organizacji ruchu.
6: W rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Wieżowej i Panny Marii ze względu na prace związane z przebudową sieci wodociągowej konieczne jest zawężenie wlotów skrzyżowań wraz z czasowym zajęciem części chodników. Tory jazdy czy też ciągi dla pieszych mogą ulegać przesunięciu w zależności od postępu robót,
3: informowała Paulina Nowicka-Szewer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Podczas jazdy należy zwracać uwagę na oznakowanie i zachowywać szczególną ostrożność.
7: Radio Afera. Okno na świat.
3: Poznańscy stomatolodzy po raz kolejny będą leczyć mieszkańców Jamajki. 19 czerwca delegacja lekarzy i studentów z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego wyrusza na 3-tygodniową misję humanitarną w okolicy Magotty, jednego z najuboższych regionów Jamajki, gdzie dostęp do opieki dentystycznej praktycznie nie istnieje. Potrzeby są ogromne, od podstawowych, jak higienizacja czy opracowywanie zębów próchniczych, aż po bardzo specjalistyczne, jak usuwanie zębów dodatkowych czy nastawianie zwichniętej żuchwy. Swoją pierwszą misję wspomina

0: 6.
1: W ostatni weekend maja odbył się 5. ogólnopolski turniej tańców polskich o kryształowego siewce oraz akademickie mistrzostwa Polski. To nietuzinkowe wydarzenie odbyło się na parkiecie Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Przyrodniczego, przepraszam, w Poznaniu, gdzie zaprezentowały się pary taneczne z całego kraju. O tym, jak to istotne, opowiedział dyrektor konkursów Michał Cichocki.
2: Jest to przede wszystkim kształtowanie świadomości narodowej. Pokazujemy, że nasza tradycja, nasze tańce są bardzo ważne, możemy je tańczyć i nigdy nie powinniśmy zapomnieć, skąd pochodzimy.
1: Chętni do nauki polskich tańców ludowych i kultywowania tradycji mogą spróbować swoich sił w poznańskich zespołach, takich jak Zespół Tańca Ludowego AWF Poznań czy Zespół Pieśni i Tańca Łany. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na jutrzejsze wydanie zapraszam od godziny 6:57.
3: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Autopromocja.
4: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
5: Poniedziałek, godzina 21.
6: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
7: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
3: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
8: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
9: Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski oraz Arek Gaducewicz. Realizuje nas Paweł Zjeżdżałka. To jest Aferytm, czyli przegląd nowości muzycznych w Radio Afera, wywiady, konkursy i tak dalej. Zaczniemy dzisiaj od Madi Ashman i utworu Dark. Zostańcie z nami.

Maddie Ashman i Dark, prekursorka muzyki mikrotonalnej. Być może jest to, jedni zarzucą, że jest to jakieś kombinactwo, drudzy powiedzą, że jest to całkiem ciekawe. Otóż jest to koncept, który odrzuca tradycyjną tonację w muzyce i próbuje wykrzesać z tego coś nowego, zakładając, że tonacja to jest pewien subiektywny twór, który uważamy za obiektywny, i właśnie to próbuje stworzyć Maddy w swojej utworach. Brzmią one na pewno, bym powiedział, nieoczywiście, bo jesteśmy chyba przyzwyczajeni do właśnie czegoś innego, ale być może to jest kwestia właśnie przyzwyczajenia. Ten jest bardziej może dziwny utwór niż inny, ale myślę, że jest to całkiem ciekawy koncept, który warto po prostu go poznać. A teraz przejdźmy może do konkursów, ponieważ mamy dzisiaj dwa konkursy. Do wygrania jest podwójna wejściówka na Fat Freddy's Drop w tą niedzielę w Progresji w Warszawie, a wygrać wyślijcie SMS-a na 7148, w treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz uzasadnienie, dlaczego do was ma trafić ta wejściówka. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze razem z VAT. Na SMS-y czekam dzisiaj do godziny 20. Oraz konkurs długoterminowy na Carbon Silesia Festival w 2026 roku. Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu 19 i 20 czerwca, więc taki no, kilkudniowy fajny festiwal z muzyką elektroniczną. Pamiętam, swego czasu prowadziłem wywiad tutaj z szefem artystycznym tego wywiadu, tego festiwalu. Znajdziecie ten wywiad na naszym Spotify'u, jeżeli jesteście ciekawi. Oczywiście jest trochę pewnie przeterminowany, ale nadal robią pewnie taką samą dobrą robotę jak zawsze. Aby wygrać tą wejściówkę na ten festiwal, wyślijcie SMS-a na 7248, wpiszcie w treści afera.carbon imię, nazwisko oraz pytanie konkursowe. Techno, house, a może synthpop? Jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej? Na SMS-y będziemy czekać do 9 czerwca, czyli do jutra, do godziny 20 około, więc podczas aferytmów. I tymi zapowiedziami konkursowymi przechodzimy do shoegaze'owej premiery Matt Iris i Silver Nails.

To był Matt Iris i Silver Nails z ich najnowszego albumu, który niesie taką samą tytuł, właśnie Matt Iris, jak ich zespół. Jest to kwartet z Toronto, który gra właśnie taką muzykę shoegaze'owo, dream popowo hałasującą. Bardzo przyjemne rzeczy i wydali ten album tydzień temu, więc całkiem dobra świeżynka. Polecam wam bardzo serdecznie. A teraz przechodzimy do stałego punktu programu, ponieważ nieubłaganie zbliża się godzina 19:15.

difficult enough. A płytą tygodnia w Radiu Afera jest post-funk od Madame Affaire. Jest to odpowiedź na polską scenę muzyczną, gdzie jeszcze można kij w szprychy włożyć, gdzie jeszcze można stworzyć coś nowego, czy tak naprawdę w ogóle można stworzyć coś nowego i czy w ogóle w Polsce istnieje coś takiego jak disco, jak muzyka disco i podobne temu gatunki. I właśnie na tym odpowiedzią na to pytanie ma być właśnie na to włożenie tego kija w szprychy ma być album post-funk, który rozbija to nasze koło i sprawia, że jest coś nowego i jest to disco, którego jest tak mało i jest to album, który właśnie traktuje głównie o problemach współczesnego człowieka, który jest otoczony cyberświatem, algorytmami i tak dalej. I opowiada o tym w dosyć taneczny sposób, czasem o rzeczach, które w sumie się wydają takie dosyć przykre, ale z drugiej strony opowiada o tym właśnie w taki taneczny sposób, skłaniając do refleksji, co jest całkiem ciekawe, więc posłuchajmy sobie pierwszego utworu z tej płyty post-funk od Madame Affaire.

To był Madame Affair i Post-Funk z płyty tygodnia w Radiu Afera, a my przechodzimy do naszego wywiadu, który dla was poprowadzi Arek już za chwilkę, ale zanim to poczujmy, o co będzie chodziło w tym wywiadzie i zobaczmy, co nasz zespół będzie miał do powiedzenia, a w dzisiejszym aferytmie gościć będziemy Wyjdzie w praniu, czyli poznański zespół, i posłuchajmy tytułowy utwór z ostatniego albumu Kaleidoskop.

0: Jest już z nami Maja, Marcin i Sebastian z zespołu Wyjdzie w praniu, którego utwór przed chwilą słyszeliście. Witajcie.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Ostatnio wydaliście swój debiutancki album Kalejdoskop. Jak czujecie się z tą długo pewnie wyczekiwaną premierą?
3: Ulgę. Czujemy przede wszystkim ulgę wszyscy, myślę, ponieważ zeszło nam to zdecydowanie za długo. Byliśmy święcie przekonani, że wydamy tę płytę jeszcze...
4: To tak z rok temu na początku roku.
3: Dokładnie tak. No.
4: A to jednak więcej czasu niż się zdawało zajęło, więc...
0: O, rok to też nie jest jakaś straszna obsuwa znowu.
1: Tak, lepiej później niż jeszcze później.
0: Otóż to. Lubię zaczynać rozmowę o dziełach od ich tytułów. Dlatego skąd przyszedł pomysł na Kalejdoskop?
1: Ogólnie to ten tytuł zrodził się sam z siebie. Zagraliśmy ten utwór próbie. Słucham?
3: Tytułowy utwór.
1: To się wszystko
0: wzięło. Który notabene przed chwilą słyszeliśmy.
1: Tak, dokładnie. I po prostu... On miał tyle barw, tyle kolorów, tyle tam się działo, że słowo kalejdoskop samo się nasunęło, że to po prostu ten utwór brzmiał jak kalejdoskop. I tak też poszliśmy w taką myśl i tak ten utwór się teraz prezentuje, że są trochę cztery pory roku i takie tam... Czy trochę kalejdoskop, jak się spojrzy na to, taki jest kształt i taki ma kolor.
4: Też stwierdziliśmy właśnie, że ta muzyka tak ze sobą kontrastuje, którą robimy, że do końca nie wiemy, w którym jakimś konkretnym kierunku iść i wszystko jest takie różne i że całość jest tym kalejdoskopem, nie tylko ten jeden utwór, który jako pierwszy powstał.
3: Tak, tak jest. Biorąc pod uwagę wszystkie utwory składające się na album, mieszają bardzo wiele przeróżnych brzmień i gatunków, więc stwierdziliśmy, że album również zostanie w ten sposób nazwany.
1: Tak, zaczęło się od kalejdoskopowego utworu, a skończyło się na kalejdoskopowej płycie.
0: Faktycznie muszę przyznać, że gama gatunków jest bardzo, bardzo różnorodna. A jak mielibyście określić sam proces powstawania i nagrywania tego utworu? Ile to wszystko trwało i jak to przebiegało? Jak to wspominacie?
3: Mówisz o płycie?
0: Tak, całej. O całym albumie. Od pierwszego utworu do ostatnich szlifów.
1: To pierwszy utwór, jaki wchodzi w skład tej płyty, to jest MW. I on powstał jeszcze w 2021 roku.
4: Tak, bardzo dawno.
1: To był pierwszy utwór. No i znalazł się na tej płycie, bo był taki trochę naboksowany, ale no musieliśmy go wykorzystać, bo to jest najstarszy utwór i idealnie wypełnia po prostu cały ten obrazek kalejdoskopowy. A tworzenie całej płyty, chyba? Jak wspominasz?
3: Tworzenie muzyki na tę płytkę, no to była oczywiście sama przyjemność, bo mogliśmy dużo sobie poeksperymentować. Natomiast jeśli chodzi o sam proces nagrywania tego wszystkiego, no to tak jak już wspomnieliśmy, no przedłużył się, zajęło to ponad rok. Myślę, że same nagrywki, te główne, no udało nam się ogarnąć w miarę szybko, tylko okazało się niestety, że zostało do ponagrywania parę jeszcze dodatkowych elementów, takie jak tam pojedyncze wokale, jakieś solówki gitarowe, dzwoneczki. Takie rzeczy, tak, dzwoneczki, rzeczy, które można było odłożyć na później. No to zostały odłożone i niestety później z terminami było coraz gorzej. No. Mm-hmm. Na szczęście no, jesteśmy już...
4: Już po.
3: Po.
0: A jak powstawały z kolei teksty do tych kawałków? I kto za nie odpowiada?
1: Ja za nie odpowiadam, tak? Czy za wszystkie teksty na płycie?
4: Za szóstkę tak pół na pół, nie?
3: Wakacje.
1: Wakacje są na GarageBandzie, słuchaj. Tak, za większość jestem odpowiedzialna tak. Ja i refren do szóstki tutaj powstał u Marcina w głowie i razem to była taka fuzja naszych pomysłów. I,
4: tak, tak. No.
1: Ale zrodziło się to u Marcina, więc tutaj możesz się wypowiedzieć o szóstce.
4: No tak, ja napisałem taką piosenkę, bo w sumie to jest też ciekawe, że szóstka się zrodziła z Fistaszka, bo mieliśmy podkład do Fistaszka, i nie było tekstu i tak nie wiedzieliśmy do końca, co tam zrobić i właśnie ja tam napisałem jakiś taki wstępny tekst pod to, I pokazałem go Mai i Maja się zapytała, czy może tutaj co nieco pozmieniać, no i co nieco pozmieniała. I tak, i powstała druga piosenka, bo stwierdziliśmy, że w sumie tutaj to bardziej pasuje do innej melodii, którą napisaliśmy i tak powstała szóstka. No a cała reszta tekstów to już tylko i wyłącznie Mai zasługa. Ewentualnie Rower, no to była taka wspólna inspiracja, że ja powiedziałem, że przydałoby się zrobić taką piosenkę.
1: Tak,
4: nie?
1: Bo dużo utworów u nas powstaje na próbie z jakiegoś żartu, że po prostu gramy coś, jest żart, lecimy w to, a później patrzymy na to, ej, dobra, idźmy w to na serio, zróbmy coś na poważnie. No i na przykład tak samo jak MW jest bardzo stare, tak samo na przykład 11.11 początkowo była zupełnie innym utworem i teraz jest zupełnie innym utworem. Tak, więc bardzo dużo tych utworów początkowo było czymś innym, dlatego ja bardzo lubię takie tworzenie, pisanie tekstów takie na spokojnie, że powstaje jakiś pomysł i jeśli teraz nie mam żadnej wizji na to, co z tym zrobić, to jeśli poczekam chwilę, to on nigdzie nie ucieknie i zrodzi się coś zupełnie innego.
0: Mhm. Jeszcze chciałbym wrócić do tego utworu pod tytułem 6, bo on jest bardzo ciekawy lirycznie. Czy on, dobrze rozumiem, opowiada trochę o samym graniu w zespole i związanej z tym krytyką?
4: Tak, no to taka inspiracja była, bo w sumie to ja wiem, jakim ja się konkretnie eventem zainspirowałem.
0: Możesz opowiedzieć, śmiało.
4: No w sensie mogę bez wymieniania nazwy tego eventu, ale był taki jeden event, gdzie właśnie tak poczułem, że nie do końca jesteśmy traktowani na poważnie przy innych jakichś większych zespołach, bo musieliśmy się o bardzo wiele takich podstawowych rzeczy prosić, więc to mnie tak troszeczkę zirytowało. No i z tego się jakby zrodził pomysł na tą piosenkę, ale jeszcze tutaj ważna inspiracja...
1: Kropka nad i
4: to jest to, co... Był taki dźwiękowiec. I to był na innym evencie, jeszcze wcześniejszym, ale ja w trakcie, kiedy pisałem jakby ten tekst, to miałem to w głowie, bo ta sytuacja została w mojej głowie dawno temu. Był taki pan dźwiękowiec, który był taki średnio miły, że tak powiem, i tak na nas przekornie powiedział, śmiejąc się z nas, że gdzie jest ten zespół, jak pościelisz, tak się wyśpisz, jakby odnosząc się do tego, że w sumie mamy przysłowie jakieś w nazwie, więc nazwał nas tak, jak pościelisz, tak się wyśpisz. I...
1: No, on nie wie, ale my go pozdrawiamy. Tak. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
4: No i tak, bo w ogóle ta cała końcówka piosenki może dla kogoś brzmieć absurdalnie, jak nie zna tego kontekstu, tak, ale jak już się pozna ten kontekst, to jest mega fajne.
0: Z tym pięknym backgroundem do tej niesamowitej historii posłuchamy teraz, drodzy słuchacze, utworu 6, wyjdzie w praniu z płyty Kalejdoskop.

0: Czy da o, sorry, chciałem.
1: Utwór pod tytułem 6 zespołu Nie jak pościelisz, tak się wyśpisz, a wyjdzie w praniu, jak już się dowiedzieliśmy z historii, która stoi za tym kawałkiem. Czy macie jeszcze inne śmieszne historie, które towarzyszyły przy powstawaniu utworów?
2: Kurczę, przy powstawaniu utworów? Chyba nie,
1: albo
2: ale
1: które
2: mamy...
1: je zapoczątkowały, które może w trakcie...
3: No to no mamy tylko nieśmieszną, no, bo ukradli mi rower, więc jakby to...
2: Nie,
3: to na przykład nieśmieszne.
0: No tak.
2: Ale nas już tak, także możemy w sumie o tym porozmawiać. Była cała akcja poszukiwawcza, niestety nie znaleźliśmy, ale przynajmniej powstał taki utwór i też powstał do niego klip amatorski nasz, na naszym kanale, jakby ktoś był ciekawy. I co? Taka śmieszna piosenka o rowerze. A czy mamy jakieś śmieszne albo jakieś ciekawe historie przy powstawaniu? Niech no sobie powie... A, no w sumie Ranny Ptaszek i Fistaszek to jest taka historia, że Ranny Ptaszek był pierwszy. I on
1: no to
2: jest...
1: właśnie chciałem też zapytać.
2: Tak.
1: Kto był pierwszy? Kura czy jajko? Ranny Ptaszek czy Fistaszek?
2: Dokładnie, Ranny Ptaszek. Ranny Ptaszek, mimo że wygląda to inaczej, bo to Ranny Ptaszek jest bonus trackiem. To brzmi jakby to on był dodatkowy, ale nie, to jest matka. I potrzebowaliśmy po prostu, graliśmy w takim miejscu, w którym graliśmy trochę mocniejszą muzykę z innym zespołem, który grał po prostu trochę mocniej. I potrzebowaliśmy jakiegoś takiego fajniejszego kawałka, który może porwać też niekoniecznie ludzi, którzy przyszli do nas, tylko ludzi, którzy przyszli do nich. I potrzebowaliśmy czegoś takiego, więc... Wzięliśmy balladkę Ranny Ptaszek, gdzie ja sobie tam śpiewam delikatnie i chłopacy mówią, no to może to wzmocnimy.
3: To zróbmy metal, nie?
1: Zrobiliście z tego dosłownie 80-owy heavy metal.
0: Taki był plan, taki był taki plan.
2: Ja na początku byłam niezadowolona, mówię, no dobra.
3: I dlatego też był kryzys ten tekstowy, że przez chwilę nie było tego tekstu, bo napisaliśmy już tą muzykę pod Rannego Ptaszka, w sensie pod Fistaszka. Ale właśnie był taki, że nie wiadomo, czy to pasuje. I wtedy powstała w międzyczasie 6, ale wróciliśmy do Rannego Ptaszka jednak, żeby go zrobić w ten sposób.
1: Ale od początku Fistaszek był robiony z myślą, że użyjecie tekstu z Rannego Ptaszka?
3: Tak.
0: Tak. No bo sytuacja wyglądała tak, że mieliśmy Rannego Ptaszka, utwór, ale potrzebowaliśmy czegoś ostrego na szybko na ten koncert, który no lada moment miał się wydarzyć.
2: I nic innego nie pasowało do przerobienia, żeby było mocniejsze, bo wszystkie inne utwory, które już graliśmy, miały już taką formę, której nie chcieliśmy zmieniać, bo mieliśmy utwory już wydane na Spotify'u i ludzie je znali w takiej formie, w jakiej będziemy je grać, więc Ranny Ptaszek był jedynym nieznanym tworem, którym moglibyśmy jakoś przekształcić. No
0: tak,
2: i...
0: ten Ranny Ptaszek, zresztą ta pierwotna wersja była zupełnie inna niż to, co ostatecznie wyszło. Była niedokończona właściwie, tak jak graliśmy ją na koncertach, bo to był właściwie fragment tak naprawdę. I stwierdziliśmy, że to jest idealny kandydat na to, żeby zrobić takiego Frankensteina.
2: Tak, no i to miało być tak tylko na chwilę, ale spodobało się i też Fistaszek jako tytuł miał być tylko na chwilę, ale Fistaszek i Ranny Ptaszek.
3: Nie, no my po prostu prześmiewczo nazywaliśmy Fistaszka Fistaszkiem.
2: Ale już się przyjęło, no
3: bo
2: i co, mam go tak odrzucić?
3: Go ten honorowałaś na jednym koncercie, bo coś tam powiedziałaś, że jak będzie jakiś tam hałas, coś w tym stylu na koncercie, to oficjalnie zgadza się Maja na przechrzczenie Rannego Ptaszka na Fistaszka. No i tak zostały jakby z jednego utworu zrodziły się dwa i teraz są dwa utwory.
1: Tak. Z tego, co wiem, to utwór Fistaszek, czyli ten najbardziej heavy metalowy, graniczy na płycie z bardzo osobistym kawałkiem. Jak udaje wam się łączyć te skrajne klimaty na koncertach?
3: No właśnie tak, ze skrajności w skrajność przechodzimy.
0: Nieprawda. Nie, no starajmy się tutaj jakoś zachować jakiś pewien balans, robić pewne przejścia. Ostatnio wpadliśmy na taki pewien pomysł. Co cię śmieszy?
3: To, że powiemy, że przechodzimy z Rannego Ptaszka do Fistaszka i to jest ten niesamowity pomysł.
0: Tak, to otóż to, że tak to ujmę. Prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie wpleść dwóch utworów, które mają identyczny tekst, prawda, na koncert, bo trochę to niezręczne mogłoby być.
2: A też ciężko czasem wybierać między czymś, co jest po... jakby po jednej stronie kontrastu i po drugiej, no albo to, albo to. A Fistaszek jest jednak fajny do poskakania, do pomachania głową, jest żywy, więc nie możemy zrezygnować z Fistaszka. No i co z tym rannym ptaszkiem, o którego są pytania? Co
0: praktykujemy,
2: zrobić? Co
0: praktykujemy zrobić? Terapię szokową dla naszych słuchaczy i osób, które są po raz pierwszy.
2: I robimy fuzję.
3: Tak, no.
1: Ale mamy też drugi bardzo delikatny utwór, czyli 11.11.
0: 11.11, tak. Godziny.
1: Okay.
2: To jest to godzina.
1: Okay. Co się stało o tej godzinie?
2: O Jezu, no w sumie to jest śmieszne. Można się ze mnie śmiać. Nie ma sprawy, można się ze mnie śmiać. Ja w gimnazjum byłam uzależniona od pewnej grafiki, którą znalazłam w internecie, która opowiadała o każdej godzinie, że ma jakieś znaczenie. No i słuchajcie, 11.11 to oznaczało, że ktoś jest smutny, gdy cię nie ma. I to idealnie się wpisuje w historię tego utworu, o spóźnieniu się na coś ważnego i o godzeniu się z czyimś odejściem. No i ta 11.11, no po prostu, no co, no każdy jest smutny, gdy nie ma tej osoby.
1: Zobaczmy więc to melancholijne oblicze zespołu Wyjdzie w praniu i zagramy teraz utwór 11.11.

0: 11.11, czyli utwór z najnowszej płyty zespołu Wyjdzie w praniu, płyty pod tytułem Kalejdoskop, i zespół jest z nami dzisiaj w studiu w składzie 3/4, tak mi się wydaje.
1: Tak,
0: mamy Maję na wokalu, Marcina na perkusji i Sebastiana na gitarze.
2: Siema.
0: Kogo z nami nie ma, kogo pozdrawiamy.
2: Gdzie jest Krzysia? Krzysztof?
1: Nie ma z nami Krzysia. Tak, pozdrawiamy go serdecznie, bardzo go kochamy i tęsknimy za tobą, Krzysiu.
3: Tak, nie widzieliśmy go jeden dzień i naprawdę wielki smutek.
1: To za dużo.
0: Pozdrawiamy Krzysia i tęsknimy za nim bardzo.
1: Tak.
0: Jakie wam się szykują plany i gdzie teraz jesteście z koncertowaniem? Gdzie ostatnio mogliśmy was usłyszeć, a gdzie jeszcze będziemy mieć szansę?
2: Dobrze, no to zacznijmy od tego, że aktualnie jesteśmy w trakcie trasy koncertowej nazywającej się Niemałe Miasta.
1: Bo nie gramy w małych miastach. Bo
2: tak
1: to są
2: jest.
1: Duże miasta.
2: Tak, całą trasę gramy razem z naszym zaprzyjaźnionym zespołem Velo.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Pozdrawiamy chłopaków, zgadza się. Tak, już za nami Wrocław, za nami Łódź oraz Poznań. Na trasie zostały jeszcze dwa, albo właściwie trzy przystanki. To jest 19 czerwca gramy w Goleniowie.
1: Tak, i to jest na festiwalu Małe Miasta, który jest trochę czymś innym niż...
0: Na przekór.
1: Tak,
0: no.
1: Tak, dokładnie, bo to już jest Małe Miasto. Goleniów to jest trochę mniejsze miasto niż te, które gramy. I to jest festiwal, który jest troszeczkę odrębną częścią i jest on darmowy, więc bardzo serdecznie zapraszamy.
3: Tak, jeśli ktoś będzie po drodze w Goleniowie, to myślę, że warto zobaczyć, zwłaszcza, że festiwal trwa aż dwa dni,
1: tak,
3: 19-20, i tak jak 19 można usłyszeć nas i Velo, tak 20 można usłyszeć jeszcze zespoły takie jak Projekcja i Godbite. A poza tym jest koncert finałowy, gdzie Maja też śpiewa.
1: Tak, śpiewam. Wow. A do Goleniowa jest rzut beretem ze Szczecina, więc zapraszamy. I dalej na trasie.
2: Na trasie mamy Gdańsk,
1: tak,
2: którego?
1: 26 czerwca.
2: I Kraków.
1: 4 lipca.
2: Tak jest. Wtedy kończy się trasa. Natomiast to nie wszystko, ponieważ mamy taką miłą informację, że osoby, które będą obecne na Pyrkonie w niedzielę, to
1: na
2: jest
1: naszym
2: 21 czerwca, będą miały okazję również nas usłyszeć.
0: Tak. To jest piękna informacja. O której godzinie?
1: To jest ciekawe pytanie.
2: Gdzieś jest, ale kurczę pieczone.
3: Jakoś o 17.
1: Coś 16.
2: Koło 16,
1: coś
2: 17.
1: Tak.
2: Wiem, że również na tej samej scenie, co pewnie niektórzy są zainteresowani, zagrają również m.in. Madame Affaire.
1: Dokładnie.
3: Szanowni koledzy z Madame Affaire.
1: Dokładnie tak, także zapraszamy. No, wieczór będzie niezapomniany na pewno. I to u nas tutaj, na naszych ziemiach. No, super będzie się zobaczyć.
3: Zwłaszcza, że my prosto z tych małych miast tutaj przyjedziemy, kochani, więc jakby...
1: Dokładnie tak.
0: Tym bardziej zapraszamy na Pyrkon i zapraszamy na trwającą wciąż trasę Niemałe Miasta Tour. A co po tej trasie i po tej premierze? Macie już jakieś plany w zanadrzu?
3: Mamy pewne plany na drugą połowę roku. Mamy duże plany, ale
1: tak,
3: nie możemy za dużo w sumie powiedzieć, żeby nie zapeszyć.
1: Tak. Jesteśmy jeszcze w trakcie organizacji fajnego eventu, więc niestety nie możemy nic innego powiedzieć niż oczekujcie informacji.
3: Tak, ale nie będzie nudno w Poznaniu, to na pewno. Mm.
1: Tak. Muzyka się tworzy, eventy się organizują,
3: tak,
1: spotkania się dzieją, próby się odbywają i to są najważniejsze informacje na dziś.
3: Tak.
2: No z pewnością pojawimy się nie tylko w Poznaniu.
1: Tak.
0: I tak. Nowy, gorący materiał się pichci.
2: Nowy, gorący
3: materiał. Jest już gotowy.
2: Powiem więcej. Gorący materiał można również usłyszeć na koncertach, ponieważ już
1: dokładnie.
2: Jeden z tworów, które pojawią się na kolejnej płycie.
3: Jakieś 4 lata.
2: Nie, bez przesady, tak nie wolno. Ale możecie tak, jeden z utworów możecie już usłyszeć. Pracujemy nad tym, żeby pojawiło się ich więcej. Natomiast wiadomo, skupiamy się na tym, żebyście mogli posłuchać sobie Kalejdoskopu na żywo.
1: Dokładnie tak. No i na razie tak karmimy pomalutku tą ciekawość i I tak, i będzie można usłyszeć ten nowy utwór i nawet jak już się go usłyszy, to potem można dać znać, jaki pasowałby do niego tytuł, bo nadal nie jestem pewna. Już był jeden pomysł, już był drugi pomysł, nadal nie jestem pewna, a ja lubię bardzo komunikację z naszymi słuchaczami, więc zapraszam, nieskromnie zapraszam na nasze koncerty i można się tak, spotkać i pogadać.
3: Na Instagramie też można pisać pomysły na tytuł.
1: Tak, już były fajne. Bardzo mi się spodobał pomysł Bąbelki, ale czy on pasuje? Nie wiem. No przyjdźcie, tak. Usłyszcie i potwierdźcie, bądź zaprzeczcie.
0: Drodzy słuchacze, musicie śledzić karierę Wyjdzie w Praniu i śledzić ich także na socialach, żeby dowiedzieć się, jakie będą przyszłe tytuły. Dziękujemy bardzo za ten wywiad. Byli z nami Wyjdzie w Praniu, czyli Maja, Marcin, Sebastian i nieobecny dzisiaj Krzysiu.
1: Tak, Krzysiu jest w naszych sercach.
0: Tak, dokładnie. Musimy już kończyć naszą audycję, którą realizował Paweł Zjeżdżałka. Przed mikrofonem był Mateusz Karłowski. Ja nazywam się Arek Gaducewicz. Do zwycięzcy konkursu oczywiście wyślemy SMS-a i dziękujemy wam, drodzy słuchacze, za uwagę dzisiejszego wieczoru. Do widzenia.
1: Dziękujemy, pa!
2: Na razie, do zobaczenia pod sceną.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Chemot, B2B, Łęcki.
3: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
2: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
3: Wtorek, godzina 20:00.
2: Oczywiście, Radio Afera.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do

0: 8 i 6 MHz.
1: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
0: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
2: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
0: Magazyn reporterów Radia Afera.
3: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
0: W każdy poniedziałek o 20.
4: Minuta już po godzinie 20, czas na kolejny magazyn reporterów Radia Afera. Dzisiaj 8 czerwca 2026 roku, 14 lat temu w Polsce rozpoczęły się piłkarskie, w Polsce i na Ukrainie w sumie, rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa Europy Euro 2012. Jednym z gospodarzy tego turnieju, z miast gospodarzy oczywiście, był Poznań. Rozegrano tutaj 3 mecze Irlandii z Chorwacją, zakończony wynikiem 1-3, Włochy-Chorwacja 1-1 i Włochy-Chorwacja 2-0. Jak po tych 14 latach od wspomnianego turnieju funkcjonuje Poznań? Co się w Poznaniu zmieniło na dobre i czy turystycznie zmieniło się na dobre? O tym będzie w dzisiejszym materiale, a po materiale oczywiście rozmowa z prezesem poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej Janem Mazurczakiem. W drugiej części programu natomiast przyjrzymy się tematowi bardziej religijnemu. Przeniesiemy się do Watykanu. Niedawno papież Leon XIV wydał encyklikę Magnifica Humanitas. Między innymi poruszył tam temat sztucznej inteligencji. My przyjrzeliśmy się też, co oprócz tej sztucznej inteligencji zostało tam poruszone. No i o encyklice, ale nie tylko o encyklice, porozmawiam z profesorem Remigiuszem Ciesielskim z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Jeżeli chodzi o realizację, za dźwięk dzisiaj odpowiada za realizację audio Paweł Zjeżdżałka, za to, co się dzieje na YouTubie, oczywiście Franciszek Szymański. Ja program przygotowałem wspólnie z Arkiem Augustiakiem. Mateusz Markiewicz, zapraszam na magazyn reporterów Radia Afera do godziny 21.

0: Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku, zorganizowane wspólnie przez Polskę i Ukrainę, pozostają największą imprezą sportową w historii, której gospodarzem, współgospodarzem była Polska. Jednym z miast, w którym, których odbywały się mecze, był oczywiście Poznań. Jak to wydarzenie zmieniło stolicę Wielkopolski? Co dało poznaniakom? I czy było warto zorganizować Euro 2012? To chyba raczej pytanie retoryczne, ale o tym w materiale Marcela Kujawy.
1: Takie obrazy, które mi się wryły w głowę, to już dotyczą nie sprzed mistrzostw, ale właśnie samych mistrzostw Europy. Pamiętam te tłumy irlandzkich i włoskich kibiców i taką no, szampańską dosyć atmosferę. Ci kibice byli bardzo ekspresyjni, bardzo pozytywnie nastawieni i naprawdę zamienili nasze miasto w jedną wielką imprezownię, ale w taki pozytywny sposób.
2: Mówił prezes Stowarzyszenia Przewodników Poznańskich Marcin Fabiszak. Swoimi wspomnieniami podzieliła się także była wieloletnia radna i członek Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Lidia Dudziak.
3: To było w sali sesyjnej. Wtedy się dowiedzieliśmy, tam byli wszyscy też myślę zaproszeni goście. Wtedy był wiceprezydent Maciej Frankiewicz głównodowodzącym, bo to w większości była też jego zasługa, że nam się to udało. No i wtedy wszyscy dowiedzieliśmy się, że mamy jednak razem z Ukrainą. No i wszyscy się bardzo cieszyliśmy. No była to dla nas ogromne, bym powiedziała, wyróżnienie. No i też szansa na, po pierwsze, na promocję Poznania, no i być może na poprawienie czy rozwój miasta, no rozwój infrastruktury przede wszystkim.
2: Wielka szansa to i wielka odpowiedzialność o inwestycjach, które musiał podjąć Poznań, by zorganizować imprezę.
3: Przede wszystkim musieliśmy stadion wybudować, bo to był warunek przecież. Potem trzeba było zapewnić też odpowiednią infrastrukturę dotyczącą gości, którzy przyjadą, a więc z tego wszystkich naszych obliczeń wówczas, jak pamiętam, brakowało miejsc w hotelach, no więc tutaj ruszyło też takie, bym powiedziała, taka działalność, że powstało takie małe hotele, motele i no, tym sposobem mamy tego więcej w Poznaniu, co jest zresztą wykorzystywane przecież przy targach, przy naszych dużych imprezach, które Poznań organizuje.
2: I dodaje była radna.
3: Na pewno trzeba było wtedy przebudować, pamiętam, mówiliśmy o przebudowaniu też ulic okolic, to była Grunwaldzka, Bułgacka. Zadanie wtedy sobie też postawiliśmy, budowa trasy tramwajowej na Franowo, no i oczywiście budowa nowej zajezdni tramwajowej i to też się udało. Udało się też rozbudować lotnisko i dzisiaj mamy, no, to lotnisko troszeczkę lepsze niż wówczas. No i tutaj przede wszystkim bardzo ważna była też różne takie rzeczy związane też i z mieszkańcami, z turystami, bo to też chodziło o atrakcyjność miasta. No i tutaj postawiło miasto na lepszą infrastrukturę rowerową i na naprawę chodników, tak już w lokalnych naszych społecznościach.
1: Organizacja mistrzostw to przy okazji dosyć duże inwestycje. Mam na myśli przede wszystkim rozbudowę naszego lotniska. Dlatego, że wraz z rozbudową lotniska, potem już systematycznie poszerzała się siatka połączeń z i do Poznania. Czyli Poznań stał się miastem dużo bardziej dostępnym.
2: A teraz przejdźmy do kwestii finansowych.
3: Na pewno wiem, że około 750 milionów kosztowała nasz budowa stadionu. Teraz by trzeba dołożyć tego wszystkiego, tylko to teraz dużo środków też nie tylko miasto poniosło, tak? Bo prywatni inwestorzy również, bo te hotele czy te motele, które powstawały, to przecież byli prywatni inwestorzy. W sumie to mogło 2 miliardy to kosztować, myślę. Gdyby to wszystko, to o czym mówiłam, policzyć, no to pewnie by tak było. Remont Bułgarskiej, Grunwaldzkiej, skrzyżowanie wokół stadionu przecież było robione, liczne chodniki, drogi rowerowe, oświetlenia, zatoki autobusowe.
2: Czy było warto? Zdaniem naszych rozmówców tak.
1: Jest też pewien długofalowy efekt takich imprez, prawda? Bo jeśli ktoś, kto na przykład nigdy nie był w Polsce, a trafił na mecz swojej ukochanej reprezentacji akurat do Poznania i zobaczył Polskę i Poznań pierwszy raz, to jest bardzo duża szansa, że albo wrócił tu później kolejny raz, już czysto turystycznie, albo przynajmniej przekazał informację dalej, że to jest atrakcyjny cel wycieczki.
3: Według szacunków, pamiętam, ta promocja miasta poprzez właśnie ten euro, ona była wielokrotnie wyższa niż koszty samej organizacji turnieju, więc to myślę, że było warto. No, z punktu widzenia mieszkańców, tak jak powiedziałam, mamy stadion, który jest nam, no dzisiaj widzimy, że bez stadionu to by nie było życia. Przebudowa tych ulic, o których mówiłam, trasa tramwajowa, rozbudowane lotnisko, hotele, gastronomia, to wszystko powiększaliśmy.
1: Moim zdaniem Mistrzostwa Europy zorganizowane właśnie tutaj między innymi w Poznaniu, to było wydarzenie przełomowe dla turystyki poznańskiej. Powiedziałbym może więcej, w jaki sposób to było takie wydarzenie założycielskie dla w ogóle nowoczesnej turystyki. Ja myślę sobie, że właśnie od tamtego momentu Poznań zaczął być dostrzegany w taki sposób już pozaregionalny. Z jednej strony przyjechało do nas bardzo dużo nowych osób. Od tego momentu, od momentu mistrzostw, my notujemy w zasadzie nieustanny wzrost zainteresowania turystycznego Poznania. Teraz szacujemy, że około 2 milionów osób rocznie trafia do Poznania, prawda? A zaczynaliśmy z pułapu dziesięciokrotnie mniejszego.
2: Dla magazynu reporterów Radia Afera, Marcel Kujawa.
0: I czas na pierwszą rozmowę. Moim gościem, moim i waszym gościem jest pan Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Dobry wieczór, witam.
4: Dobry wieczór.
0: Właśnie, 14 lat temu w Polsce, na Ukrainie, w Poznaniu również odbywały się Mistrzostwa Europy. Z tej dzisiejszej perspektywy to właśnie ten turniej był taką iskrą, która otworzyła Poznań na taką światową turystykę typu na przykład City Break, tak jak mówimy czasami na to.
4: Też pamiętajmy, że było życie przed Euro 2012, więc oczywiście turyści trafiali, ale tak, zgadzam się, no nie było takiej imprezy, która tak mocno zwróciłaby uwagę medialną całego świata na Poznań i biur podróży, i dziennikarzy, i dzisiaj mówimy influencerów, wtedy mówiliśmy blogerów. Nie przypominam sobie żadnej takiej imprezy, ale też pamiętajmy, że to nie chodzi tylko o te trzy mecze i ten czas w czerwcu 2012 roku. W zasadzie to zainteresowanie zaczęło się z momentem ogłoszenia, ale takie dwa lata przed turniejem to myśmy mieli dziennikarzy tutaj z całego świata. Pamiętam, Al Jazeera nawet trzy razy przyjechała kręcić 23-minutowe odcinki i chyba nie było telewizji albo dziennikarza z jakiegoś większego kraju na świecie, który by nie przyjechał przed Euro jeszcze napisać, czy Poznań jest gotowy, czego się można spodziewać w Polsce, co Polacy jedzą, ile kosztuje jedzenie, ile kosztuje hotel, ile kosztuje picie, to też było bardzo ważne przecież, więc absolutnie przełomowy moment. I jeszcze powiem jedną ważną rzecz tutaj na samym początku, że to było takie oczyszczenie dla nas wszystkich, bo myśmy się bardzo bali, że Polska nie jest gotowa, że może te trawniki nie są tak zielone, jakbyśmy chcieli. Baliśmy się, że być może gdzieś tam tynk odpada, a na pewno nigdzie na świecie tynk nie odpada. I ludzie przyjechali, było tu no chyba w setki tysięcy ludzi, możemy śmiało tak powiedzieć, się przewinęło przez Poznań.
0: Irlandczyków szczególnie dużo.
4: Irlandczyków, tak, to w tym kluczowym momencie to chyba 60-70 tysięcy ludzi jednocześnie z Irlandii. I oni wiedzieli, że to jest piękne miasto, że słuchajcie, tu jest fantastycznie i myśmy w to uwierzyli wszyscy wreszcie.
0: Czyli to zainteresowanie, to jak tutaj pan mówi, początek od ogłoszenia, to 2007, 2006 już się tak zaczęło?
4: Zaczęło się mówić o tym i pisać. Natomiast jeszcze powiedzmy w 2010 roku, ja doskonale pamiętam ten czas, zaczynałem swoją pracę w organizacji turystycznej, bardzo chciałem zainteresować dziennikarzy z całego świata Poznaniem. I z tym był ogromny kłopot. To znaczy, jak my próbowaliśmy zapraszać ludzi w 9, 8, 10 jeszcze, to w zasadzie no, na te nasze maile nikt nie odpisywał, a potem sami zaczęli przyjeżdżać. 11 rok był absolutnie fantastyczny. No i ten 2012 przed czerwcem, to w zasadzie nie było tygodnia, żebyśmy się nie akredytowali z grupką kilkunastu dziennikarzy na stadionie. Oglądaliśmy, męczyliśmy się z polską ekstraklasą, tak oni pamiętam mówili, ale byli zachwyceni stadionem, atmosferą. No gorzej było z tym poziomem piłki nożnej, pamiętam, bo to było wielu sportowych dziennikarzy, którzy od razu dzielili się na żywo tym, co widzą na boisku.
0: Z tej infrastruktury, która była budowana na Euro, to właśnie stadion nam służy najlepiej, patrząc, czy to lotnisko również, dworzec, tunel na Franowo, przecież powstał tramwajowy również z okazji tego turnieju Rondo Caponiera, można byłoby wyliczać te inwestycje.
4: Tak, wiele tych inwestycji w sumie powstawało wiele lat później, pewnie z wielu nie do końca jesteśmy tak naprawdę zadowoleni. Pewnie ten stadion też, przecież pamiętajmy, że to był zmieniany projekt, żeby właśnie to Euro koniecznie się odbyło, bo były zapędy pewnego miasta z Małopolski, konkretnie Krakowa, które chciało nam podebrać to Euro. To były takie momenty, kiedy my musieliśmy się bronić tymi inwestycjami, że już jest za późno nam odbierać. Na pewno stadion, który, powiem to z całą odpowiedzialnością, może nie jest najpiękniejszy w Polsce, ale z całą pewnością najlepiej wykorzystany. Żaden inny stadion, który powstał na Euro, nie ma takiej atmosfery, nie ma takiej średniej liczby sprzedanych biletów jak Poznań. Oczywiście to wszystko dzięki Lechowi, ale ze stadionu na pewno możemy być dumni i z tego, jak on został po Euro wykorzystany i jaką stał się trampoliną dla kolejorza. Pozostałe, no lotnisko oczywiście, no pewnie gdyby nie euro, ono i tak by się rozbudowało, tylko nieco później, bo przecież te lotniska w Polsce też powstały w wielu miastach, które nie miały euro. Myślę, że tak samo z dworcem kolejowym, który wciąż mam nadzieję, że jednak to nie jest nasze ostatnie słowo, to co mamy. Pomimo, że to zostało otwierane na właśnie Euro 2012, wiele inwestycji kończyło się przecież wiele lat później, tak jak z drogą szybkiego ruchu do Wrocławia, do Gdańska, przecież to są ostatnie lata. Więc wiele z tych inwestycji na euro kończyliśmy całkiem niedawno, ale cieszę się, że ta impreza się w Polsce odbyła i że była takim dużym kopem turystycznym.
0: Czy w 2012 roku były obawy, że tych miejsc hotelowych zabraknie przy takim napływie turystów?
4: My żeśmy kilka lat wcześniej mieli inną imprezę. To była konferencja klimatyczna Narodów Zjednoczonych. Mogę się mylić, chyba 2008, może 2009 rok. I wówczas był taki ogromny stres, że pewnie nie starczy tych miejsc. Oczywiście nie dla wszystkich starczyło na euro. Powstawały przecież te obozy, pola namiotowe, które szczególnie przez Irlandczyków były ulubione. One ich było kilka, pamiętam też, że jeden przy arenie. One często były połączone ze strefą kibica, natomiast to jest taka impreza, gdzie UEFA często rezerwuje mnóstwo miejsc, a na końcu te rezerwacje zrzuca w ostatniej chwili. Więc nie wiem, czy o tym kiedykolwiek mówiłem, ale paradoksalnie hotelowo czerwiec 2012 był dużo gorszy od czerwca 2011, 2010, 13, 14. I to był taki moment, że też wiele osób nie przyjeżdżało w czasie euro, no bo wiadomo, kto robi konferencje w czasie euro, kto robi targi w czasie euro. Więc trochę nam tego biznesu uciekło, ale i tak było warto, bo przede wszystkim dzięki euro trafiliśmy do katalogów bardzo wielu tour operatorów na całym świecie, którzy po prostu musieli przygotować pakiet na euro na Poznań.
0: To przez te 14 lat bardzo się rozwinęła ta sieć hotelowa w Poznaniu? Tak dopytując jeszcze.
4: Ona się rozwinęła, ona nie powstawała na Euro 2012, bo wówczas też mieliśmy trochę inny kłopot turystyczny w Poznaniu, mianowicie był bardzo silny ruch od poniedziałku do piątku, bardzo słabe weekendy. Może część słuchaczy pamięta kiedyś taką akcję Poznaj za pół ceny. Ona wtedy powstawała i ona była odpowiedzią na to, że właśnie w długie weekendy obłożenie w hotelach sięgało 20%. I staraliśmy się zwrócić uwagę, no chociażby ceną, że warto do tego Poznania przyjeżdżać. Dzisiaj obłożenie w weekendy sięga 80, 90, czasami 100%, więc to się zmieniło. Powstało kilka hoteli, ale największy boom hotelowy chyba akurat teraz przed nami. My szacujemy, że do końca przyszłego roku około 800 pokoi hotelowych powstanie w Poznaniu. Natomiast ten marsz, było zresztą słychać przed chwilą wypowiedzi kolegi przewodnika, że ten marsz zaczął się właśnie wtedy. My, o ile dobrze pamiętam, sprzedawaliśmy wówczas około miliona, pewnie poniżej miliona noclegów według Głównego Urzędu Statystycznego. Dzisiaj to są dane tylko z obiektów, które raportują do Głównego Urzędu Statystycznego. To jest 1 600 000, to jest wzrost o 60%, więc no to jest duża zmiana. Aczkolwiek to też było tak, że to euro przyniosło nam wpis do katalogów i ci turyści zaczęli się pojawiać powoli. Nie wszyscy wracali, bo to często też można założyć, że to właśnie Irlandczycy wracali tłumnie. I oni faktycznie wracali, ale ich też pewnie tak wiele nie ma. I był taki moment w 2013-2014 roku, że ich było znacznie więcej, ale potem ta fala irlandzka się nieco zatrzymała. Ale na przykład Włosi, którzy wtedy grali w Poznaniu dwa mecze.
0: Chorwaci również.
4: No tak, ale Chorwatów też nie mamy za wielu do tej pory. A Włochów jest sporo i doskonale pamiętam najazdy włoskich dziennikarzy, biur podróży. I od tego czasu ci Włosi polubili Poznań. Jest tu Włochów wciąż sporo, to jest zawsze jakaś taka pierwsza piątka i jest tam sporo sympatii. My zresztą wciąż utrzymujemy kontakt z wieloma dziennikarzami, którzy wówczas w Poznaniu przyjeżdżali. Naprawdę grupowo to były grupy 15-20 dziennikarzy co tydzień. Pisali mnóstwo artykułów. Nigdy później już nie mieliśmy aż takiego zainteresowania medialnego Poznaniem.
0: Kim jest turysta przyjeżdżający do Poznania w 2026 roku? Co go najbardziej przyciąga?
4: Ale to na to pytanie nie sposób, bo to jakbyśmy się pytali o średniego turystę, to taki turysta nie istnieje. Musielibyśmy mu nadać cechy trochę tego turysty biznesowego.
0: To może inaczej. Skąd najczęściej przyjeżdżają turyści?
4: Dzisiaj...
0: Powiedzieliśmy o tych Włoszech. Jakie jeszcze kraje?
4: Od lat najwięcej turystów w Poznaniu to Niemcy i to jest około 30%. 1/3, czyli co trzeci turysta zagraniczny jest z Niemiec. Tu się trochę zmienił ten profil tego turysty, bo jeszcze kiedyś to była taka turystyka nieco starszych turystów, a dzisiaj tych turystów młodszych jest znacznie więcej. Poznań jest bardzo popularny w Berlinie. To też pomaga doskonałe połączenie z
0: dworca?
4: Poznania z Berlinem. To jest 11 pociągów dziennie dzisiaj. Są ogromne możliwości, te bilety nie są drogie. I dzisiaj właśnie 1/3 z kolei z tych z turystów z Niemiec, to są mieszkańcy Berlina, więc to jest taki nasz absolutnie najważniejszy partner turystyczny. Na drugim miejscu mamy Brytyjczyków i to też jest tak, że to przez ostatnie lata oni zaczęli odkrywać. Co dla nas jest dobre, to jest nieco inny turysta niż jest znany w Amsterdamie, nawet jeszcze w Krakowie, czyli to nie mamy tych, którzy imprezują, nie pozwalają spać mieszkańcom, często przylatują nawet bez noclegu, bo zakładają, że będą imprezować całą noc. Tu mamy turystów, którzy doceniają jedzenie, kulturę, historię o Enigmie. Dwa lata temu też pojawiła się taka rolka na Instagramie Wielkiej Brytanii z term maltańskich, która miała chyba 9 milionów wyświetleń i te termy są bardzo popularne wśród Brytyjczyków. Potem mamy Czechów, to jest takie odkrycie kilku ostatnich lat, przepraszam, przed Czechami mamy Amerykanów, to też jest duży wzrost i dzisiaj Amerykanie to bardzo liczni turyści. Oczywiście ma to związek z obecnością armii amerykańskiej w Poznaniu i w okolicach, ale też wiele osób do nich przyjeżdża, odwiedza, mamy dane z kart płatniczych, więc widzimy, że mnóstwo pieniędzy wydają tymi kartami płatniczymi, chyba najwięcej na jedną kartę wydają karty amerykańskie. Mamy właśnie Hiszpanów, Włochów, to jest sporo. Mamy duży wzrost Czechów ostatnio i trochę Skandynawów. Pewnie więcej powinno być Francuzów.
0: Też po drodze mieliśmy pandemię koronawirusa. Ona mocno przebudowała rynek turystyczny i strategię LOT-u, jeżeli chodzi o turystykę.
4: Ona spowodowała, że przez w zasadzie 2 lata skupiliśmy się tylko na rynku krajowym i jednocześnie turyści w kraju zostali zmuszeni, żeby nie rozglądać się za daleko. I to szczerze mówiąc, pewnie zabrzmi to kontrowersyjnie, ale to był turystycznie dobry czas dla Poznania, w tym sensie, że udało się zwrócić uwagę na Poznań, że wprowadzono wtedy też te bony turystyczne i wielu turystów kalkulowało, gdzie najlepiej je wydać i okazało się, że wakacje w Poznaniu absolutnie spośród dużych miast za te 500 zł mogliśmy otrzymać najwięcej. Poznań się bardzo otworzył na krajową turystykę i to krajowa turystyka zapełniła później te hotele. Myśmy już w 2023 roku mieli odbudowane w 100% wyniki z 2019 roku, a to jeszcze był czas, kiedy, przypomnę, mieliśmy remont rynku, to też był pewien kłopot wizerunkowy. 24, 25 to już bijemy kolejne rekordy, ale bardzo mocno dzięki turystom krajowym Polacy polubili Poznań.
0: A jeżeli chodzi o turystykę kulinarną, te rekomendacje Michelina Gwiazdki też pomogły?
4: One nam bardzo pomogły, bo one weszły do nas w 23 roku. To było trzecie miasto w Polsce po Warszawie i po Krakowie. Warszawa to był koniec lat 90., Kraków bodajże 2008. I ten Michelin spadł na wszystkich. No to było duże zaskoczenie, może tak powiem, dla niektórych. I to był taki duży szok w Polsce, że przed Wrocławiem, przed Gdańskiem pojawia się ten Poznań. Dla ekspertów kulinarnych, gastronomicznych to nie było zaskoczenie, bo my wiemy, że mamy naprawdę doskonałych szefów kuchni, znakomite restauracje i dla ludzi z tej branży też nie, ale myślę, że dla wielu tak. I tak, to był duży taki kop turystyczny i jednocześnie od tego czasu z kolei mamy co roku kilkudziesięciu dziennikarzy gastronomicznych, których wcześniej nie było, przyjeżdżają opisywać restauracje, to co jedzą, rozmawiają z szefami kuchni i zaczęły się pojawiać takie tury gastronomiczne, gdzie po prostu głównym motywem przyjazdu do Poznania jest jedzenie.
0: Czym za parę lat możemy obawiać się overturyzmu? Tak jak Barcelona na przykład, czy raczej na spokojnie?
4: Tu myślę, że to nie są obawy. My jeszcze wciąż mamy ogromne możliwości przyjmowania nowych turystów. Zresztą bardzo byśmy chcieli i dlatego te nowe inwestycje hotelowe też witamy z otwartymi rękoma, ponieważ pamiętajmy, że mamy też ogromne centrum konferencyjno-targowe w Poznaniu, czyli Targi Poznańskie. Już za chwilę Pyrkon, 71 tysięcy sprzedanych biletów, naprawdę goście się w Poznaniu nie mieszczą. Tu pomagamy organizatorom i staramy się wysyłać poprzez kolej metropolitalną turystów do okolic i do hoteli w najbliższych okolicach Poznania, korzystając z tego, że dworzec kolejowy jest w zasadzie na targach. Natomiast jeżeli dalej chcemy się rozwijać konferencyjnie i targowo, to potrzebujemy po prostu więcej tych hoteli, a żeby mieć więcej hoteli, potrzebujemy lepsze wskaźniki w weekendy, w wakacje i w święta, więc tu mamy dosyć dużą dynamikę od kilku lat. W tej chwili to jest największa dynamika w Polsce spośród wszystkich dużych miast. Nie wiem, gdzie jest ta górna granica, gdzie jest ten limit, ale myślę, że overturyzm to jeszcze troszeczkę. Z drugiej strony też jest tak, że dzisiaj właśnie wartością są te miasta niezatłoczone, tam gdzie nie dochodzi do żadnych konfliktów pomiędzy mieszkańcami a turystami, kiedy dalej mieszkańcy mogą pójść w przypadku Poznania na stary rynek, usiąść w ulubionej restauracji, znaleźć wolny stolik, a nie poczuć, że ta przestrzeń została utracona. Dzisiaj te największe miasta starają się ograniczać liczbę turystów, one starają się pokazywać, że ta turystyka w pewnym momencie nie jest najlepsza, natomiast to mogę zadeklarować, my będziemy mieli więcej turystów przez najbliższe lata, ale overturyzm nam nie grozi.
0: Oprócz Pyrkonu, jakieś wydarzenia jeszcze przyciągają do Poznania?
4: No, w zeszły rok chociażby Bittersweet, wielki festiwal muzyczny w środku wakacji.
0: W tym roku druga edycja.
4: Potężne zaskoczenie dla hotelarzy, tak mi się wydaje, bo jeszcze pamiętam, jak w lipcu wydzwaniali do nas, czy na pewno ktoś na ten Bittersweet przyjedzie, a ostatecznie skończyło się 4 dniami wyprzedanego Poznania w 100%. Ja pamiętam, jak rok temu nawet był dziennikarz z Niemiec, który w ostatniej chwili do nas przyjechał i mówimy, że no niestety nie może zostać na czas Pyrkonu, bo wszystkie pokoje są wyprzedane i nie mógł wierzyć, że naprawdę wszystkie pokoje są wyprzedane. No mamy Impact, który też zapełnia Poznań w 100%, bardzo prestiżowa konferencja. Mamy kilka imprez targowych, chociażby targi meblowe, mało kto pewnie wie, że to chyba dzisiaj największe targi meblarskie w Europie. Targi, na których każdy metr kwadratowy targów jest wyprzedany, dosłownie tam są stoiska i w przejściach i na balkonach, potężna impreza. Coraz częściej Poznań się zapełnia na 100%. My mamy takie dane dzień po dniu z hoteli i dzisiaj widzimy, że to obłożenie jest coraz częściej się pali na czerwono. Natomiast z drugiej strony też jest tak, że to średnie obłożenie po prostu skoczyło do 73 z 50 jeszcze kilka lat temu. Wakacje było na poziomie 80%. I to pokazuje, że średnio ten czas przyjazdu się nieco wydłużył, że przyjeżdża więcej ludzi. No i wracamy do tej myśli, że tych hoteli po prostu potrzebujemy więcej.
0: To tak na koniec. Pana ulubione takie może nieoczywiste miejsce w Poznaniu, do którego wysyła pan znajomych z zagranicy na przykład?
4: Oj, bardzo ciekawe pytanie i nie ma oczywiście na to jednej odpowiedzi. Ja, wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że od 10 lat nie pozwalam, od kilkunastu lat w zasadzie, nikomu wyjechać, kto nie był na Ostrowie Tumskim. To miejsce się niesamowicie turystycznie rozwinęło. To naprawdę kilkanaście lat temu było miejsce, gdzie prawie nikt nie zaglądał. Dzisiaj cieszy mnie to, że to miejsce się rozwija. Podzielmy się taką nowością od kilku dni. Czynny punkt widokowy na wieży katedralnej. Można wjechać windą, piękna panorama Poznania. Tych pretekstów do przejścia na Ostrów Tumski jest mnóstwo. Pewnie drugim takim moim też bardzo ciekawym, ulubionym miejscem, może nie do końca przychodzącym jako pierwsze wskazanie, jest Cytadela. Ogromny park w centrum Poznania, ale jednocześnie co ciekawe, to jest atrakcja turystyczna w całej Wielkopolsce, która ma najwięcej recenzji, więc pewnie nie jestem tutaj jakoś unikalny w tej mojej opinii. I nie ukrywam, że od jakiegoś czasu lubię odwiedzać dzielnice poznańskie. Jeżyce pewnie już są znane i zresztą jest wielu, którzy twierdzą, że to najciekawsza kulinarnie dzielnica w Polsce. I zgadzam się zresztą w 100%. Wilda, Łazarz, też fantastyczne miejsca. Poznań się zaczyna bardzo tutaj wyróżniać i też pamiętajmy o okolicach Poznania. Mnóstwo fantastycznych atrakcji wokół Poznania. Kiedyś zrobiliśmy mapę 150 miejsc na mikro wyprawy wokół Poznania. Wciąż można to znaleźć. Mnóstwo atrakcji, 15-20 minut jazdy pociągiem czy samochodem.
0: Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dzięki.

0: Wydana niedawno encyklika papieża Leona XIV o tytule Magnifica Humanitas to ważny głos Kościoła na temat sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii. Głowa Kościoła katolickiego tłumaczy, że komputery i wynalazki mają nam służyć, a nie nas zastępować czy na siłę ulepszać. Watykan również przypomina, że to właśnie nasze słabości i zwykła fizyczna natura sprawiają, że potrafimy kochać i współczuć. Więcej na temat encykliki również usłyszycie w naszym materiale.
1: To, co Leon pisze w tej encyklice, jakby wpisuje się w to, co papieże mówili i mówią cały czas, już od dłuższego czasu, szczególnie w tych orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ksiądz Wojciech Nowicki, redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego. Pamiętam, że papież Franciszek całe jedno orędzie kiedyś poświęcił fake newsom. Właśnie zwracał uwagę na kwestię weryfikacji źródła, na to, że dzisiaj jesteśmy bombardowani mnóstwem informacji, których nie weryfikujemy, że fake newsy, jak plotka kiedyś może, nie? Powoduje, że jakaś informacja żyje swoim życiem, bardzo trudno jest potem to sprostować, więc oczywiście sztuczna inteligencja, ona jest kolejnym narzędziem, które może generować czy pomnażać tutaj problem. Natomiast wracamy generalnie do czegoś, co jest jakimś fundamentem w ogóle życia chrześcijańskiego, czyli zawsze stawanie w prawdzie, operowanie słowem, które nie manipuluje, ale sprzyja spotkaniu, sprzyja dialogowi, sprzyja poszukiwaniu prawdy.
2: Każda instytucja kościelna i sam Kościół powinien zrobić rachunek z sumienia z tego właśnie, jak te zalecenia katolickiej nauki społecznej są realizowane w praktyce. Michał Jóźwiak, misyjne.pl. Podam przykład Watykanu, bo na Watykan wszyscy patrzymy jako katolicy najczujniejszym pewnie okiem. Tam jeszcze do niedawna były inne zasady dotyczące na przykład urlopów tacierzyńskich dla pracowników Watykanu, dla Gwardii Szwajcarskiej. Nie było jakichś tam dodatkowych świadczeń na dzieci, a teraz tego typu świadczenia są coraz częściej przyznawane, więc widzimy, że te instytucje kościelne, które czasem są także pracodawcą dla niektórych osób, starają się w jakiś sposób też realizować te postulaty właśnie takiego docenienia wartości rodziny, wartości pracy w codziennym życiu.
1: Kościół wychodzi z pełną ofertą, drukuje książki, wydaje jakieś publikacje, ma jakąś konkretną ofertę, chce z czymś dotrzeć, więc naturalną rzeczą jest, że będzie posługiwał się pewnymi narzędziami, mechanizmami, które są jakoś wypracowane także na polu marketingu. Natomiast wydaje się, że to, co na co zwraca uwagę Leon wszystkim, no tym bardziej powinien przyjmować sam Kościół, czy instytucje kościelne. To znaczy zawsze pytanie jest o ocenę moralną takiego działania, ponieważ naszym celem jest dobro i to dobro może się odbyć chociażby przez to, że no zareklamujemy komuś jakieś spotkanie, jakiś event, jakąś książkę, która mu pomoże w pomnożeniu tego dobra. Natomiast nie możemy, cel nie uświęca środków, nie? Czyli dla samego pomnażania zysku no nie możemy używać algorytmów, ale to jest jakby zasada bardzo ogólna, na którą papież w ogóle wskazuje. To znaczy, że my możemy używać sztucznej inteligencji na zasadzie, jak on podaje obraz biblijny Nehemiasza, czyli wspólnego budowania miasta, które będzie służyć dobru wspólnemu, ale możemy też to wykorzystać jakby do budowy wieży Babel. To znaczy, że zaczniemy uważać, że jesteśmy samowystarczalni, zaczniemy budować jedni kosztem drugich, właściwie tworząc sobie jakąś uniwersalną religię w imię własnych jakichś celów i interesów.
2: Tutaj pewnie chodzi o to, żebyśmy pozbyli się takiej mowy oceniającej w sposób negatywny. Dzisiaj bardzo dużo się mówi o tym, że mamy do czynienia z hejtem w przestrzeni, szczególnie tej internetowej, czy w ogóle w przestrzeni medialnej. Myślę, że wystarczy włączyć którąś ze stacji informacyjnych, żeby szybko się zorientować, że rzeczywiście te słowa, które politycy do siebie wzajemnie adresują, osoby, które prowadzą debatę, są jakby uzbrojone, są jakimiś pociskami, które mają trafić, które czasem, jak kolokwialnie mówimy, mają zaorać przeciwnika politycznego. I papież mówi, żebyśmy z tego zrezygnowali, że jeżeli mamy budować pokój, jeżeli mamy tworzyć lepszy świat, to właśnie zacząć od tego, co się dzieje między nami, w naszych relacjach, w naszych rozmowach i w nas samych wreszcie, no bo te słowa też się znikąd nie biorą. One no, są, mówiąc takim językiem, trochę sztucznej inteligencji, wygenerowane w nas. My je generujemy, my je później posyłamy w świat do drugiej.
1: Papież pokazuje, że samo narzędzie, ono nie jest złe. Natomiast zawsze jest pytanie, jak zostanie wykorzystane. W Przewodniku Katolickim będzie taka ciekawa rozmowa z Maciejem Mrozem, który zajmuje się między innymi właśnie tym tematem sztucznej inteligencji. I on zwraca uwagę na to, że na przykład można tak wykorzystać nóż do tego, żeby posmarować nim chleb, a można go wykorzystać, żeby kogoś nim zabić. Nóż można też tak przygotować, aby to był nóż taktyczny, ale można go przygotować, żeby to był właśnie nóż do smarowania chleba masłem. Więc widzimy, że to nie w nożu jest problem. Problem jest w tym, jaki nadamy mu cel, w jaki sposób go przygotujemy i w jaki sposób go użyjemy.
2: Ja bym nie powiedział, że papież próbuje walczyć ze sztuczną inteligencją. To by było chyba trochę za dużo. Aczkolwiek sama encyklika zawiera takie ostrzeżenia, takie red flagi dotyczące AI i myślę, że one mają bardzo duże znaczenie. To znaczy papież stara się też być konkretny i mówi chociażby o tym, że do końca nie wiemy, kto projektuje, w jaki sposób finansuje i później ostatecznie też trenuje sztuczną inteligencję do tego, żeby później jako gotowy produkt, gotowe narzędzie służyła nam w codziennym życiu. No i mówi o tym, że jeżeli my tej świadomości nie mamy, to musimy z dużą uwagą tej sztucznej inteligencji używać, no bo jeżeli pozbędziemy się krytycznego myślenia i tylko będziemy w czata GPT wpisywać jakieś pytania, które nas nurtują, a sami nie będziemy mieli jakiegoś wyrobionego poglądu na dane sprawy, no to istnieje ryzyko, że to, co ktoś zaprojektował, ktoś przemyślał w tym modelu językowym, wejdzie do naszych umysłów jako myśl, którą my stworzyliśmy od zera.
0: I zmieniamy trochę temat na temat pontyfikatu Leona XIV i encykliki papieża. Porozmawiam z profesorem Remigiuszem Ciesielskim z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Właśnie, na początek, panie profesorze, zanim przejdziemy do encykliki, ja bym chciał zapytać o przybranie imienia Leona XIV. Ostatni papież Leon XIII zmarł w 1903 roku. Jaki sygnał tak naprawdę wysłał nam papież tym wyborem tego imienia?
3: Pontyfikat papieża Leona XIII był pontyfikatem czasów ogromnych przełomów. Przełomu, który jeszcze pamiętał to wszystko, co działo się w wieku XVIII, XIX i wprowadzał w wiek XX, kiedy mieliśmy do czynienia z zupełnie przewartościowaniem nie tylko człowieka, ale także jego pracy, sensu współdziałania. I rzecz chyba najtrudniejsza wtedy pewnie ogarnięcia w przestrzeni kościelnej, także kryzys związany z wiarą, ten pooświeceniowy kryzys, ale także kryzys związany z tradycjami, które dzisiaj nazywamy lewicowymi. Wtedy to była walka z komunizmem. Mhm. I teraz mamy papieża Leona XIV, który coraz bardziej jasno pokazuje nam, dlaczego ten wybór imienia. Leon XIII był papieżem, który dość ostro reagował i szybko na zmieniający się świat. Leon XIV zaczyna swój pontyfikat od także bardzo mocnej encykliki. Encykliki, która z jednej strony pokazuje jego doświadczenie biograficzne, bo z jednej strony misjonarz działający, duszpasterz, a z drugiej strony jednak wieloletni generał dość tradycyjnego zakonu, jakim byli augustianie. I do tego człowiek, który ma doświadczenie zarządzania dykasterią do spraw biskupów.
0: Czy ta encyklika Wspaniałe człowieczeństwo, Magnifica Humanitas, ona nawiązuje do Rerum Novarum?
3: Myślę, że tak. Szczególnie kiedy słuchamy dzisiaj tego głównego wymiaru tej encykliki, czyli mówimy o AI. Ta encyklika nie jest encykliką jedynie poświęconą sztucznej inteligencji.
0: Bo takie właśnie głosy pierwsze dochodzą, że to jest wyłącznie o sztucznej inteligencji.
3: Wszyscy oczekiwaliśmy. Nie wiem dlaczego. Od samych pierwszych dni pontyfikatu Leona XIV, pewnie ze względu na to, że jest to bardzo wykształcony, bardzo światły człowiek, że głównym jego problemem będzie AI. No i czekaliśmy na pierwszą encyklikę, która miała być poświęcona AI i ona rzeczywiście o tym AI mówi. Ale to AI nie jest chyba głównym celem pokazania, o co, o jaki świat walczy papież Leon XIV, jaki chce po sobie pozostawić, bo to jest świat, który pokazuje, czym jest godność ludzka. To jest encyklika, która pokazuje, czym jest praca, ale także, szczególnie dla młodych ludzi, to encyklika, która pokazuje, czym jest nasze rozumienie kariery. I encyklika, która podaje parę bardzo chyba wartościowych wskazań. Dzisiaj dla nas pewnie będzie ona ciągle niezrozumiana, bo ta encyklika, i tutaj chyba mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością po jej lekturze, ta encyklika będzie czytana wiele lat. To nie jest encyklika, która jest encykliką przestarzałego języka. To jest encyklika na miarę Rerum Novarum, którą odkryjemy pewnie dopiero po śmierci Leona XIV tak naprawdę. Co on chciał tam powiedzieć?
0: Czyli za dekady tak naprawdę zrozumiemy jej pełny przekaz. Też będziemy mieli pewnie inne spojrzenie na to wszystko.
3: Chciałbym, aby to, przed czym przestrzega w tej encyklice Leon XIV, żeby to nie było proroctwo. Bo dzisiaj patrzymy na tę encyklikę w kontekście człowieka zniewolonego. Leon XIII miał człowieka zniewolonego socjalizmem, komunizmem. Leon XIV ma człowieka zniewolonego swoim bycia w zatrzymaniu. Człowieka, który boi się podejmować decyzje i człowieka, który obserwuje świat, który podejmuje decyzje za niego. I tutaj pierwsza uwaga, którą chyba bardzo mocno trzeba wysłuchać, to jakim językiem my chcemy do siebie mówić. Czy rzeczywiście potrzebujemy języka wspólnego, tego języka wieży Babel, kiedy nagle okaże się, że my nie potrafimy pytać o nic samodzielnego, czy będzie to język, który będzie wypracowany w perspektywie współpracy, dialogu. Warto zauważyć coś, co komentatorom dzisiaj jeszcze chyba przecieka przez palce w czytaniu tej encykliki. To jest encyklika, która nie mówi tylko o godności człowieka, że tej godności nie można przestawić w przestrzeń technologicznej, w przestrzeń takiej samej jak nasza technologiczna sprawność.
0: To o czym jeszcze?
3: Ale ta encyklika, która mówi o człowieku, którego najpierw musimy dostrzec obok siebie, ale nie zapośredniczonego przez AI. Jeżeli chcemy budować wspólnotę, to musimy po pierwsze rozmawiać ze sobą, a dopiero potem włożyć ręce, jak mówi Leon w swojej encyklice, ubrudzić się tym AI, nie bać się współczesności, ale zacząć nad tą współczesnością odrobinę panować, być w jakimś sensie kreatorem przyszłości, a nie być osobą zdaną na odpowiedzi, które podpowiada nam AI.
0: I tutaj, to jest taki trochę miecz obosieczny, można powiedzieć, to AI.
3: I miecz obosieczny, ale także bardzo, bardzo dobre, sprawnie włożone narzędzie w nasze słabości współczesności. My jesteśmy, jeżeli dobrze wczytamy się w przestrzeń tej encykliki, ludźmi, którzy chcieliby się mniej męczyć.
0: Leniwi, można tak trochę powiedzieć.
3: Dziękuję, że pan redaktor użył tego słowa.
0: Leniwi, wygodni może tak.
3: Wygodni i nasze poszukiwania idą w przestrzeń narzędzia, które nie decyduje, nie jest związane z pojęciem prawdy. To ono generuje coś, co ma nam przedstawiać złudzenia prawdy. I o tym trzeba pamiętać. I rzecz chyba najważniejsza, która wynika z tej encykliki. Ludzie, którzy nie będą chcieli pobrudzić się przestrzenią AI, będą ludźmi łatwiej przez to AI sterowalnymi. musimy nauczyć się tego, czym to AI jest. To, co było przy prezentacji tej encykliki, dość wstrząsające chyba. Wyznanie szefa OpenAI, który powiedział wprost: nie wiemy, cośmy stworzyli. Nie wiemy, co to jest za narzędzie, nie wiemy, jaki to jest organizm. I teraz papież miał tego świadomość wcześniej, że to jest narzędzie bardzo nam przychylne, bardzo nam przydatne, ale narzędzie, które bardzo może zakłócać nasze moralne odczytywanie decyzji. Pierwsza, pewnie problem z AI w Stanach Zjednoczonych to ten zarzut wspomagania samobójstwa. I tutaj tę encyklikę będziemy czytać, oby ją czytać, bo ona jest po pierwsze długa, po drugie, przepraszam, że to mówię, nie dość jasny tekst w języku polskim. Myślę, że trzeba by jeszcze raz usiąść nad tłumaczeniem tego tekstu.
0: Jest źle przetłumaczona, niedokładnie, może tak?
3: Znaczy, jest więc przetłumaczona w duchu chyba poetyki bardziej.
0: Czyli takim językiem, który nie trafia do nas.
3: Cały problem polega na tym, że on trafia do nas. A on musi być jednak językiem bardziej ostrym. Tak jak te frazy są napisane, dobrze by było, gdyby ukazało się przejrzane tłumaczenie tej encykliki przez jakieś naprawdę dobre grono zarówno polonistów, jak i dobre grono znawców od technologii, od etyki, bo proszę pamiętać, papież tam mówi także o rzeczach, które są nam, które są właściwie za naszymi drzwiami, czyli to pojęcie transhumanizmu człowieka, który będzie nad człowiekiem. Znowu kolejne niebezpieczeństwa, które myśmy w Europie przeżywali w Niemczech w latach 30. XX wieku. I papież widzi to niebezpieczeństwo teraz także tutaj. Tą encyklikę naprawdę trzeba spokojnie przeczytać, mimo że jest ona długa, mimo że nie trzeba czytać chyba więcej niż 2-3 punkty dziennie, bo one są naprawdę gęste. I najważniejsze, że jest to tekst, który gwarantuje panu redaktorze, ten tekst będzie świeży jeszcze przez kilkanaście lat.
0: Zobaczymy. Leon XIII do dziś nazywany jest, z tego co wiem, papieżem robotników, jeżeli się nie mylę. To Leon XIV może zasłużyć kiedyś na miano papieża cyfrowej godności?
3: Bardzo dziękuję za to słowo godność. Na pewno papieżem godności, ale także papieżem wychowania ku wrażliwości na te problemy, które są wokół nas, bo w tej encyklice są także przestrzeni, które dotyczą ubóstwa, nierówności społecznych, a my dzisiaj cały czas jesteśmy w tej lekturze AI, bo tego oczekiwaliśmy. To jest dużo bogatsza w treść encyklika. Pewnie każda lektura będzie inna, bo świat się będzie zmieniał, ale cieszę się, że możemy powiedzieć, że po tych latach encyklik poetyckich znowu mamy poważną, porządną encyklikę Kościoła katolickiego.
0: Jakieś wyzwania stoją teraz przed Leonem XIV po publikacji tego dokumentu, bo wiadomo, zapisanie tych tez na papierze to jest jedno, ale czy będzie papież się starał jakoś je wcielać w życie?
3: No dzisiaj rozmawiamy parę godzin po wystąpieniu pierwszego papieża w Kortezach Hiszpańskich. No i papież, mówiąc zupełnie szczerze, streścił te wszystkie rzeczy, które są przedmiotem tej encykliki, czyli troska o życie, o ubóstwo, o równość, troska o AI. I co? I nie mógł wejść. Hiszpania wstała i oklaskami dziękowała Leonowi XIV za słowa, których on wracał do historii, do do tego, czym, co tworzy Hiszpanię. I okazuje się, że w tym świecie, w którym, no po Hiszpanii dziś byśmy się tego nie spodziewali, w tym świecie, który zupełnie wszystko wydawało się pozmieniał, ta tęsknota za ideałami, tymi, które zbudowały kulturę europejską, czyli Grecję, chrześcijaństwo, że te ideały cały czas w nas są i my cały czas mamy nadzieję w to, że my się będziemy po prostu lepiej czuli ze sobą, między sobą.
0: Tak na koniec, panie profesorze, bo musimy niestety kończyć, takie jedno kluczowe zdanie z tej encykliki albo myśl, którą nasi słuchacze powinni zapamiętać z dzisiejszej rozmowy, to co by to było?
3: Że cokolwiek robimy, powinniśmy myśleć o budowaniu świata takiego, jak proponuje przywoływany przez Nehemiasz, przez Leona XIV Nehemiasz, odbudowujący Jerozolimę z gruzów. Budowanie nowego miasta, a nie poszukiwanie jakichś miraży wieży Babel, która stworzy z nas bogów.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Profesor Remigiusz Ciesielski, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
3: Bardzo dziękuję.
0: To był magazyn reporterów. Za ostatnią godzinę bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzony z nami czas. Z Pawłem Zjeżdżałką, który również siedzi za konsoletą realizatorską, z Franciszkiem Szymańskim, który realizował nas na YouTube. Ja program przygotowałem wspólnie z Arkiem Augustiakiem. Nazywam się Mateusz Markiewicz. Życzę dobrego wieczoru i słyszymy się i widzimy, mam nadzieję, za tydzień o godzinie 20. Dobrej nocy.

0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama. 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera. Reklama.
1: Radio Afera. 98,6 MHz.

Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music. Poniedziałek, godzina 21.

0: 6 minut po godzinie 21. Dobry wieczór. Etna, czyli wulkan muzyki świata, melduje się na antenie Radia Afera. Alicja Miszczak za sterami dzisiaj. Witamy serdecznie. Marcin Piosik przed mikrofonem. Również cieszę się na to spotkanie i bardzo dziękuję za ostatnie dwie audycje tutaj w zastępstwie. Wracam po krótkiej przerwie. No i moi drodzy, dzisiaj no, nie może być innego tematu, bo mamy już na dobre czerwiec, a czerwiec to oczywiście miesiąc festiwalu Etnoport w Poznaniu. Ten festiwal zbliża się wielkimi krokami, bo to już najbliższy czwartek, moi drodzy. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Największe święto muzyki świata w tej części Polski, ale też pewnie Europy, bo program jak zwykle zacny i na świetnym światowym poziomie, nie bójmy się tego słowa. A skoro Etnoport, to naszą gościnią jest oczywiście Bożena Szota, Centrum Kultury Zamek. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
0: No, to już zawsze.
1: Tradycja.
0: To już tradycja, taka nowa tradycja w Poznaniu, można powiedzieć też. Bożena Szota, czyli szefowa festiwalu Etnoport, czyli osoba, od której tutaj wiele w tym temacie zależy i pewnie też no, większość tego, co tam się będzie działo na Etnoporcie, to twoje pomysły z pomocą współpracowników. No, powiedz, która to już edycja Etnoportu, przypomnijmy?
1: 19. edycja. Zbliżamy się do jubileuszu kolejnego.
0: Tak, tak. 20 już za chwilę. No, zobaczymy, co to za rok. W każdym razie 19 to i tak wspaniały wynik, bo przecież festiwali na tym poziomie w naszym kraju no, jest bardzo niewiele, by nie powiedzieć. Można by na palcach jednej ręki policzyć imprezę na takim poziomie, a my tutaj, drodzy nasi słuchacze, w stolicy Wielkopolski mamy tak wspaniałą imprezę na światowym poziomie, docenianą na świecie, zauważaną przez najważniejsze periodyki. Są nagrody, są wyróżnienia, a wy robicie od tych 19 lat swoje i to jest świetne. Moi drodzy, dzisiaj do godziny 22 będziemy zapowiadać to wszystko, co będzie się działo w Centrum Kultury Zamek, przed zamkiem, w parku obok zamku, w różnych miejscach, które związane oczywiście z festiwalem Etnoport. Zaczęliśmy od naszych dobrych znajomych, formacja Hajda Banda. Ich tutaj taka wiązanka melodii zagrana na żywo na jednej z potańcówek, bo to jest ich przecież naturalne środowisko. No i można powiedzieć, że Hajda Banda wraca w wielkim stylu w tym roku na Etnoport.
1: Tak, Hajda Banda co prawda zagrała już raz zupełnie poza sezonem na dziedzińcu zamkowym 3 lata temu bodajże. Ale obserwujemy, jak sobie świetnie zespół radzi i tak w tym roku postanowiliśmy sięgnąć do Podlasia i zaprosić Hajdę Bandę.
0: Hajda Banda na fali, bo przecież nie dość, że niedawno wirtualne gęśle, czyli to takie internetowe wyróżnienie, można zobaczyć, z jakim fajnym odzewem ze strony samych muzyków się to spotkało, a przecież jeszcze ich ostatnia płyta dostrzeżona przez ważne magazyny anglojęzyczne traktujące o muzyce świata. No, można powiedzieć, że te ostatnie miesiące to był ich czas i warto gdzieś tam złapać ich w tej dobrej formie, prawda?
1: Jak najbardziej. Chociaż zaprosiliśmy ich jeszcze zanim te wszystkie nagrody się i wyróżnienia się posypały, ale to tylko potwierdza, że to był dobry wybór.
0: Tak jest. Hajda Banda, jeden z polskich tutaj reprezentantów na Etnoporcie, bo jak zwykle Etnoport to nie tylko muzyka świata, nie tylko zespoły i artyści zapraszani z najróżniejszych zakątków globu, ale również mocna reprezentacja polskiej sceny. Moi drodzy, jeżeli będą jakieś pytania, to oczywiście jesteśmy tutaj na żywo, także jesteśmy na fanpage'u Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata na Facebooku. Jeśli będą pytania dotyczące Etnoportu, to myślę, że Bożena tutaj odpowie wiadomości prosto ze źródła. A my tymczasem gramy. Dzisiaj do godziny 22 grać będziemy pewną część festiwalowych artystów tegorocznych, no bo nie jesteśmy w stanie wszystkich zagrać. Program jest naprawdę obfity. Sprawdźcie sobie po prostu www.etnoport.pl. To jest to miejsce, które od lat warto odwiedzać przed festiwalem i podczas festiwalu. Tymczasem, no to może zapowiedzmy, to będzie no, duża ekipa, liczny chór, no i goście z dalekiego świata.
1: Tak, Tanda Choir jest, jest już w trakcie swojej pierwszej europejskiej trasy koncertowej. Zespół złożony z młodych, bardzo młodych ludzi, którzy 3 lata temu zaczęli swoją ścieżkę muzyczną.
0: Jak na nich trafiliście? Bo w internecie są fajnie widoczni, widać, że w różnych ciekawych miejscach można ich spotkać. To są młodzi ludzie, którzy widać, że żyją muzyką.
1: Trochę przypadkiem przeglądając różne muzyczne rolki, a potem się dowiedziałam, że sprowadza ich do Europy agencja Molpek, z którą współpracowaliśmy już kilkukrotnie, więc to była szybka decyzja, bo to, co obserwowałam właśnie ich aktywność i poznając ich historię, no, zafascynowało mnie tak, że stwierdziłam, że muszą wystąpić w Poznaniu.
0: Bardzo fajna, duża ekipa, także warto na pewno wpaść na ich koncert, bo to będzie, myślę, że ciekawe muzyczne zdarzenie. Posłuchajmy, Tanda Choir.
2: Ocean!

0: Tak jest, moi drodzy. Europe, here we come, Tanda to the world. Można przeczytać i zobaczyć, jak to szaleństwo europejskie już się zaczyna. Ta europejska trasa, o której Bożena Szota, dzisiaj nasza gościni z Centrum Kultury Zamek, wspominała. Tanda Choir, moi drodzy, w najbliższy weekend na festiwalu Ethnoport, prosto z południa Afryki, przez Europę, przez Poznań, przez festiwal Ethnoport. To powiedzmy, gdzie będzie można ich usłyszeć i zobaczyć.
1: Zespół Tanda Choir wystąpi w Parku Adama Mickiewicza w piątek, czyli scena plenerowa o godzinie 19.
0: No właśnie, scena plenerowa, tutaj jeżeli są słuchacze tacy stali Ethnoportu, to już wiedzą, że coś takiego jest. Jeśli nie, to zapraszamy. Park Adama Mickiewicza, czyli ten przed operą, to już od paru lat też miejsce, gdzie te koncerty festiwalowe, ethnoportowe się odbywają.
1: Tak, a ja też skorzystam z okazji, żeby zaprosić pół godziny wcześniej, bo przed Tandą wystąpi dziewczyńska grupa bębniarska złożona z bardzo młodych dziewcząt pochodzących z Czeczenii, dzieci z doświadczeniem uchodźczym, które zaprezentują swój mini recital właśnie przed Tanda Choir.
0: Proszę, to trochę też, ja nie wiem, czy to w ten sposób, ale trochę też nawiązujecie do przecież ukraińskiego zespołu, który kiedyś, Chór Skoworoda, prawda, też miał swój występ na Ethnoporcie. Można by powiedzieć, że te tematy uchodźcze, tematy po prostu ruchów ludzkich, które mają miejsce na świecie, nie są wam obce, prawda?
1: Nie są nam obce i konsekwentnie trzymamy się hasła wsłuchaj się w świat, reagując też na to, co się dzieje wokół nas, w najbliższym sąsiedztwie i nie tylko. No, muzyka jest, jak wiadomo, uniwersalnym językiem i osoby, które są zmuszone do migracji, bardzo często przenoszą tę muzykę swoją i jakby kultywują swoją tradycję poza granicami swoich krajów. Takim przykładem jest też duży skład The Turbans z Wielkiej Brytanii, który w ogóle jest cały, składa się z bodajże 9 osób zupełnie z różnych kręgów kulturowych, z różnych krajów. I tak się przedstawiają, że są międzynarodowym kolektywem, już nie identyfikują się z krajem żadnym.
0: Obywatele świata.
1: Obywatele świata.
0: O tym można się przekonywać na każdym kroku na festiwalu Ethnoport, także moi drodzy, naprawdę skorzystajcie z tej propozycji, bo to jest tak, że właściwie cały świat przyjeżdża do Poznania i można w te 4 dni, wieczory, noce można zasmakować tej muzyki świata i tych różnych kultur. Mówiliśmy o tym chórze, to nie jedyny taki, bym powiedział, wokalny zespół, który w tym roku na Ethnoporcie. Zaraz zresztą zagramy taką formację, która też chyba, można by powiedzieć, gdzieś tam w tym nurcie się rozwija.
1: Tak, to jest mniej liczebny skład. Pankisi Ensemble to są zespół śpiewaczy z Gruzji, ale w jego skład wchodzą Czeczenki i Gruzinki mieszkające przy granicy z Czeczenią właśnie. No i również piękne polifonie, głosy, dużo takiej nostalgii, ale osadzone w ludowej tradycji.
0: Posłuchajmy w tym roku na Ethnoporcie Pankisi Ensemble.

0: Punk Easy Ensemble, moi drodzy. Takie to historie z Gruzji i Czeczenii w tym roku na festiwalu Ethnoport. Powiedzmy, gdzie i kiedy będzie można ten zespół zobaczyć.
1: Punk Easy Ensemble wystąpią w Sali Wielkiej w piątek o godzinie 21.
0: Proszę bardzo, czyli doskonałe warunki do tego, aby wsłuchać się w te głosy, w tę muzykę. Pewnie w jakimś też stopniu w te historie i treści, bo przecież te artystki z dosyć ciekawego gdzieś tam rejonu świata do nas przybywają. Nie pierwszy raz muzyka z Gruzji gości na festiwalu Ethnoport. To w ogóle też region przebogaty w muzyczną tradycję i kulturę. No, wy tak czerpiecie tymi pełnymi garściami z różnych zakątków globu. Czy w ogóle jest jakiś taki wasz ulubiony rejon, z którego próbujecie pozyskiwać artystów? Czy jak w ogóle gdzieś tam powstaje ten program tak od kuchni?
1: Patrząc wstecz, można by pomyśleć, że mamy swoje ulubione rejony, ale też właśnie kiedy sobie to uświadomiłam, to staram się przełamywać, bo mieliśmy mnóstwo artystów z Finlandii, z Korei Południowej, z Iranu właśnie, z Gruzji to będzie drugi występ, drugi, bo oczywiście... było trio Mandili kilka lat temu, a bardzo mi zależało na zaproszeniu Punk Easy Ensemble. Ten zespół widziałam na Umeksie kilka lat temu, potem się na chwilę rozpadł z przyczyn trochę takich kulturowo społecznych, ale wróciły na scenę i bardzo mnie to cieszy.
0: Tak, no i widać, że są też na fali, bo tak patrząc na te nagrania, które wrzucają, to widać, że są ewidentnie w tej koncertowej trasie i będzie można sprawdzić właśnie jak to na żywo się przedstawia. Na festiwalu Ethnoport. Przypomnijmy, festiwal Ethnoport to oczywiście festiwal, który odbywa się w Centrum Kultury Zamek, dookoła zamku. Te wasze przestrzenie są oczywiście świetnie wykorzystane. To już od ładnych paru lat właśnie w tej waszej siedzibie się odbywa, prawda?
1: Od 2013 roku dokładnie, po przebudowie wschodniego skrzydła zamku, kiedy pozyskaliśmy świetne przestrzenie i wyposażenie tych przestrzeni, które pozwoliło programować dużo więcej wydarzeń, bo pierwszy Ethnoport nad Wartą to było 11 koncertów, teraz mamy po 17-18 i bardzo taki rozbudowany program towarzyszący warsztatów, pokazów filmowych i spotkań literackich. Więc tak, to już od 2013 roku.
0: Mhm. No i też powiedzmy to, tak naprawdę pewnie dla was to jest dosyć komfortowa sytuacja, bo robicie festiwal u siebie w przestrzeniach, które znacie, plus też chyba już to otoczenie dookoła zamku już po tych przebudowach już wygląda chyba tak jak powinno i dzięki temu można to pewnie sprawnie przeprowadzić, prawda?
1: Tak, to jest ogromna ulga, że te przebudowy, remonty się skończyły, że mamy też zgodę od kilku lat na korzystanie z parku Adama Mickiewicza, który jest takim naturalnym przedłużeniem terenów zamkowych. Sala Wielka, dziedziniec zamkowy, a od niedawna również dziedziniec otwarty, na którym takie mini koncerty bardziej akustyczne również planujemy. Tak w drodze z Sali Wielkiej do parku można będzie napotkać śpiewające grupy.
0: Proszę. To jest fajna historia i też dowód na to, że muzyka świata jest otwarta na wszystkich i również na gdzieś tam czasami przypadkowych odbiorców. O to też w tym wszystkim chodzi. No a i przy okazji też Park Adama Mickiewicza, który jest też taką przestrzenią, gdzie łatwo dotrzeć i można gdzieś tam spróbować posłuchać czegoś zupełnie nowego. Myślę, że tak może być też w przypadku formacji Rastak, bo to też chyba artyści, których w Poznaniu warto przedstawić, warto trochę o nich powiedzieć, co to za skład.
1: Tak, to jest jeden z najważniejszych zespołów muzyki folkowej z Iranu. Zbierają, kolekcjonują pieśni z regionu. Sami co prawda mieszkają obecnie w Turcji, ale no działają na rynku muzycznym od bodajże 97 roku. Ogromne doświadczenie, duży skład, bardzo rozbudowane instrumentarium. I ten koncert no, ma szansę być też wielkim wydarzeniem, chociaż jest o takiej zaskakującej godzinie, ale to jest sobota o godzinie 14 w Parku Adama Mickiewicza właśnie. I koncert ten jest w ogóle bezpłatny, więc bardzo zachęcamy. Mało tego, ten koncert będzie też... To znaczy, nie tylko koncert, ale artyści przeprowadzą też warsztaty w zamku. Mhm.
0: Możemy o tych warsztatach za chwilę powiedzieć. Posłuchajmy tak naprawdę, co to za muzyczna tradycja. Moi drodzy, takie dźwięki również na festiwalu Etnoport, formacja Rastak.

0: Formacja Raz Tak, moi drodzy, w tym roku na festiwalu Etnoport. No, myślę, że może być to jeden z naprawdę niesamowitych koncertów i sprawdźcie, co mają do zaproponowania na festiwalu Etnoport. Warto zetknąć się z tą wielowiekową tradycją. Chociaż jak tak zaglądaliśmy na ich strony, to gdzieś tam pewnie jakiś algorytm wymyślił, że to Contemporary Persian Folk Music. Tak to gdzieś tam w skrócie się opisuje. No ale też myślę, że warto gdzieś tam powiedzieć, że no, to trochę mówiliśmy poza anteną, że szczęśliwie, że ci muzycy gdzieś tam stacjonują poza Iranem, bo no, wszyscy wiemy, co tam teraz w Iranie się dzieje, prawda?
1: Tak, to tak jak wspomniałam, że zaprosiliśmy ich już wcześniej. Właściwie korespondencja trwała znów kilka lat, co się już często zdarzało w historii festiwalu. No i tak sobie uświadomiłam, że teraz no, byłby duży problem, żeby mogli wyjechać. I tym bardziej się cieszę, że wystąpią w tym roku, bo znów słuchaj się w świat i muzycy, którzy emigrują, bo nie ma warunków dla uprawiania muzyki i nie ma szacunku dla tradycji.
0: Tak, no trzeba przyznać, że festiwal Etnoport tutaj robi niesamowitą robotę, jeżeli chodzi o przybliżanie nam kultury świata i tradycji, które raz, że często są zagrożone, dwa, że czasami są przedstawiane w zupełnie innym świetle niż chyba powinny, niż to wszystko wygląda tak naprawdę. Więc tym bardziej warto skorzystać z tej okazji i poznać te tradycje, te kultury tych artystów, bo to oni tak naprawdę mówią o tym, jak, z czym tak naprawdę do nas przychodzą i co to tak naprawdę jest, a niekoniecznie to, co gdzieś tam widzimy na ekranach telewizorów czy w internecie. Moi drodzy, festiwal Etnoport od czwartku do niedzieli, to warto odnotować. Wszystko startuje już w czwartek koncertem otwarcia. Powiedzmy w ogóle, czy na te poszczególne koncerty są jeszcze bilety, czy są karnety, jak to w tej chwili wygląda?
1: Tak, przed przyjazdem tutaj sprawdzałam jeszcze stan karnetów czterodniowych, czyli tych obejmujących cały festiwal, jeżeli chodzi o koncerty.
0: Takich all inclusive, pełen
1: all inclusive,
0: pakiet.
1: Tak. Ponieważ dorzuciliśmy jeszcze kilka, więc jeszcze te ostatnie dzisiaj są dostępne. Trzydniowe są również w sprzedaży i obejmują piątek, sobotę, niedzielę. Natomiast na wszystkie koncerty, te, które są biletowane, bo kilka jest bezpłatnych, na wszystkie koncerty są też bilety pojedyncze. Można sobie zdecydować, na co chce się pójść. I tak dla przykładu, koncerty w parku kosztują symboliczne 10 zł, więc naprawdę warto się wybrać, nawet jeżeli się nie zna jeszcze festiwalu. To tym bardziej chcemy zachęcić i tutaj dbamy też o taką dostępność ekonomiczną. O, tak
0: jak najbardziej.
1: Nazwała.
0: To jest w ogóle bardzo fajna przestrzeń, także warto gdzieś tam zasmakować tej atmosfery w ten właśnie sposób.
1: Tak, czyli tym bardziej, że w parku jest też strefa gastronomiczna, kiermasz niezwykle barwny, kolorowy, gdzie można się zaopatrzyć czy to w instrumenty etniczne, czy w jakieś inne atrybuty. Także tam jest taka trochę piknikowa, swobodna atmosfera, ale dzieją się rzeczy, no i te koncerty po kilka dziennie właściwie.
0: Tak jest, czyli bardzo komfortowa sytuacja tak naprawdę, moi drodzy, możecie wybierać i dobierać sobie to, co wam na festiwalu Etnoport pasuje i po prostu szukajcie odpowiednich biletów i karnetów na stronie www.etnoport.pl. To jest najprostszy adres. Moi drodzy, to teraz zagramy artystę, który, no, który można powiedzieć, że jest już na tej globalnej scenie, bo Chiclo to jest już taka, bym powiedział, dosyć głośna marka, głośne nazwisko, które często już występuje wśród headlinerów dużych światowych festiwali, a tu proszę w ten weekend w Poznaniu.
1: Tak, w ten weekend już w niedzielę wystąpi również w Parku Adama Mickiewicza.
0: Proszę bardzo.
1: Więc mamy nadzieję, że wiele osób przybędzie specjalnie na ten koncert. Pojawiały się takie komentarze po ogłoszeniu koncertu od już wieloletnich fanów Etnoportu, że po raz pierwszy jest ktoś, kogo już wcześniej znałem i słuchałem, bo zwykle przyjeżdżam na festiwal, żeby odkrywać nowych wykonawców, a tutaj proszę, jest ktoś taki jak Czeklo. No, artysta bardzo zasłużony. Ja go widziałam bardzo wiele lat temu, bodajże z 10 lat temu, i wydawało mi się, że już jakby kończy karierę, ale nie, wrócił znów w wielkim stylu. Mieszanka afropopu z reggae i muzyką tradycyjną senegalską, no, petarda.
0: Jak najbardziej, także to też warto tutaj odnotować i zapisać sobie w programie aktywności na ten najbliższy weekend i festiwal Etnoport Czeklo.

0: Why?
1: Czyli Klo, moi drodzy, w najbliższy weekend w Poznaniu na festiwalu Etnoporta. Tutaj sobie słuchaliśmy jeszcze takiego nagrania z znakomitą Flavią Coelho. Czego chcieć więcej? No, takie dźwięki, moi drodzy, w najbliższy weekend w stolicy Wielkopolski. No, myślę, że i dla tego koncertu warto tutaj wpaść na ten weekend do Poznania. Festiwal Etnoport, 19. edycja. To wszystko się właśnie będzie odbywać od czwartku do niedzieli. Z nami jest Bożena Szota z Centrum Kultury Zamek, czyli instytucji, która organizuje od samego początku ten właśnie znakomity festiwal muzyki świata. Koncerty, ale również spotkania, ale również warsztaty, czyli trochę również wydarzeń towarzyszących, na które również warto zwrócić uwagę, prawda?
2: Tak, jeżeli chodzi o warsztaty muzyczne, to przede wszystkim polecam spotkania właśnie z zespołem Rastak oraz z Wiguelą z Hiszpanii. Mnóstwo warsztatów takich około etnoportowych związanych z ekologią, z jakimiś działaniami społecznymi. To wszystko jest na stronie, bogato rozpisane. Wszystkie właściwie tak, przede wszystkim polecam w ogóle, gdybyście chcieli się dowiedzieć czegoś więcej o artystach, takich informacji nie wikipediowych, to polecam teksty Łukasza Smolucha,
1: tak jest,
2: z etnomuzykologii tutaj Uniwersytetu Adama Mickiewicza, czyli Uchem Smolucha, można znaleźć na Facebooku chociażby. No i ostatnie wydanie, czerwcowe wydanie X-a, gdzie Tomek Janas opisał też nasz program i właściwie dopiero wtedy, gdy to przeczytałam, uświadomiłam sobie, jaki mocny program zbudowaliśmy.
1: To prawda, tak. Sprawdźcie sobie te dwa kanały, czyli właśnie Uchem Smolucha na Facebooku, ale również X, czyli w formie takiej tradycyjnej, drukowanej, bo to jest skarbnica wiedzy i tutaj zaopatrzeni w takie informacje i w te treści, to wtedy naprawdę będziecie wiedzieć doskonale, na co idziecie i jeszcze więcej gdzieś tam z tych koncertów można będzie wynieść. Przed chwilą pojawiła się tutaj wywołana do tablicy Wiguela, czyli będzie trochę takich dźwięków południowo-hiszpańskich, trochę arabskich, trochę flamenco, czyli takie rzeczy, które myślę, że też miłośnikom muzyki świata bardzo często w duszy grają.
2: Tak, Wiguela pochodzi z regionu La Mancha i to jest takie piękne, bardzo rutsowe flamenco, bez falbaniastych sukien i cekinów, nie takie estradowe, ale prawdziwe, korzenne, wiejskie flamenco.
1: No, to będzie naprawdę się działo. Będzie ogień, sprawdźcie to. Wiguela w tym roku na festiwalu Etnoport.

0: Ole, ole. I wszystko wiadomo, moi drodzy, to jest formacja Viguela, czyli tak jak powiedziała tutaj Bożena, takie rucowe flamenko. Jeśli chcielibyście zaznać tej energii, no to najbliższa okazja ku temu właśnie na festiwalu Etnoport. Serdecznie polecamy, bo nie dość, że koncert, to jeszcze właśnie te warsztaty. Gdyby ktoś był zainteresowany, chciał pograć z nimi, to jest świetna okazja ku temu. Festiwal Etnoport. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. 19 już edycja tego znakomitego festiwalu, no to jest duża sprawa, bo no, było też kilka innych festiwali podobnych w naszym kraju. Część z nich w ogóle już nie działa, część z nich śmiem twierdzić, że trochę bardziej jednak okrojony program proponują, a wy tutaj naprawdę no grubo, 4 dni, wieczory, noce, to wszystko będzie się działo, Poznań będzie pulsował muzyką świata. Warto to odnotować i warto zapraszać na te właśnie koncerty. Znowu różnorodne brzmienia, różne kultury, różne tradycje będą się tutaj przeplatać. Chyba nie ma jakiegoś jednego tematu, jednego klucza. Jak to w ogóle w tym roku gdzieś tam wyobrażacie sobie, że będzie wyglądało?
1: Nie stosujemy klucza. To jest takie programowanie sercem, intuicją. Baza nasza jest przeogromna po tych 18 latach, 19 prawie. I tak jak wspominałam, czasami te ustalenia, próby, podchody trwają kilka lat, zanim ktoś do nas przyjedzie. No w tym roku mamy taką kumulację właśnie, ale też cieszymy się z artystów, którzy mogą do nas wracać, czyli na przykład tak jak wraca Kimmo Pohjonen z Finlandii, który grał na pierwszej edycji Etnoportu. I to sobie też dzisiaj uświadomiłam, że dokładnie te same daty. Wtedy to był 11-13, wtedy festiwal był trzydniowy nad Wartą. Teraz, żeby troszeczkę rozrzedzić, żeby publiczność mogła obejrzeć jak najwięcej koncertów, uczestniczyć w warsztatach, jakby skorzystać z pełnej oferty, to stąd te 4 dni. No właśnie, bo między koncertami zawsze jest taka przerwa na oddech, na zmianę klimatu, na przejście z jednego miejsca do drugiego. Tak jak mówiłam, pojawią się te mini koncerty na dziedzińcu otwartym. Może ktoś zdecyduje się przyjść z instrumentem i po prostu zagrać. Zachęcamy.
0: Wszystko jest możliwe, no i też świetna atmosfera zawsze, no festiwalowa publiczność to też już jest jakiś taki znak rozpoznawczy, że festiwal Etnoport po prostu dorobił się tej publiczności i tak pewnie będzie i w tym roku. To są już zazwyczaj stali goście, prawda?
1: Tak, duża część publiczności to są stali goście, którzy czekają na tą tak zwaną piątą porę roku i piszą do nas, utrzymujemy stały kontakt właściwie z wieloma osobami. Oczekują, podsuwają swoje pomysły. Tak na przykład jedna z koleżanek wrzuciła mi kiedyś link do audycji w Dwójce, rzecz o Annie Jachninie. I to już było pół roku temu i wtedy zaczęłam myśleć o, jak dowiedziałam się, że powstał kujawski ansambl, żeby również ich zaprosić na Etnoport. W ogóle tak, scena polska w tym roku jest bardzo mocna. Mamy świetne zespoły, świetne projekty muzyczne.
0: Tak, bo jeszcze Swadajniczos ewidentnie na fali, to też tak, warto
1: czereśnie,
0: odnotować.
1: I czereśnie w ramach mojego Etno.
0: Tak,
1: a
0: jest.
1: Co powiesz na zespół Alameda, tak, z którym wystąpi Nums Dembele. Polski Piach, Greleksia, również w ramach małego Etno. Naprawdę, no, brakuje nam tutaj czasu, żeby wszystkich wymienić i o wszystkich opowiedzieć.
0: Ale na pewno sprawdźcie sobie ten cały program festiwalu Etnoport 19 edycji www.etnoport.pl. No i oczywiście Etnoport Poznań na Facebooku od czwartku do niedzieli. 19 edycja tegoż właśnie festiwalu. Bożena Szota z Centrum Kultury Zamek była naszą gościnią. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia tutaj ze wszystkimi w czwartek w zamku, a potem w parku i na scenach wokół zamku.
0: Tak jest, na ostatniej prostej przygotowań, można powiedzieć, przed tym festiwalem. Kujawski Ensemble, przed chwilą wspomnieliśmy, zagramy ich na finał. No to też myślę, że duża ciekawostka i wiele osób pewnie ich po raz pierwszy usłyszy, prawda?
1: To jest zupełna premiera, bo mają zaplanowany koncert wczesną jesienią, natomiast Wojtek Jachna, który przewodzi tej formacji, wnuk Anny Jachniny, dziennikarki, która w latach 50. zbierała dla Polskiego Radia nagrania terenowe z Pałuk, z regionu Pałuk, Kujaw. Zebrał naprawdę świetną ekipę i część tych osób, które grają w Kujawskim, już w różnych innych formacjach występowała na Etnoporcie. Czy to Ksawery Wójciński na przykład, lub Justyna Piernik, która tutaj śpiewa.
0: Kujawski Ensemble na finał naszego dzisiejszego spotkania. Alicja Miszczak, Marcin Piosik, to była Etna. No i do usłyszenia za tydzień, do zobaczenia od czwartku do niedzieli na Etnoporcie.
1: Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Prosim chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
1: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
3: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16.30.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera.

0: Wow. Dobry wieczór, kowboje, kowbojki, dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Afera. Tutaj Bolo i Lolo oraz nasze drogie, wspaniałe gościnie Dorota i Magdalena. Cześć dziewczyny!
1: Howdy, kowboje!
2: Howdy!

0: Słuchajcie, ta audycja będzie niezwykła, tak mówię, tak jakby te dotychczasowe były mniej zwykłe, mniej niezwykłe, bo to, co naprawdę się tutaj dzieje na poza antenią, to przejdzie do naszych wspomnień kowbojskich. Dziewczyny, wiemy, że jesteście z Poznania, pochodzicie z Poznania, tu się urodziłyście,
1: tak.
0: Ale jesteście kowbojkami. Wybrałyście życie kowbojskie.
1: To życie nas wybrało? No przecież.
2: No dobra, słuchajcie, to ja tutaj trochę zrobię taki mikro background, ponieważ z Dorotą poznaliśmy się jakiś czas temu w ogóle w przecudownych okolicznościach, ponieważ było to na ślubie i weselu naszego wspólnego znajomego, który też jest kowbojem i w ogóle jest australijskim kowbojem. Nie ma przypadków. Na razie nie będziemy mówić, co to za kowboj, chociaż jest to bardzo charakterystyczna postać, ale dzisiaj nie o tym.
0: Aż mnie teraz ciekawość zżera, ale to dobrze. No, zaczekam do piosenki.
1: Ale on do was przyjdzie kiedyś.
2: O, jak on do nas przyjdzie.
1: I ma kowbojki, słuchajcie, niebieskie.
2: Jak on do nas przyjdzie, to też będzie ciekawy odcinek.
0: Słuchajcie.
2: Dobra, ale tak, no więc to jest odnośnie Doris. No ale Doris jest kowbojką taką... O tym też sobie pogadamy. Taką,
0: jak to przed chwilą ustaliliśmy, pół na pół. Pół roku jest kowbojką, a pół roku pracuje na to, żeby być kowbojką.
1: Tak, i kocha wtedy miasto, cekiny i te sprawy, wiecie. Tak.
2: Natomiast Madzia to jest tutaj poważna sprawa, ponieważ tam jest kowbojstwo level hard, ponieważ no, to już jest kowbojka od 20 lat, a od 6 czy 7?
3: 7.
2: 7 w Kansas.
3: Od 7 w Kansas, no, tak.
2: A to już jest...
3: Pojechałam ze swoim kowbojem. Z New Jersey.
2: O, no.
0: Cowboy z New Jersey i wylądowaliście w Kansas.
3: Dokładnie.
2: Co jest fajnego w Kansas?
3: Ludzie.
2: Okej.
3: Okay. Ludzie, naprawdę porównując wschodnie wybrzeże, gdzie mieszkałam 13 lat.
2: W New Jersey, tak.
3: Nad morzem, no, znaczy nad oceanem. Jadąc do Kansas generalnie... Trochę się bałam.
2: Okay.
3: Bałam się tego, że to jest w sumie sam środek Stanów.
2: To jest sam środek Stanów.
3: I nic tam nie ma.
2: No.
3: I generalnie bardzo, ale to bardzo się myliłam. Tam naprawdę jest dużo. Dużo historii. Dużo właśnie tego życia po kowbojsku.
1: Bo to jest generalnie historyczne.
3: To jest
1: centrum, serce Dzikiego Zachodu.
3: Dokładnie.
2: Okay.
0: Ona... Wytłumaczcie, co się za tym kryje, że to jest serce Dzikiego Zachodu.
3: Kansas było...
1: To już jest Midwest.
3: Kansas było ważnym, bardzo ważnym miejscem dla właśnie kowboi, dlatego że tam się kończył szlak spędu bydła.
2: Okej.
3: Okay. Santa Fe, bydło było pędzone przez wschodni Teksas.
2: Okay.
3: Przez
1: Oklahoma do góry?
3: Red River, czyli czerwoną rzekę, który był takim punktem bardzo niebezpiecznym na tej trasie. Okay. Mogę zaraz wytłumaczyć nawet dlaczego. Aż do Dodge City w Kansas.
2: Okay.
3: Tam przez Wichita, Dodge City.
1: A dlaczego tam? Bo tam była już kolej.
3: A właśnie, a dlaczego tam? Bo tam już była kolej i te bydło ładowali...
2: Do wagonów.
3: Do wagonów i rozwozili po całych Stanach. Tam generalnie, jeśli dobrze pamiętam, 6 milionów sztuk bydła się przewijało.
2: Okej. Okay.
3: A dlaczego rzeka była taka niebezpieczna? Dlatego, że... To bydło pędzili generalnie chłopcy. To byli chłopcy, którzy mieli między 13 a 16 lat, nie umieli pływać, rzeka była bardzo rwąca i właśnie najwięcej strat przy tym spędzie bydła było właśnie przy przeprawianiu się przez rzekę.
2: No tak, to hardkorowo. Natomiast też zaczęliśmy o tym rozmawiać na poza anteniu, a to w sumie też jest coś, o czym dopóki nie zaczniesz tego digować, to nie wiesz, to że jest Kansas, ale że jakby Kansas City nie leży w stanie, który się nazywa Kansas. Nie. Stan jest obok. I no właśnie. No to
0: tak jak Gorzów Wielkopolski nie leży w Wielkopolsce.
2: No,
3: dokładnie, tak samo Kansas City nie leży w Kansas.
2: No. A ty mieszkasz w Kansas City?
3: Ja mieszkam...
2: W stanie Missouri.
3: Nie. Ja mieszkam w stanie Kansas, okay. W Lawrence.
2: Okej.
3: Okay. Tak. Okay.
1: To jest
3: bardzo blisko stolicy Kansas, Topeka. Topeka, tak się nazywa miasto.
2: Okay.
1: I też niedaleko jest w sumie Wichita. Wichita obok Dodge City, tak. To są takie najbardziej kowbojskie miasta, jeżeli chodzi o Kansas.
2: Okej. Okay. Wichita
0: mi się kojarzy tylko z Jackiem White'em i Seven Nation Army. Tam,
2: gdzie
0: tam
2: jest wspomniana w tekście. Tak?
0: Wspomniana w tekście piosenki. Tak. To moje jedyne skojarzenia. Dziewczyny, czy poza kowbojstwem na co dzień też słuchacie country? Czy to jest wasza muzyka pierwszego wyboru?
2: Znaczy, jakbyście widzieli, jak dziewczyny wyglądają, to odpowiedź byłaby jednoznaczna.
0: Ja mam nadzieję, że nasi słuchacze śledzą nasz profil na Instagramie Kowboje na falach. Jeśli nie, to uczyńcie to, bo po tej audycji wlecą foteczki i naprawdę jest na co patrzeć. No dobrze, to wracam do tego pytania. Czy to country jest waszą muzyką pierwszego wyboru?
1: Oczywiście.
0: No i wiedziałem,
1: że... muzykę country w sercu, słuchajcie. Warstwa liryczna muzyki country to jest to, co nas do niej ciągnie. Prostota, a z drugiej strony tak naprawdę to jest tak życiowe, że no trudno się z tym nie identyfikować.
0: No my tutaj sobie używamy często takich sformułowań, że country to dzisiaj dla nas jest taka muzyka buntu. Że czujemy, że naprawdę...
2: Dla ciebie.
0: Nie, ty też często używasz tego sformułowania. Już teraz nie wycofuj się z tego twierdzenia. Bo rzeczywiście te teksty są proste, ale są bezpośrednie. No jest życiowo, tak?
1: Czujecie
0: ten bunt w country też? Że to jest taki trochę są w kontrze do dzisiejszego świata, do dzisiejszej komercyjnej muzyki, tak to może nazwę?
1: Ale ja bym powiedziała bardziej, że to nie jest bunt, tylko to jest prawda i szczerość i tak naprawdę życie takiego prostego człowieka, proste życie, które tak naprawdę należy afirmować i cieszyć się z małych rzeczy. I tak naprawdę jak sobie pomyślisz o tych piosenkach, to w tych tekstach co znajdziesz? No to wszystko, co mamy, tak naprawdę przeżywamy na co dzień. Smutek, radość, ciężka praca, tęsknota za domem, ale wszystko jest w takiej bardzo prostej wersji, która myślę, że no dociera po prostu do serc i rzeczywiście daje do myślenia. My dzisiaj zresztą wybrałyśmy kilka utworów, które z jednej strony mogłoby się wydawać, że są takie po prostu ciamcia-ramcia, a tak naprawdę śpiewając o pomidorach wyhodowanych u siebie za domem, o ich smaku, to jest tak naprawdę też alegoria do tego, że w życiu, zresztą w refrenie takie są słowa, że są dwie rzeczy w życiu, których nie można kupić. To jest prawdziwa miłość i smak właśnie takich wyhodowanych za domem pomidorów.
2: Aleluja!
1: Piękne, prawda?
2: Aleluja!
0: Ja się uśmiecham, słuchając ciebie, Dori, bo mi przychodzi do głowy właśnie takie stwierdzenie, że to jest właśnie bunt, że to jest dzisiaj bunt, że to właśnie to proste życie, ta afirmacja tego takiego ugruntowienia jest właśnie buntem, jest kontrą do wszech ogarniającego świata. Już powstrzymam się przed jakimiś mocniejszymi słowami. Ale tak, potraktuję tutaj country jako muzykę buntu. Wspomniałeś o tym, że przyniosłyście tutaj selekcję i owszem, ja to się bardzo cieszę, bo w końcu mamy gościnie, które przyniosły playlistę na dzisiejszy odcinek.
1: No bo my mamy country w sercu.
0: Wy macie country w sercu.
1: Country w sercu.
0: Zaczęliśmy utworem Briana Satona i Billy'ego Stringsa, The Devil Went Down to the Deep Gap. To ja tego Billy'ego Stringsa zapowiadałem w zeszłym tygodniu, ale teraz już polecimy waszą selekcją i tak sobie patrzę tutaj. Ja zrobiłem sobie to, że nie słuchałem tych utworów, które wysłałyście. Zrobiłem...
1: Super, to będzie taka niespodzianka.
0: Tak. Chciałem mieć niespodziankę. Chciałem się poczuć tak, jak Bolo się czuje na każdej audycji, kiedy go zaskakuje tutaj wybór muzyczny i widzę, że utworem, którego chyba posłuchamy już w końcu. Zrobimy sobie teraz małą taką krótką pauzę muzyczną. To nie będzie długa pauza. 2 minuty, 21 sekund. To będzie back on.
2: Posłuchajmy, a potem pogadamy z powrotem o pomidorach, bo to jest też dobry temat.
0: The Kansas City Song.
4: Far too long weeks you're going to Kansas City.

0: No i znaleźliśmy się w Kansas. Absolutnie.
1: Ja się w ogóle, ja jestem dzisiaj w niebie.
0: Ale
1: w
2: kowbojskim niebie. Przeniosło nas, prawda?
0: Dawno cię nie widziałem tak szczęśliwego, naprawdę.
1: No, wow, wow.
0: Dobra, ale tutaj, słuchajcie, znowu został na poza anteniu wywołany temat. Otóż, otóż okazuje się, dowiedzieliśmy się właśnie przed chwilą, że jak to powiedziałeś, że jest inne country dla...
2: Dla kowboi i inne dla kierowców tirów. Oni też mają swoje country, którego bardzo słuchają i to ich country opowiada o takim codziennym życiu kierowcy tira. O jeżdżeniu po całym kraju, o tęsknocie. Tak.
3: No, za domem.
2: Tak, no o tęsknocie za domem. Oni bardzo dużo śpiewają o tęsknocie, o miłości i o tęsknocie.
0: Czyli samochodowe jest bardziej miłość, tęsknota i to podróże, się trochę z tym łączy, a kowbojskie jest bardziej o
2: kury pomidory. Bardziej o takim codziennym, tak. Kury, pomidory i
1: codziennym
2: i codzienne życie.
1: Na prerii.
0: No nie, no ale też na pewno o bykach, krowach i koniach.
2: Oczywiście. Okay. Tak.
0: No, dobra. To wszystko.
1: A które z kolei to country jest wam bliższe w takim razie?
2: Kowbojskie.
1: Kowbojskie, no tak myślałem.
2: Kowbojskie.
1: No ja przyznam szczerze, że ja nie rozróżniam jeszcze tutaj tych subtelnych różnic. Być może w kolejnym sezonie naszej audycji nabędziemy trochę więcej wprawy, ale ja wiem, że tutaj są te takie podgatunki, że country się dzieli Americana na bluegrass, na honky tonk i... Gdzieś już to wyczuwam powoli, co jest czym, co się z czym je, ale dalej to wydaje mi się, że to jednak trzeba tam żyć i żyć tą muzyką. Tak, tak jak wy, bo to widać, że wy żyjecie.
0: No dobra, jeździcie konno?
2: Tak.
3: Oczywiście. Konie.
0: Dobra, przepraszam
1: za to. Ale oczywiste.
0: No właśnie, wiesz, nie wiem. Ja na przykład jestem trochę kowbojem, a w ogóle nie jeżdżę konno.
3: Będziesz. Ja ci to mówię. Bo słuchajcie, bo to jest tak. Z końmi jest dokładnie tak samo. Czyli jeśli to poczujesz, to nawet się nie zastanawiasz. Ja wam powiem tak, ja jeżdżę od dziecka konno, natomiast ja nie mogę powiedzieć, że jestem wytrawnym jeźdźcem, jeżeli chodzi o technikę. Natomiast dla mnie to jest jazda intuicyjna, jazda kowbojska. Wsiadasz na konia, koń ciebie czuje, ty konia i po prostu ruszacie. Ruszacie.
2: Jedziesz.
3: Tak. A galop to jest tak, jakbyś, wiesz, latał. Także odrywa cię totalnie od ziemi. I tak, to jest ten właśnie czas na reset. To jest najlepsza terapia. Naprawdę, my w dzisiejszych czasach czasami przebodźcowani. Jeżeli chcemy uciec od hałasu, szukamy ciszy, wsiadaj na konia i po prostu jedź.
1: Ja cię tutaj, Dori, rozumiem bardzo dobrze. Byłem niedawno na takim właśnie końskim wypadzie na ranczu pod Częstochową. Wiem, że to brzmi no, niecodziennie, ale rzeczywiście znajduje się tam pięknie rancho. Są takie westernowe konie i resetuje to ten przebodźcowany układ nerwowy. Quarter horsey, tak, no, były dokładnie. Tak.
3: Ja też mam swoją oazę, tak naprawdę 70 km od Poznania.
1: No i super. No. I tylko nie mówimy o tym tutaj, tylko oczywiście. Na poza anteniu ja wezmę namiary.
3: Oczywiście, najpierw my.
1: I będziemy sobie tam jeździć i kowboić się tam.
3: Ale totalnie, bo to jest, wiesz, to jest wybór pomiędzy zimną wodą a zimniejszą. Rozumiesz?
0: Czekaj.
3: No wjeżdżasz na farmę i to nie jest, wiesz, takie tutaj luksusy i wygody.
1: No.
3: Tylko po prostu musisz to lubić, no, ten specyficzny zapach i tak jak mówię, prysznice są, ale masz wybór, jest woda zimna i zimniejsza.
1: Ale jest coś takiego, że stoisz przy tym potężnym zwierzaku i czujesz, jaki on jest łagodny, to, kiedy to zwierzę jest łagodne i jak ty się uspokajasz przez to. Ja to czuję, nie? Ja naprawdę czuję, że świat mnie bardzo bodźcuje ze wszystkich stron, stara się o moją uwagę i stara się zająć mój układ nerwowy, a te zwierzaki to uspokajają.
3: Ale i to działa w dwie strony. Zwierzę też czuje, jeżeli ty wchodzisz zestresowany, to on też wtedy wie, że nie będzie lekko i zaczyna tobie, wiesz, fikać.
1: No właśnie, i tego się uczę, tego to jest wiedza, którą powoli zaczynam dopiero zdobywać, ale staram się tutaj w to wkręcać powoli.
2: Ale jeszcze jeśli chodzi o jazdę konną, ja uważam, że nie trzeba wcale dobrze umieć jeździć.
0: żeby
2: wystarczy się nie bać i można nawet w tym wstępie po prostu wejść na konia, usiąść i po prostu iść.
0: Mam wrażenie, że po prostu zrobiłyście tutaj najlepszą reklamę ever dla jazdy konnej i country po prostu w trakcie historii trwania
1: tuż, tej audycji. Tuż przed naszą audycją.
3: Bo my to czujemy.
1: Minęliśmy się w studiu z Bożeną Szotą z festiwalu Etnoport, zresztą z Centrum Kultury Zamek i no, możemy tutaj zdradzić, że padły pewne wstępne na razie deklaracje, że, no, że Etnoport będzie rozszerzał swoje tutaj progi, będzie otwierał swoje progi właśnie też dla muzyki country. Także przystanek country w Poznaniu coraz bliżej.
3: Nie możemy się doczekać.
2: Nie możemy, tak. Super sprawa.
0: Cudownie. Ej, słuchajcie, dobra, a co z tym rodeo w ogóle?
1: Ej, to poczekajmy. O rodeo musi być osobne wejście. Może posłuchajmy sobie kolejnej piosenki.
0: Dobra,
1: co wy na to?
0: To będzie od teraz o pomidora.
3: Będą pomidory?
1: Ja chciałem tylko poprosić naszych słuchaczy, że jeżeli macie jakieś pytanie tutaj do naszych gościń, to napiszcie je w DM-ie, w wiadomości na Kowboje na Falach na Instagramie, a my je w waszym imieniu zadamy i mamy nadzieję uzyskamy odpowiedź. Dobra, posłuchajmy. Guy Clark, Homegrown Tomatoes.
3: Nie ma żartów.

0: No i właśnie, drodzy słuchacze, doszliśmy tutaj do wniosku, że nikt z nas nie planował w ogóle tego, że będzie kowbojem albo kowbojką. Że to jest silniejsze. To po prostu człowieka porywa.
1: Tak, i to nie wiesz nawet kiedy. Stajesz się takim, wiesz, pełnokrwistym kowbojem. Ty żyjesz tym.
2: Ja powiem szczerze, ja wyjechałam z miejsca, gdzie miałam dwie godziny może do Nowego Jorku, 45 minut do Filadelfii, miałam ocean. I jak wyjeżdżałam, strasznie sieba, mówię, gdzie ja jadę? A teraz?
1: W kukurydze.
2: No dokładnie, w kukurydze. W kukurydze, w kojoty.
3: A właśnie są kojoty?
2: Są. Ja miałam bardzo niemiłą...
3: Ej, to dawaj,
2: przygodę z kojotami, więc...
3: Opowiadaj, ostatnio o tym gadaliśmy, ale właśnie bez puenty było, więc teraz...
2: Okej, więc tak, ja kojoty słyszę normalnie z okna w domu. Kojoty łażą mi po ogródku. Ostatnio też szykowałam się do pracy, wyszłam na zewnątrz, patrzę, biegnie sobie. Ale to był jakiś tam tydzień po tym, jak przyjechałam do Kansas, stwierdziłam, że... Nudziło mi się, wezmę psa na spacer. A gdzie? No na pole. No bo gdzie indziej. No to wzięłam tego psa na to pole.
1: Zmienimy to prerią. Będzie bardziej romantycznie.
0: Właśnie.
2: Na prerię.
0: My to nazywamy prerią.
2: No tak, tylko że tam był las. No to była taka granica między lasem a prerią.
3: Dobra.
2: No i idę sobie z tym psem. Zaszło słońce i zaczęłam słyszeć te kojoty. No ale mówię, no słyszę, na pewno gdzieś tam sobie są. Zrobiło się ciemno i nagle patrzę, a przede mną czwórka oczu. Stanęłam, patrzę i tak dookoła mnie te oczy się pojawiały. Dosłownie dookoła. I teraz tak, co robić? Powiem szczerze, że trochę się zdenerwowałam, mimo tego, że...
1: No co ty?
0: Nie, raczej, ja liczyłem, że tutaj ta historia będzie się kontynuowała, że wyciągnęłaś na przykład strzelbę.
2: Kolsa wyciągnęłam. Tylko, że pies zwiał.
0: No ja muszę...
2: Zostawił mnie, jest mi sam. Teraz i co robić? No to pełen speed i przez te kojoty. Trochę goniły, potem przestały, no ale...
1: Serio? Taka zabawa.
2: Z kojotami.
3: No nie, no to...
0: Nie było tego w moim bingo na dzisiejszą audycję.
3: To cieszymy się, że jesteś z nami.
0: Żeby usłyszeć historię.
2: Bardzo dziękuję.
0: Ucieczki przed kojotami. No, to tak.
2: Jeden kojot nie zrobi krzywdy, ale jak już jest cała banda, to już można się zacząć bać.
3: Jakie one są duże? Tak?
2: One nie są, one są wielkości takiego średniego psa.
3: Okej. Okay.
2: Ja w ogóle kiedyś na studiach miałam do czynienia z wilkami i mi się zawsze wydawało, że coś a to nie, wilk trochę większy.
3: Okej, no dobra.
2: Ale fajne są generalnie.
3: Kojoty są fajne?
2: Fajne, no. Tak pojedyncze, fajne. Chciałabym mieć takiego kojota w domu.
1: Aha.
3: Okej.
0: Okay. No, one naprawdę trochę wyglądają jak takie wilki, to?
2: No to tak.
3: Ale rozumiem, że nie udomawia się kojotów w Kansas.
2: Znaczy oficjalnie nie, ale są osoby, które dokarmiają kojoty, no i wtedy te kojoty przychodzą do nich do domu, leżą na kanapie, bawią się z psami, potem sobie idą.
0: Ale one się też pewnie trochę mieszają z tymi trochę bezpańskimi psami i tam też mogą trochę kojoto-psowe mieszańce.
1: Tak,
2: no. Dokładnie.
1: No ja z kojotów to tylko kojot Agli.
0: Aż mi kapelusz spadł z wrażenia.
1: Nie ma za co.
0: Muszę tutaj. Dorotka.
3: No dobra, ej, a mieliśmy gadać o rodeo.
1: Tak.
3: Co z tym rodeo?
1: Było.
0: Chodzicie na rodeo?
1: Znaczy, byłyśmy kilka razy. Byłyśmy generalnie trzy razy w Teksasie. No i być w Teksasie i nie być na rodeo, to impossible, tak naprawdę.
3: A rozumiem, że do Teksasu to taki, jak po prostu jedziesz odwiedzić siostrę, to sobie robicie wypad do Teksasu.
1: Tak, jeden noc.
3: Macie blisko.
1: Bardzo blisko, tak. Nocleg gdzieś w okolicach Dallas. I tak naprawdę tam jest miejscowość Fort Worth.
0: Fort Worth, tak.
1: Oh, yeah.
0: Znana fanom w serialu Yellowstone na pewno.
1: Tak.
0: Gdzieś tam się przewija.
1: I nie tylko, i oni tam mają przepiękne koloseum, bardzo takie duże, właśnie tam, gdzie są, odbywają się te rodeo, ale też w Fort Worth jest właśnie Billy Bob's Texas, czyli największy honky-tonk na świecie. I wyobraźcie sobie, że oni oprócz tego, że mają tam scenę, bary, bilard i tak dalej.
0: Tak? Ten tak, line dance.
1: Square dance, tak.
0: Square dokładnie. Dance, tak, okay. Tak, tak. A to jest różnica? Bo ja już słyszę, że to jest tam two-step dance, line dance, i teraz square dance, to są jakieś, rozumiem, odmiany tego
2: to samego. To są wszystko tam. Odmiany, okay. Tak.
0: Pewnie są jakieś różnice, które prawdziwi kowboje zauważają.
2: Line będzie w jednej linii i oni tam się poruszają. Square to...
0: No okej, okay, no w sumie tak, czyli taki...
2: Kwadrat chodzi.
0: Czyli to taki ale też walc angielski, a walc wiedeński.
3: Kujawiak, polonez, oberek, mazurek.
1: Absolutnie.
3: Mazur, przepraszam.
0: Polka.
1: I uwierz mi, potrafisz to zatańczyć?
2: No.
1: W każdym razie wracam, słuchajcie, do historii. No i w tym Billy Bob's tam też jest malutkie koloseum, w którym też wchodząc tam do tego honky tonk.
3: W sensie w tym knajpie jest malutkie koloseum.
1: Tak, tak. I również okay, odbywa się rodeo. Płacisz dychacza, $10 wchodzisz i masz all inclusive. Masz... Także tak. No i jeśli chodzi o rodeo,
3: Bosko.
1: No... Powiem wam tak, ja pierwszy raz w ogóle miałam troszeczkę obiekcję, dlatego że mi się troszeczkę oczywiście pomieszało w głowie i mówię rodeo, korrida, mówię, ja mieszkałam 6 lat w Hiszpanii. Nigdy nie byłam na koridzie i nigdy się tam bym nie wybrała i nie wybieram. I tak troszkę zaczęłam myśleć w tym kierunku, że Boże, czy to jest humanitarne, czy te byki naprawdę to lubią. I pierwszy raz rzeczywiście, ja najpierw się dużo naczytałam i później mówię, dobra, Madziula, idziemy, zobaczymy co i jak. No i rzeczywiście, wiecie co, jak się tam wchodzi, to jest w ogóle tak zorganizowane, z fajerwerkami. No. I w ogóle naprawdę na koniec odliczasz te sekundy. Jak to się 8 utrzyma, to jest mistrz. Naprawdę.
0: No, słuchajcie, było w planach zorganizowanie rodeo w Polsce. W zeszłym roku chyba, to nawet tak całkiem niedawno. I wiem, że no, głosami tutaj różnych zwierzęcych aktywistów no, zostało ono odwołane. I ja zawsze też jednak myślałem sobie, że jest to taka aktywność, która wiąże się właśnie z jakimś takim, no, trochę męczeniem tych zwierząt. Ale mówisz, że nie jest to, nie jest, faktycznie nie ma tam tego aktu zabijania zwierzęcia, nie?
1: Oczywiście, co oni robią?
3: Tudzież dźgania go
1: mieczem. No bo oni chcą rozwścieczyć byka.
2: No tak, no to podwiązują mu sznur do genitaliów.
3: Do jaj.
0: W sensie, że, no, że zawiązują mu je, czy
1: tak,
0: ściskają?
1: Tak.
2: I on wtedy ściskają, wtedy skacze, bo on chce...
1: też, czy wy to rozumiecie?
0: Też on skakał.
3: No, czy...
0: nie rozumiemy. To mamy tutaj trochę już dowód na to, że tylko, nie jest to do końca takie właśnie humanitarne.
2: Tylko, że dla nich to całe rodeo to jest tak jak dla właśnie Hiszpanów i korrida. No oni tym żyją, to jest ich narodowe, to jest ich duma. Oni się do tego przygotowują od malutkiego. Naprawdę, tam 10-letni chłopcy zaczynają na owcach.
3: Jeździć?
2: Tak. Przygotowywanie się do rodeo, no tak.
3: No, okay.
2: Przygotowują się 10-letni chłopcy jeżdżąc na owcach.
0: A ty, Bolo, co robiłeś, jak miałeś 10 lat?
3: Chciałem jeździć na psie, ale ojciec mi nie pozwolił.
0: A wiedzisz, zniszczył ci marzenia. Ale ja się domyślam, że ci faktycznie... jeźdźcy rodeo, nie wiem, rodearze, nie wiem, jak
3: kowboje.
1: Kowboje.
0: Kowboje, którzy startują w tym rodeo, to są takie tam, no, gwiazdy, nie? Jak ktoś
1: tak,
0: zna, tak,
1: absolutnie. Wiecie, mają swoich sponsorów, fanów, fanpage'e, tam się wszystko
2: swoich
1: jest.
2: Swoich fanów mają, którzy za nimi jeżdżą.
1: Ale w ogóle też jest fajne, wiecie co, podczas rodeo też są takie pokazy najpierw z końmi, rzucają lasem, no takie różne
0: cudawianki. Czyli to jest, rozumiem, cała taka impreza jest przygotowana, ten tak. Byk tam to jest taki...
1: Taka wisienka na torcie.
2: I powiem szczerze, że no, męczenie zwierzęcia
1: nie
2: przez mniej niż 8 sekund, jeśli w ogóle.
1: Nie, to nie jest
2: to męczenie. Nie jest męczenie.
3: No nie, no ale w ogóle wiesz, przywiązanie genitaliów bez przesady tej.
0: No i są pewnie też...
3: Są ludzie, którzy sobie to robią sami.
0: Dokładnie, dla fanów. Wspomnimy o tym kolejny raz w tej audycji, bo to już padło, ale czy może wy nie wiecie, kto z Polaków w Polsce, kto jest największym fanem rodeo? Nie wiecie.
1: No idea.
0: No,
1: a wy wiecie?
0: Sam pan prezes wszystkich prezesów.
3: Mój imiennik.
0: Imiennik tutaj Bola drugiego.
1: Naprawdę?
3: Tak, pan Jarosław, tak. On się kiedyś przepucował, że nocami, jak jest druga, trzecia w nocy, to on sobie siedzi i ogląda Rodeo w telewizji.
1: O proszę. Takie zboczenie.
3: Nie wiem jakby co on ogląda faktycznie, nie? Ale nazywa to Rodeo, ale zakładamy, że to jest Rodeo.
0: No, może oglądanie Rodeo też w jakiś sposób reguluje tutaj ten przebodźcowany układ nerwowy. Drodzy słuchacze, posłuchajmy kolejnej piosenki, którą nam Dorota i Magdalena przyniosły dzisiaj.
3: Kolejny cudowny tytuł.
0: To jest cudowny tytuł.
1: Mogę tytułem wstępu coś powiedzieć?
3: No, dawaj.
1: No słuchajcie, have you seen my chicken? Bo ja w ogóle jestem bardzo teraz zakręcona na punkcie kurczaków, bo moja wsi ma kurnik za domem i po prostu, Asiula, pozdrawiam, w każdym razie trochę się naczytałam i wy wiecie, kurczaki to są takie fajne stworzenia. One na przykład, jak im zrobisz coś nie po ich myśli, to one potrafią strzelić fochem i przez kilka dni ciebie w ogóle unikać. I są takie pierzaste drama queen. Tak, lubią plotkować, tańczą, główką tak tańczą, także takie kobiety trochę.
0: Dlatego muszą mieć koguta. Dlatego muszą mieć koguta, bo bez koguta to one...
1: Have you seen my chicken? Ta kura z tej piosenki, to tak naprawdę to jest właśnie taka romantyczna miłość. I tutaj pan narrator tej piosenki mówi, że nie będzie się dzielił nią z innymi kogutami.
0: Posłuchajmy Have you seen my chicken?
1: O, zazdrość.

0: spadli.
1: No, kurczaki, kurczaki.
2: O, kurczaki.
3: No wchodzi w głowę ten utwór ewidentnie. Już wiem, co będę śpiewał dzisiaj w drodze do Dragona. Ja powiedziałem Dragona?
1: Było rodeo, była preria, były konie.
2: To teraz Bandera?
1: O właśnie, no. To. I to jest, dzięki Doris tutaj za to przypomnienie, bo to jest bardzo ciekawy temat. Właśnie Bandera, czyli miasto w Teksasie.
2: Tak, tak.
1: Miasto, które jest w sumie chyba dzisiaj uznawane za taką stolicę, światową stolicę kowbojów.
0: Jest oficjalnie światową. Oficjalnie jest światową stolicą.
2: Przez lata to była samozwańcza stolica światowa kowbojów, natomiast od 2018 roku najpierw gubernator Teksasu, później Waszyngton uznali oficjalnie, tak, to jest Bandera. I teraz uwaga.
1: Dlaczego tak się tutaj tą banderą zachwycamy? Ja myślę, że no, kto z naszych słuchaczy jest w tym kowbojstwie nie od dzisiaj, to wie, ale dla tych, którzy nas tylko słuchają, a w ten temat się dopiero wdrażają, drodzy słuchacze, no, Bandera, miasto w Teksasie, zostało założone, nie wiem,
2: rodzeżyński, tak?
1: Została założona przez przybyszów, imigrantów z Polski, konkretnie ze Śląska, konkretnie ze Strzelec Opolskich. I Bolo, nie wiem, czy pamiętasz, ale my kiedyś z naszym zespołem country wokalnym graliśmy koncert w Strzelcach Opolskich.
3: Graliśmy koncert w Strzelcach Opolskich.
1: Także byliśmy tak blisko Bandery, jak no. Czy wy byłyście w Banderze?
2: Byłyśmy.
1: No to opowiedzcie tutaj nam o Banderze i
3: tam też musiała być jakaś knajpa na pewno.
1: O osobach.
2: Yes, 11th Street Honky Tonk. Bardzo znany.
3: Czy wszystkie one są honky tonk?
2: Wszystkie. Yes. Bo wiecie, co to jest honky tonk? To jest tani bar z muzyką. Przede wszystkim z muzyką country. No i tak naprawdę umiłowany przez nie tylko tych lokalesów, ale również przez turystów, wiadomo, jeżeli chcesz poczuć chociaż się przez chwilę jak cowboy, musisz odwiedzić honky tonk, to bez dwóch zdań. Natomiast kłóciłabym się z tym, czy jest taki tani, bo z zasady ma być tani, ale w Ameryce nie ma już nic taniego, także no nie jest tanio, aczkolwiek tak, Bandera ma taki honky tonk, który przyciąga do dziś bardzo znane gwiazdy muzyki country. Także tutaj nie ma żartów. Natomiast jeżeli chodzi o samo miasteczko, w tym miasteczku obecnie zamieszkuje około 900 osób i wyobraźcie sobie, że tam jest bardzo dużo jeszcze ludzi o takich polsko brzmiących nazwiskach typu Długosz, Jureczki, Kalka. Także tak, a oni są z tego też bardzo dumni i oni wspominają to właśnie, że tak, że są potomkami właśnie tych, którzy założyli to miasto.
3: Niebywałe.
2: No, naprawdę. No tak, my, słuchajcie, my Polacy mamy wkład w ten dziki zachód, tak. I mit kowboja. No jakby nie by na to nie spojrzeć.
0: Założyliśmy stolicę światową kowboi.
2: A powiem wam jeszcze coś śmiesznego. Wiecie, że tych osadników tak naprawdę ściągnął ksiądz Leopold Moczy Gęba.
0: Moczy Gęba.
3: Tak,
2: bo ja powiedziałam Moczy Gęba, ale to nie tak. No, Moczy Gęba.
0: Teraz Leopold Moczy Gęba.
1: Jest to bardzo księżowskie nazwisko.
3: Ale to, tak. Ale to był ten, co go potem tam stamtąd chcieli wywalić, bo popadł w konflikt?
2: Posłuchaj, to jest lepsza historia. Podobno, on w ogóle założył kościół. Najpierw Panna Maria jest taka miejscowość, później poszli do góry, tak naprawdę na dół i założyli Banderę, ale teraz uwaga, mówi się, że to był jedyny kościół, który dostał licencję na sprzedaż alkoholu.
0: Oczywiście polski kościół. Polski kościół,
2: historia prawdziwa.
3: Ksiądz Moczy Gęba. Jak może być inaczej?
2: To pasuje, prawda?
1: Tradycja jest.
3: Ale no tak,
1: jest
3: to, no to już wiem, że to na pewno jest polski. Polski
2: teraz wierzymy.
3: Musi być. Nie ma innej możliwości.
2: Natomiast obecnie, jeżeli chodzi o Banderę, tam Bandera i okolice około mają ponad 20 tak zwanych dude ranch, czyli to są miejsca, gdzie taki mieszczuch może przyjechać i tak się przez chwilę poczuć jak cowboy. Są też miejsca, gdzie, i teraz uwaga, to też jest śmieszne, to jest paradoks, płacisz grube pieniądze za to, żeby móc pracować dla kogoś na ranczo. No ale dzieje się i naprawdę chętnych jest mnóstwo. Jeśli chodzi o urok samej miejscowości, to też, żeby można było cały czas zachować ten klimat dzikiego zachodu, tak naprawdę prawdziwy Amerykanin nawet powie prędzej nie dziki zachód, a stary zachód. Old West, a nie Wild
0: Oni
2: West.
0: Mówią Old West.
2: Dokładnie. To na przykład tam są takie zakazy, że w tym mieście nie może być żadnych billboardów, nie może być sklepów takich wielkopowierzchniowych, nie mogą być budowane budynki dwukondygnacyjne i wyższe. Także oni bardzo dbają o to, żeby zachować ten klimat, ale powiem wam szczerze, naprawdę im się to udaje.
1: Tak sobie pomyślałem, że jak tak dalej pójdzie tutaj nam ta audycja, to by trzeba było się postarać o partnerstwo miast Poznań, Bandera, żeby tutaj połączyć, żeby...
2: Absolutnie.
1: Bandera była miastem partnerskim tutaj Poznania, a Bolo, tutaj zerkam tak nieśmiało w twoją stronę, no byłoby miło, jakbyś tutaj swojego kolegę, współredaktora zabrał kiedyś na taki... wypad kowbojski. Jak będziesz się kiedyś zastanawiał, gdzie, to Bandera jest tutaj, myślę, świetną destynacją.
3: Zabierę cię. Teraz już widzisz, mamy znakomitą metę w Kansas. Już wiesz, możemy się wprosić do ogródka, w którym biegają kojoty i tam po prostu rozbić sobie wigwam. I wszystko gra.
1: Cudownie, cudownie. To się wszystko pięknie, pięknie składa. Drogie nasze, czy my jesteśmy gotowi na ten song, bo ja to patrzę na tytuł i ja to znam.
3: Ja też znam.
1: I myślę, że to w ogóle...
0: Bardzo znamy,
1: bo to jest nie wiem, czy można by to nazwać hymnem?
2: Hymnem? Trochę tak.
1: Taki trochę jest to hymn.
3: Znaczy to jest coś, co faktycznie chyba znają wszyscy. To jest tak. Ale to jest ładny utwór też.
2: To buja, prawda?
1: Ja jestem przekonany, że któryś z polskich kantrowców to nawet
3: zrobił po polsku. Myślę, że Krzysztof Krawczyk mógł to skoverować po polsku.
2: Musimy to odnaleźć.
1: Odnajdziemy.
3: Zaraz sprawdzimy. Zaraz.
1: Dobrze. Zapowiecie? Zapowiedzcie.
2: Madziula, bo to swój ulubiony utwór.
0: Więc... Mam zaszczyt zapowiedzieć piosenkę Johna Denver pod tytułem Take Me Home, Country Roads.
3: Oh yeah.

0: No, powiedzcie mi, że był ktoś, kto nie znał tego numeru.
1: Wszyscy znali, ale faktycznie tutaj Bolo sprawdził w trakcie grania tej piosenki, że polską wersję z polskim tekstem śpiewała jedyna, królowa nasza.
0: Tak.
1: Pani Maryla.
0: Chociaż właśnie sobie czytam i ciężko mi jest to podłożyć, bo ponoć śpiewała wiejska drogo, moja drogo, drogo, którą znam od lat, zabierz mnie do swych pól, przytul mnie, tul mnie, tul.
2: No, wiejska drogo, moja drogo.
0: No, i trochę mi się to nie składa z tym muzyką, ale dobra, ale posłuchamy.
1: Od naszego tutaj serdecznego przyjaciela kowboja, sierżanta, dostaliśmy, ale wersję niemiecką. Mówi, że po polsku nie zna, ale ma po niemiecku. I dostaliśmy w ogóle też wiadomość z pięknym określeniem. Jak szukałem tego słowa, kto jeździ na tym rodeo, i to są osoby rodeujące. I to bardzo jest
2: ładnie,
1: takie
2: ładnie.
1: Inkluzywne.
0: Język inkluzywny, tak.
1: Polskie, tak.
0: A faktycznie to są osoby rodeujące. Ja nie mogę. To jest, nie wpadłbym, to jest trudne.
1: Ja się bardzo cieszę, słuchajcie, że ja się czuję... Dzisiaj się czuję naprawdę cudownie, ale w ogóle się czuję fantastycznie. Ta audycja, ja się tu uczę. Ja się cały czas czegoś nowego
0: jak
1: uczę.
0: Jak Andrzej Duda.
1: Ja jestem naprawdę... No, prawie już bym mógł być prezydentem, bo...
2: I masz rodeo w głowie.
0: Więc już jesteś prezesem prawie.
2: No już.
1: No, muszę się umówić na kawę z prezesem prezesów i pogadać się o tym.
0: Słuchajcie, ja sobie myślę, że naprawdę absolutnie musimy jeszcze raz zaprosić dziewczyny do nas do audycji, bo dzisiaj było przecudownie. Minus jest tylko taki, że zostały nam dwie do końca tego sezonu.
1: Jeszcze nie zdradzaj, co się wydarzy, bo tutaj, wiesz, trwają negocjacje, a tutaj nie można...
0: Ja zawsze, słuchaj, pozytywnie patrzę na przyszłość.
1: Doroto, Magdaleno, dziękujemy wam bardzo. Mamy nadzieję, że spędziłyście bardzo miły wieczór tutaj.
2: No, było naprawdę super.
3: Dzięki za zaproszenie.
0: Słuchajcie,
2: będziemy wpadać częściej.
0: No właśnie, jak jeszcze się zgodzicie nas odwiedzić, to będzie nam super miło, bo naprawdę dawno mi się tak gęba nie śmiała, jak dzisiaj tutaj na tej audycji.
1: Tymoteusz Powęzowski dzisiaj zrealizował audycję Bolo i Lolo, dzisiaj gości Dorotę i Magdalenę, i pożegnamy się z wami, drodzy słuchacze, coverem zaśpiewanym przez Luka Combsa, ale jest to cover Tracy Chapman, Fast Car. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dzięki.

0: i Lolo na Dzikim Zachodzie,
1: czyli pierwszy rodeo w eterze Jarka
0: i Marcina z zespołu Audiofibs.
1: Poniedziałek, godzina 22.
2: Autopromocja.
3: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
2: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka. Prawie tylko bezproblemowo udało się zrealizować Bola i Lola. No ale cóż, mam nadzieję, że bez tych kłopotów uda się przebrnąć przez. Dobranoc.

Tak jest. Początek na sam początek. Children of the Sun od Dead Can Dance. Tak jak otwierała się płyta Anastasis, tak otwiera się dzisiejsza dobranocka. 10 minut po 23 mamy obecnie w tym momencie. Tymoteusz Powęzowski przy mikrofonie i konsolecie i teraz mamy już wszystko jasne. Nadrabiam Dzień Dziecka po prostu. Stąd też najzwyczajniej w świecie. Zaczynamy od utworu, który z dziećmi ma wspólnego właściwie tylko tytuł i następny też dokładnie to będzie miał, ale czemuż by nie? Czemuż by... Cóż szkodzi zagrać, parafrazując klasyka? Cóż też szkodzi zagrać jeszcze jedną porcję Nicka Cave'a? Dzisiaj będzie... Ogółem rzecz biorąc dość przewidywalnie i on z góry też za to przepraszam, ale niektóre wieczory po prostu się proszą o zagranie tak sztampowo, tak po prostu. Ale mam nadzieję, że to nic złego nie będzie, szczególnie, że lekko zajawić już mogę, że za tydzień będzie coś nowego, coś czego jeszcze w dobranocce nie było, ale to wszystko w swoim czasie. Nic rewolucyjnego, ale ciekawego raczej. Tak, no dobrze, no to gramy jeszcze raz. Ze względu na to, że Dzień Dziecka tydzień temu, no to jako, że oktawa jeszcze trwa, no to można zagrać.

kusiło przez długi czas, żeby zagrać tą wersję koncertową utworu O Children, ale ostatecznie stwierdziłem, że no już przecież kilkukrotnie się pokazywała na antenie dobranockowej, więc no dobrze, to tym razem coś innego, więc tak, wersja oryginalna. I to jeśli chodzi o pożyczenia dla dzieci starszych i młodszych, to tyle. Ale dla dzieci starszych i młodszych będzie właściwie dalsza część dobranocki także, więc nie ma co odchodzić od mikrofonów. I poniekąd jakieś powiązanie można tutaj stworzyć, ponieważ ja pamiętam jedną z moich najważniejszych płyt dzieciństwa i o tym też wspominałem wielokrotnie, że ten zespół, który ukształtował też to, czego słucham teraz, zaczął się dla mnie od płyty dla dzieci, więc poniekąd to będzie to właśnie połączenie. Zagramy ten zespół z płyty, która nie jest stricte przeznaczona dla dzieci, nie jest z myślą o nich nagrana. Jest, tak mam wrażenie przynajmniej, gdy słuchałem jej po raz pierwszy, drugi i szesnasty, miałem wrażenie, że jest nagrana z myślą o mnie.

Czemu niedziela w poniedziałek? Bo tak, to jest najbardziej, wiem, że brzmiąca prostacko, ale jednak prawdziwa odpowiedź, po prostu piękny utwór z płyty 7, tej no, niezwykłej, po prostu w zestawieniu wszystkich płyt WW, co jest niemałym osiągnięciem, mając na uwadze, że ich jest no, naprawdę sporo. Dlaczego? Ponieważ ja tutaj wybiegam trochę w przód. 10 czerwca będziemy obchodzić urodziny Michała Brendala, czyli no niesamowitego perkusisty. Ja wprost tutaj będę mówił mojego ulubionego w Polsce, najciekawiej grającego dla mnie. No i to szczęście się łączy w tym, że gra właśnie w zespole WW. Ale żeby nie być monotematycznym, nie zamierzam takim być. Wyjątkowo. No to wypada też zaprezentować chociażby z szacunku dla samego dorobku tego perkusisty, zaprezentować jeszcze jeden projekt, który jest bardzo mocno zaangażowany, który jest inny, jest bardziej awangardowy niż WW i też dużo bardziej, mam wrażenie, mniej medialny, więc zagłębimy się teraz w otchłanie, w ocean współczesnego jazzu. Muzyki trudnej, to już mogę to obiecać, ale myślę, że gdy odpowiednio się do tego człowiek nastawi i po prostu zacznie słuchać, nie będzie próbował myśleć, czy to jest przyjemne, czy nie, no to może, taką mam nadzieję, to trafi. Joanna Duda Trio z, póki co, na razie ostatniego albumu tego zespołu z zeszłego roku, więc relatywnie świeży utwór zatytułowany Ibis Budget.

Ibis Budget od Joanna Duda Trio. Michał Brendel oczywiście na perkusji. I co myślę jest tutaj bardzo ważne do zaznaczenia, to to, że to jest właśnie przede wszystkim trio, czyli tu jest pianino, znaczy fortepian, kontrabas oraz właśnie perkusja i poniekąd jest tutaj pewne wymuszenie pewnej większej ekspresji, większej muzykalności na instrumencie perkusyjnym, który no raczej znany jest z tego, że po prostu musi mówić, musi po prostu grać do rytmu. A tu właśnie perkusja musiała przemówić, musiała nieco kolorytu nadać i wydaje mi się, że to jest tak charakterystyczne dla grania Michała Brendala, którego, no jeszcze raz, przedwcześnie, ale wszystkiego najlepszego składam. I tym samym jeszcze oczywiście polecam uwadze więcej utworów od trio Joanny Dudy. I tutaj też mała ciekawostka muzyczna, ponieważ Michał Brendal wraz z Tomaszem Organkiem i kilkoma innymi muzykami swego czasu założyli zespół Sofa i może sama nazwa już coś mówi. Michał Brendal też po dosyć krótkim czasie z projektu uciekł i utwór, chyba najbardziej znany utwór tego zespołu, który myślę jest znany większości słuchaczy Radia Afera, który za chwilę też zresztą wybrzmi, on już powstał po odejściu Michała Brendala z zespołu. Niemniej nie mogłem przegapić tej okazji, żeby zagrać tą kompozycję. Ona mówi.

ten gwizd, ten głos znany, znany, to nie będę nic ukrywał. Tak, Michał Bryndal z projektem się pożegnał, ale Tomasz Organek jak najbardziej został i na Do Re Mi Fa Sofa, najbardziej znanej płycie tego zespołu, no, Tomasz Organek cały czas tam grał. Teraz zostajemy oczywiście w kalendarium i teraz uciekniemy sobie bardzo daleko, może nie bardzo daleko, bo uciekaliśmy już dalej, ale cofniemy się do początku lat 2000, tak, no, trochę przesadziłem, do końcówki lat 90, bo do roku 1999 i do wydarzenia, które można nie do końca lubić, zespół Red Hot Chili Peppers. Sam nie jestem ogromnym fanem, ale nie jestem w stanie po prostu odmówić im no niesamowitego sukcesu, jakim jest rozpoznawalność dużej ilości ich utworów, a jeszcze też znamienne jest to, że w roku 1999, dokładnie 8 czerwca, wydali płytę, z której większość z nas zna, no tak przynajmniej 4 kawałki. Californication ukazało się dokładnie tego dnia, te 27 lat temu.

malutki taki mikroukłon w stronę audycji Znani Nieznani, bo wydaje mi się, że utwór Savior, no oczywiście to nie jest jakiś ukryty bardzo głęboko, bardzo daleko w otchłaniach Diament, ale na płycie Californication, na której znajduje się, no utwór tytułowy, na której znajduje się Scar Tissues, na której znajduje się Other Side, no tutaj naprawdę jest masa utworów bardzo znanych, no to na tej płycie Savior jest mniej znany, a jednocześnie kompozycyjnie no jeden z ciekawszych po prostu. I takich utworów nieoczywistych na tej płycie jest oczywiście więcej. Jest dużo też, nie ukrywajmy, tradycyjnie dla Red Hot Chili Peppers zapychaczy, ale jest też... Jest też utwór taki, no po prostu wyjątkowy. Wydaje mi się, że Red Hot Chili Peppers nie nagrało utworu podobnego przez następne swoje płyty. A trochę szkoda, bo ten eksperyment mi przynajmniej wydaje się naprawdę, naprawdę udany.

już tak nieco fale wzburzyłem utworem Savior, no to stwierdziłem, że ja trochę teraz łagodzę za pomocą Porcelain, także z Californication. Tylko no tu problem zawsze jest taki, że te utwory są tak niepoukładane, tak po prostu wrzucone jeden po drugim, trochę bez ładu i składu. I to jest urok Red Hotów, ale też, no nie ukrywajmy, trochę ich klątwa, tak to nazwijmy. No ale cóż, od tego roku 1999 no wydali trochę albumów już i nie wydaje się, żeby mieli w jakiejś najbliższej perspektywie przestawać, więc miejmy nadzieję, że może jeszcze nawiążą do tych najlepszych lat. Chociaż, no, ostatnio, nie ukrywajmy, było z tym nieco trudno. Na sam koniec jeszcze trochę powtórzeń, bo ilekroć jest okazja, to jest naprawdę piękny utwór na koniec i ponownie go użyję. Oczywiście słyszymy się za tydzień o tej samej porze, w tej samej audycji. Ja już będę miał wtedy też nieco bardziej, nieco ściślej znalezione moje odczucia co do Enternea Festival, ponieważ w tym tygodniu działo się naprawdę dużo i no jakoś nie mogłem poskładać dokładnie myśli na temat tego, co usłyszałem, a usłyszałem naprawdę ciekawe rzeczy. Między innymi jazzową harmonijkę, która naprawdę dostarczyła no tego, czego obiecywała, czyli no czegoś, czego jeszcze nie słyszałem. I to się faktycznie wydarzyło, ale o tym więcej za tydzień opowiem, tak jak wspomniałem. No i no będzie też pewna niespodzianka związana z zespołem z naszej, chciałem powiedzieć, zachodniej granicy, ale no niestety z Austrią nie graniczymy, stety bądź niestety, ale dosyć, powiedzmy, sąsiedzki nam kraj. Co to będzie, jeszcze za wiele zdradzać nie chcę, ale powoli szykuję się do tego, żeby ta niespodzianka odbyła się w sposób jak najbardziej emisyjny, jak najbardziej przyjemny. Mam nadzieję, że przyjemnie też spędziliście minioną godzinę z muzyką wieczorową w Radio Afera w dobranocce. No i powoli przychodzi się po prostu pożegnać. Mogę już teraz powiedzieć także, że w lato raczej bez zmian, w normalnym trybie, bardziej letnim, jeszcze bardziej luźnym niż teraz. No ale jakoś to przeżyjemy. Dziękuję wam bardzo za ostatnią godzinę. Tymoteusz Połędzowski zżegna się sprzed konsolety i mikrofonu. No i cóż, tradycyjnie do usłyszenia za tydzień. No i oczywiście dobranoc.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Nocnik na 98,6.

uczucie to głód. Dziura, która ma wąskie wejście, ale kryje niewyobrażalnie wielką przestrzeń. Jest to większe ode mnie. Zarasta mnie zewnętrznie i przerasta moje wnętrze. Ciągle więcej, ale przede wszystkim ciągle za mało. Nigdy nie wystarczy mnie. Nigdy nie pójdę na całość. Nie wiem, czym jest całość. I czym jest wielkość, skoro znam tylko małość?

myślę, siedzą po kątach, a jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są. I to wszystko byłoby do zniesienia, nie do zniesienia, był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos.